Radio Tczew. Słuchaj przez cały dzień.

0: Reklama.
1: 10. urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
2: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
1: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek.
3: Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samo Dobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
4: Uwaga Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17:30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza!
5: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
6: Po reklamie.

ocean wolnego czasu. Kraków, Kraków, Kraków. Jak rtęć w rozbitym termometrze. Bez nocy zawsze tuż nad ranem. Nadmiar piękna oddech zapiera. Cudowny bezczas jak zakochanie. Tu rozpoznało się przeznaczenie. Mężczyzna i młoda kobieta.

czasu. Kraków, Kraków, Kraków. Jak rtęć w rozbitym termometrze. Bez nocy zawsze tuż nad ranem. W sobotę ciągnie się na rynek. Do loży mocno utajniony. Każdy marzy, by na zapleczu być chociaż raz

0: Wszystko wygląda normalnie. Kawa z rana, dzieci w szkole. On wychodzi pierwszy, ona zamyka drzwi i udaje, że się nie boi. Dom na kredyt, uśmiechy na raty, rachunki jak wyrzuty sumienia. A między nimi oni, dwoje ludzi, co mieli marzenia, a teraz mają obowiązki.
1: Kiedyś tańczyli przy dźwiękach radia, dziś radio gra za głośno, żeby nie słyszeć ciszy.
0: Kiedyś mówił, że ją kocha, dziś mówi, że jest zmęczony. Wieczorami on nalewa wódkę, nie z radości, tylko z bezradności. Szklanka staje się lustrem, którym nie chce się widzieć. Mówi to tylko kieliszek, a ona wie, że to mur.

0: już inna miłość.
1: Nie te z filmów, nie te z pierwszego tańca. To miłość, która nosi torby z Biedronki, płacze w łazience po cichu, żeby dzieci nie słyszały.
0: Czasem, gdy patrzy w lustro, widzi dziewczynę, którą była tę, co wierzyła, że wszystko da się naprawić miłością. Dziś wie, że miłość to nie lekarstwo, to rana, z którą trzeba nauczyć się żyć.

sens życia. Ciszą w środku serca jest coś, czego nie zabiorą żadne długi. Jego dotyk, gdy czyś wieje i gdy znów w niego wierzy. I wspólna fotografia w ramce, która widziała

0: Reklama.
1: Uwaga, tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17:30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza!
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
3: 10 lat wspólnych wzruszeń na 108 FM i w internecie na całym świecie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: W drugim kwartale naszego jubileuszu mamy dla Was coś wyjątkowego. Pakiet Szybka Regeneracja dla dwóch osób w rezydencji Life.
5: 3 dni luksusu z pełnym wyżywieniem, masażami, seansami przy dźwiękach misji gongów oraz sesjami w komorze normobarycznej. Do tego nielimitowany relaks w strefie wellness.
6: Konkurs trwa od 7 kwietnia do 21 czerwca. Szczegóły i zasady znajdziecie na stronie radiotczew.pl.
7: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, Kawiarnia Samodobro, Pracownia Prezentów.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga, tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17:30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza!
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie! Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
3: Nasze 10 urodziny trwają w najlepsze. Jesteśmy wdzięczni, że słuchacie nas w Tczewie i w internecie na całym świecie.
4: Od 7 kwietnia do 21 czerwca zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagrodą jest pobyt Szybka Regeneracja dla dwóch osób w rezydencji Life.
3: Czekają na Was dwa noclegi, pyszne jedzenie, zabiegi fizjoterapeutyczne, tężnia solankowa i unikalne sesje tlenowe.
4: Nie zwlekaj, wejdź na www.radiotczew.pl i dowiedz się więcej. Świętuj z nami drugą dekadę.
3: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HDM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów.
0: Po reklamie. Radio Tczew 108 FM.

0: Reklama.
1: Uwaga, tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17:30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza!
2: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pierwszy kwartał urodzin za nami, ale my dopiero się rozkręcamy.
2: Przed nami kolejny etap świętowania dziesięciolecia Twojej lokalnej stacji.
1: Słuchaj nas tak jak lubisz, tradycyjnie w głośnikach i w internecie na całym świecie. Razem tworzymy klimat Tczewa już od 10 lat.
2: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla Was od dekady.
3: Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Rakiet.

0: netto do 7970 zł brutto, benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
1: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
2: Sprzedam miejsce postojowe w Tczewie przy ulicy Kasztanowej 2. Teren zamknięty z automatyczną bramą. Wjazd tylko dla uprawnionych. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem 601 290 454. Powtarzam, 601 290 454.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga, tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17:30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza!
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie! Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
3: Wyobraź sobie ogród, który jest Twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która Cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi Ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
0: Po reklamie.

oddech zapiera cudownie bezczas, jak zakochanie. Tu rozpoznało się przeznaczenie, mężczyzna i młoda kobieta.

ocean wolnego czasu. Kraków, Kraków, Kraków. Jak rtęć w rozbitym termometrze. Bez nocy zawsze tuż nad ranem. W sobotę ciągnie się na rynek. Do loży mocno utajnione. Każdy marzy, by na zapleczu być chociaż raz

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Twoje auto wymaga naprawy blacharskiej lub lakierniczej? Niezależnie od marki, przywrócimy mu idealny wygląd. Nasza nowoczesna blacharnia i lakiernia zadba o każdy detal. A dla kierowców Volkswagena oferujemy również autoryzowany serwis. Oryginalne części i fachowcy, którym możesz zaufać. HADM Gramatowski w Starogardzie Gdańskim. Twój serwis Volkswagena oraz blacharnia lakiernia. Kompleksowo, profesjonalnie, w jednym miejscu.
0: Po reklamie. Radio Tczew.
3: Dzień dobry, witamy wszystkich w środę, 6 maja, na zegarach 8, a w studiu Aleksandra Kemprowska oraz Aleksandra Chotowy, która ma pierwsze wydanie wiadomości.
4: A w tym wydaniu wiadomości z kraju i ze świata powiemy o alercie dla powiatu biłgorajskiego, osobistych kontach inwestycyjnych przyjętych wczoraj przez rząd i relacjach na linii USA-Ukraina. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla powiatu biłgorajskiego. W gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów trwa wielka walka z groźnym pożarem lasu. Sytuacja jest poważna, nad regionem unosi się gęsty dym. Służby apelują, zamknijcie okna i drzwi, wyłączcie wentylację i jeśli to możliwe, nie wychodźcie na zewnątrz. Jeśli jesteście w pobliżu akcji, nie utrudniajcie przejazdu wozom strażackim. Na miejsce ściągnięte są posiłki z całego kraju. Do walki z ogniem ruszyło blisko 100 dodatkowych ratowników z Małopolski i Podkarpacia. W akcji biorą udziały drony, a z Warszawy wystartował policyjny Black Hawk, który będzie gasić ogień z powietrza. Szef MSWiA podkreśla, że najbliższe godziny będą kluczowe. Mieszkańcy proszeni są o przygotowanie najpotrzebniejszych dokumentów i leków na wypadek ewakuacji.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
4: Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający osobiste konta inwestycyjne, czyli OKI. To nowa propozycja Ministerstwa Finansów, która ma stać się alternatywą dla całkowitej likwidacji podatku Belki. Dzięki nowym przepisom Polacy będą mogli inwestować na giełdzie i w fundusze bez konieczności dzielenia się zyskiem z państwem.
3: Zwolnienie z 19% podatku od dochodów kapitałowych ma obowiązywać do kwoty 100 tysięcy złotych zysku. W przypadku lokat bankowych oraz obligacji oszczędnościowych limit ten będzie niższy i wyniesie 25 tysięcy złotych. Dopiero po przekroczeniu tych progów inwestorzy zapłacą podatek w wysokości poniżej 1% wartości inwestycji.
4: Minister finansów Andrzej Domański podkreśla, że celem zmian jest zachęcenie Polaków do aktywnego pomnażania oszczędności. Według rządu skierowanie kapitału na giełdę papierów wartościowych realnie wesprze rozwój rodzimych firm i napędzi wzrost gospodarczy kraju. Nowe przepisy mają otworzyć rynek kapitałowy dla szerokiej grupy oszczędzających, którzy do tej pory unikali inwestowania ze względu na obciążenia fiskalne. Prezydent USA Donald Trump w zaskakująco ciepłych słowach wypowiedział się o Wołodymyrze Zełenskim. W wywiadzie dla Salem News Channel amerykański przywódca przyznał, że lubi prezydenta Ukrainy i określił go mianem cwanego człowieka. Trump podkreślił, że mimo trudniejszych momentów w przeszłości obecnie dobrze dogaduje się z Zełenskim. Docenił również wysiłek ukraińskiej armii, zaznaczając, że Ukraińcy walczą dobrze i skutecznie powstrzymują Rosję przy zmienionym modelu finansowania pomocy przez USA.
3: Prezydent zwrócił uwagę na efektywność Kijowa w wykorzystaniu amerykańskiego sprzętu oraz na fakt, że Ukraina

0: ulica Wojska Polskiego tutaj w całości też tłoczno, też gęsto. Gdańska, okolice dworca i galerii handlowej też widać tutaj sporą kumulację i wjazd do naszego miasta od strony 91, tutaj Malinowska, Armii Krajowej, Aleja Solidarności, też troszkę tych aut w tym miejscu i w tym punkcie jest. W Czarlinie dużo spokojniej, tutaj mamy skrzyżowanie 91 i 22. Oczywiście ruch tutaj też jest spory, ale większe spowolnienia, zatory czy korki się tutaj nie tworzą, więc swobodnie do i Starogardu Gdańskiego i do Malborka 22 powinniśmy dojechać. A trasa 91 też z Czarlina, ale w stronę Gniewu nie powinna być teraz jakimś takim większym problemem. Gdyby coś gdzieś się działo, pamiętajcie o nas. Numer SMS 733 11 12 13.
1: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tchefnet.pl.

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Poranek z Radiem Tczew.
0: Dzień dobry, Ola Kemprowska o poranku za mikrofonem. Zapraszam na środowe, poranne muzyczne spotkanie, a przynajmniej muzycznie będzie do godziny 9, bo po 9 ważne tematy i audycja Opinie w Radiu Tczew Bartosza Listewnika. Goście

komentarze i mam nadzieję, że także bardzo wyczekiwana rozmowa, którą niebawem powinnam mieć tutaj 100% pewności, żeby ją zapowiedzieć. No i oczywiście myślę, że mieszkańcy Tczewa, mieszkańcy okolicznych miejscowości żyją ważnym tematem, ponieważ wczoraj poznaliśmy negatywną opinię wojewody pomorskiej w sprawie planowanego powiększenia granic administracyjnych Tczewa kosztem sąsiedniej gminy. Mamy parę ważnych rzeczy do przekazania. Mamy komentarze obu stron, czyli prezydenta Tczewa, ale także władz gminy Tczew. Wszystkie te informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej, a dzisiaj też będą one rozbrzmiewać z ust właśnie tych osób i tych stron. Tak więc tych tematów związanych z negatywną opinią wojewody będzie dzisiaj troszeczkę więcej. Cały czas czekamy także na wasze opinie i komentarze pod wczorajszymi postami, pod artykułami na radiotczew.pl. A teraz kartka z kalendarza, bo chyba powinnam było od tego zacząć. Dzisiaj imieniny obchodzą między innymi Bartłomiej, Domagniew, Placyd, Judyta, Jakub i Jan i Franciszek i Filip jeszcze do tego. Dzisiaj mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, święto, które ustanowiła Komisja Europejska i które właśnie 6 maja obchodzimy. Być może jeszcze zdążę sobie tutaj przed opiniami zajrzeć dokładnie, jakie są najważniejsze informacje związane właśnie z takim dniem. Do tego jeszcze Fidżi ma na przykład Narodowy Dzień Młodzieży, a Watykan Święto Gwardii Szwajcarskiej. Zapraszam do bycia tutaj razem ze mną, razem z nami. Numer SMS 733 11 12 13, numer telefonu, pod który można dzwonić i do tego też oczywiście zachęcam. 58 777 0077. W naszym newsroomie mamy Aleksandrę Chotowy, jest jej także Zosia Floryn, więc będzie z kim porozmawiać i liczę na to, że będziecie dzisiaj tutaj z nami. A ja mam trochę muzyki, trochę po polsku w tej godzinie. Postaram się, żeby i takie melodie się pojawiały u nas na antenie. Mamy już 17,5 minuty po godzinie 8. No to gramy.

0: Napisz do nas na redakcja@radiotczew.pl.
1: Jasne, można pisać, a właściwie to byłoby bardzo dobrze, gdybyście pisali. Także w sprawach konkursowych. U nas tam szaleństwo się dzieje pod postem związanym z wejściówkami do cyrku na wodzie. Imperial Show, wydarzenie, które w przyszłym tygodniu w naszym mieście. My mamy bilety na 12 maja, to będzie wtorek. Mamy 5 podwójnych zaproszeń i pytanie, które rozgrzało naszą skrzynkę mailową, SMS-ową i profil na Facebooku, ponieważ no, odpowiedzi jest bardzo dużo, a my jeszcze chwilę będziemy na te odpowiedzi czekać, bo do jutra, więc no śmiało zachęcamy. A pytanie konkursowe jest następujące. Z kim zabrałbyś albo zabrałabyś się do cyrku na wodzie i dlaczego właśnie z tą osobą? Czekamy na wasze kolejne odpowiedzi, kolejne komentarze, a my potem będziemy się główkować, albo właściwie będziemy główkować nad tym, komu wręczyć te bilety. Sporo ich mamy, ale widać, że zainteresowanie z waszej strony jest takie, że moglibyśmy mieć ich tak ze 100 i byłoby komu je oddawać. No ale konkursy są takie, jakie są. Zasady następujące. My będziemy wybierać te 5 odpowiedzi i te 5 osób otrzyma jedną podwójną wejściówkę, jedno podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Jeżeli jesteście ciekawi w ogóle, o co chodzi z takim cyrkiem na wodzie, to na naszym Facebooku pod konkursowym postem też parę informacji dotyczących tego, cóż to jest za wydarzenie, co będzie można zobaczyć. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam, by tam zaglądać.

0: Reklama.
1: Zaschnięty beton, smar, pył, błoto, przylepione tłuste zabrudzenia. Wiesz, jak to wygląda?
2: Przyjdź do salonów Klinus.pl i zobacz specjalistyczne urządzenia wysokociśnieniowe marki Kercher.
1: Opowiemy, jak twoje wyzwania zamieniliśmy na rozwiązania Kercher u naszych klientów.
2: Autoryzowane salony Klinus.pl. Fachowe doradztwo, sprawny serwis, dostępność od ręki.
1: Klinus.pl. Gdynia, ulica Hutnicza 11H. Starogard Gdański, ulica Iwaszkiewicza 15.
3: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
4: Nasze 10 urodziny trwają w najlepsze. Jesteśmy wdzięczni, że słuchacie nas w Tczewie i w internecie na całym świecie.
5: Od 7 kwietnia do 21 czerwca zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagrodą jest pobyt Szybka Regeneracja dla dwóch osób w rezydencji Life.
4: Czekają na Was dwa noclegi, pyszne jedzenie, zabiegi fizjoterapeutyczne, tężnia solankowa i unikalne sesje tlenowe.
5: Nie zwlekaj, wejdź na www.radiotczew.pl i dowiedz się więcej. Świętuj z nami drugą dekadę.
4: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HDM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów.
6: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na Ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów, Fabryka Sztuk, 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.

na zegarach godzina 8:36, mrozu i napad, a ja kontynuuję takie nasze zaglądanie i wsłuchanie polskiej muzyki, a no teraz będzie okazja urodzinowa, ale jednocześnie też będzie wspomnienie pożegnania, bo zaczniemy od tego dobrego powodu. 6 maja w roku 1950 urodził się Zbigniew Wodecki, piosenkarz, multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, prezenter telewizyjny, aktor. Swoją karierę muzyczną zaczynał w latach 60. i tak nam grał na skrzypcach i śpiewał nam przez lata, a 22 maja 2017 roku w wieku 67 lat zaledwie zmarł. Leżał wtedy w szpitalu w Wojskowym Instytucie Medycznym. Myślę, że ta śmierć bardzo wiele osób dotknęła, bardzo wiele osób poruszyła, zaskoczyła. Ja też do tego grona należę, ale też należę do grona, które bardzo docenia Zbigniewa Wodeckiego, zwłaszcza w takim wspaniałym muzycznym spotkaniu z zespołem Mitch & Mitch. Myślę, że mieliście nie jeden raz okazję usłyszeć ich właśnie razem. Ja miałam taką fantastyczną okazję usłyszeć ich na openerze i był to wspaniały koncert, zaskakujący dla widowni, ale też zaskakujący dla samego Zbigniewa Wodeckiego, który był niesamowicie entuzjastyczny podczas tego wydarzenia i to wspomnienie jakoś tak we mnie zostało, a dzisiaj wspominając Zbigniewa Wodeckiego posłuchamy sobie utworu, który jest tak na przekór wszystkiemu, co złe. Bo zachęca do tego, żeby wszystko, co złe, rzucić gdzieś w dal. I my teraz tak zrobimy.

12 minut, pozostało do 9. Do wiadomości, ale także do opinii w Radiu Tczew, które dzisiaj będą miały troszeczkę inną formułę, ponieważ dzisiaj chcemy rozmawiać o decyzji, o opinii wojewody pomorskiej odnośnie zmiany granic administracyjnych Tczewa. Więc też dzisiaj chcemy przez ten dzień, po tej ważnej opinii, troszeczkę więcej porozmawiać ze stronami. I dlatego po godzinie 9 Łukasz Brzątkowski będzie naszym gościem. Po godzinie 12 będziemy mieć tutaj przedstawicieli gminy wiejskiej Tczew. Więc bardzo zachęcam, żeby dzisiaj nas słuchać i też odnosić się właśnie do tej sytuacji. Dużo dzieje się w naszych mediach społecznościowych, wasze komentarze, wszystko to zbieramy, ale też chcemy dać przestrzeń obu stronom do tego, żeby się wypowiedzieć na ten temat, więc bądźcie z nami i, no i zadawajcie pytania, bo to bardzo jest dla nas ważne. Będą także wiadomości oczywiście i tak zerkam sobie, co w nich będzie. Będzie oczywiście o granicach naszego miasta, ale będzie także o tym, co działo się w Tczewie z okazji Dnia Strażaka. Powiemy też o poszukiwaniach policjantów gdańskich, dosyć nietypowych, jak się okazuje. I to tematy, które przedstawi Aleksandra Chotowy.

0: Reklama.
1: Radio Tczew kończy w tym roku 10 lat. To dobry moment, żeby zapytać Was o zdanie. Przygotowaliśmy krótką, anonimową ankietę, w której możecie powiedzieć, za co od lat nas cenicie i jak nasza rozgłośnia ma brzmieć w przyszłości. Wasze opinie mają dla nas wielkie znaczenie, bo Radio Tczew rozwija się razem ze swoimi słuchaczami. Dodatkowo trzy wybrane osoby, które wezmą udział w ankiecie, otrzymają zestawy naszych gadżetów. Wejdźcie na www.radiotczew.pl i wypełnijcie ją już dzisiaj.
2: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe, laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
3: Pierwszy kwartał urodzin za nami, ale my dopiero się rozkręcamy.
4: Przed nami kolejny etap świętowania dziesięciolecia Twojej lokalnej stacji.
3: Słuchaj nas tak, jak lubisz, tradycyjnie w głośnikach i w internecie na całym świecie. Razem tworzymy klimat Tczewa już od 10 lat.
4: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla Was od dekady.
5: Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
6: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie. Radio Tczew.
1: Na zegarach godzina 9. Dzisiaj mamy środę, to 6 maja. A w studiu Aleksandra Kotowy i kolejne wiadomości Radia Tczew.
7: Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz poinformowała o wydaniu negatywnej opinii w sprawie wniosku o zmianę granic administracyjnych miasta Tczewa. W uzasadnieniu decyzji wojewoda pomorska podała, że jednym z kluczowych elementów oceny były konsultacje, które w mieście dały niską frekwencję, a w gminie wykazały zdecydowany sprzeciw wobec przejęcia terenów przez miasto. Poza tym, jak wykazały analizy, skutki finansowe dla Tczewa były niewielkie, około 1%, a dla gminy znaczące, bo około 5,5%. Gmina Tczew wskazała także negatywny wpływ na strukturę demograficzną, finanse, oświatę, planowanie przestrzenne oraz gospodarkę wodno-ściekową.
1: W ocenie wojewody argumentacja przedstawiona przez miasto nie wykazała w sposób dostateczny, że Tczew wyczerpał możliwości rozwoju w obecnych granicach i nie przedstawiono wystarczających dowodów na istnienie takich więzi społecznych, gospodarczych i kulturowych, które uzasadniałyby zmianę granic w proponowanym zakresie. Uwzględniając skalę planowanego poszerzenia miasta, wyniki konsultacji społecznych, możliwe skutki finansowe i organizacyjne dla gminy Tczew oraz brak dostatecznego wykazania powiązań funkcjonalnych, wniosek Rady Miejskiej został zaopiniowany negatywnie. Podobną negatywną opinię wojewoda pomorska podjęła także w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy Ustka.
7: Z okazji Dnia Strażaka i w ramach 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczewie na węźle transportowym otwarto wystawę plenerową o historii tczewskiej jednostki. Pomysłodawczynią wystawy plenerowej jest druhna Magdalena Olszewska-Gibas, która powiedziała, że ekspozycja nie powstałaby, gdyby nie współpraca z Fabryką Sztuk. Druhna Magda powiedziała również, że skarbnicą wiedzy na temat historii Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym mieście jest książka autorstwa Adama Murawskiego Rodzinne tradycje strażackie.
8: Historia Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Tczewa sięga w zasadzie listopada 1896 roku. Czyli w tym roku mamy 130 lat. Przez jakiś czas była mowa o 1897 roku, dokładnie 22 marca. Natomiast pan Frydryszewski swego czasu wyszukał w dokumentach dowody na to, że jednak ten pierwszy moment, ten początek Straży Pożarnej miasta Tczewa, to był jednak listopad 1896 roku. I wtedy to z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta, Ludwika Dębskiego, który po 1904 roku zmienił nazwiska, ale dla historii ochotniczej straży to nie ma większego znaczenia. Z jego inicjatywy założono Tczewską Ochotniczą Straż Pożarną.
7: Zdjęcia, jakie znalazły się na wystawie, pochodzą ze skarbnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wystawa znajduje się na dworcu, na placu przy dworcu PKP.
9: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
7: We wtorek gdańscy policjanci zakończyli nietypowe poszukiwania dwóch nastolatek, których zaginięcie zgłosiła matka, podejrzewając uprowadzenie. Do incydentu doszło podczas podróży taksówką, gdy kobieta wysiadła z auta, by skorzystać z bankomatu. Po nieobecność matki 14- i 17-latka zdecydowały się zakończyć kurs, zapłaciły kierowcy i udały się do galerii handlowej. Sytuację skomplikował fakt, że telefon komórkowy kobiety został w odjeżdżającym pojeździe, co uniemożliwiło stronom jakąkolwiek komunikację i wywołało u zgłaszającej podejrzenie przestępstwa. W odpowiedzi na zgłoszenie funkcjonariusze uruchomili procedury przewidziane w przypadku porwań, w tym blokady dróg na terenie województwa pomorskiego. Po dwóch godzinach intensywnych działań policjanci zlokalizowali nastolatki w jednym z centrów handlowych. Funkcjonariusze potwierdzili, że dziewczęta są bezpieczne, a całe zdarzenie było wynikiem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności i braku komunikacji.
9: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
7: Za chwilę opinie w Radiu Tczew. Gośćmi Bartosza Listewnika będą dziennikarki Aleksandra Kemprowska i Krystyna Paszkowska oraz prezydent Tczewa Łukasz Brzątkowski. Porozmawiają o opublikowanej wczoraj opinii wojewody pomorskiej w sprawie poszerzenia granic Tczewa i o pomyśle na budowę nowego wieżowca na Suchostrzygach. To były wiadomości Radia Tczew.
10: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
1: Na termometrach około 8-9 stopni, odczuwalnie odrobinę mniej, a to dlatego, że dzisiaj pochmurnie. Na razie deszczu nie będzie w najbliższych godzinach, za to będzie dużo silniejszy wiatr w porywach, rozpędzający się całkiem mocno. Ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali.
10: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tchef.net.pl.
1: Poranny ruch na drogach odrobinę złagodniał i w tej chwili te utrudnienia już nie są tak intensywne, jak tuż po godzinie 8. Mówiliśmy o wypadku na wysokości Matarni, ale chyba nic poważnego, na szczęście się tam nie wydarzyło, bo te utrudnienia już tak naprawdę nie występują na mapach, więc przypuszczam, że może po prostu mieliśmy tutaj kolizję, ale oczywiście będziemy zerkać cały czas na te nasze mapy i one tutaj pokazują nam też inne możliwości związane z na przykład utknięciem w jakimś miejscu. Można utknąć

0: Nie my, jak już nie będziemy musieli stać na wszystkich światłach, to do Tczewa dojedziemy sprawnie. Zmniejszył się też korek, który przed godziną 8 widoczny był na skrzyżowaniu Malinowskiej, Armii Krajowej, Alei Solidarności, więc wszyscy chyba do pracy dojechali i w tej chwili troszeczkę luźniej na ulicach naszego miasta, chociaż wciąż na Wojska Polskiego, Jagiellońskiej i Alei Solidarności i na skrzyżowaniu tych ulic, ale na poszczególnych jej odcinkach i ich odcinkach wciąż dosyć gęsto. Na wysokości Górek 91 też trochę zatłoczona. W drodze do Czarlina tak to wygląda. W samym Czarlinie 91, 22 spotykają się tutaj te dwie drogi krajowe i na szczęście tutaj też większych problemów z dojazdem do Starogardu i Malborka. To oczywiście droga krajowa numer 22, a 91 do Gniewu tutaj dosyć spokojnie. Gdyby jednak gdzieś coś się działo, pamiętajcie o tym, że możecie nam o tym po prostu napisać i dać nam znać. Numer 733 11 12 13.
1: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczewnet.pl.

0: Opinie w Radiu Tczew.
1: Bartosz Listewnik, Opinie Wiedy Tczew. Zapraszam. Kolejna środa, 9.15 wybiła, widzę na zegarku, więc pora zacząć audycję. Dzisiaj trójka gości. Dzisiaj mamy nietypowego gościa specjalnego. Pan prezydent Tczewa Łukasz Brzątkowski jest z nami.
2: Dzień dobry.
1: Za moment wyjaśnię, z jakiego powodu został tutaj zaproszony, chociaż pewnie słuchacze, widzowie się domyślają, ale najpierw dokończę przedstawianie. Jest także z nami Krystyna Paszkowska z Tygodnika i portalu Zawsze Pomoże.
3: Dzień dobry.
1: I dziennikarka Radia Tczew Aleksandra Kemprowska.
4: Dzień dobry.
1: Wczoraj wojewoda pomorska wydała opinię na temat rozszerzenia granic Tczewa. Jest to opinia negatywna i z tego powodu właśnie jest to gorący temat i postanowiliśmy zaprosić pana prezydenta. Zaproszenie także zostało wystosowane do Urzędu Gminy Tczew, ale otrzymaliśmy odpowiedź, że dzisiaj dopiero około po 12.
4: Po 12,
1: tak. Na teraz na godzinę 9 nikt nie przyszedł z urzędu gminy, ale po godzinie 12 spodziewamy się pani wicewójt gminy Tczew, panią Katarzynę Beringer-Kusią się spodziewamy, tak?
4: Więc zgadza się, tak?
1: Poza programem Opinie w Radiu Tczew, więc jak ktoś dzisiaj przegapi opinię, a później w TEDce zobaczy powtórkę, to jeśli chodzi o komentarz gminy Tczew, to trzeba będzie osobno na stronie poszukać poza tą audycją. No dobrze, więc na gorąco, zanim tutaj dziennikarze zapytam o wrażenia, to zacznę oczywiście od pana prezydenta. Jak pan prezydent skomentuje tą decyzję negatywną? Nie, przepraszam, to nie jest decyzja, to jest opinia. Opinia, bo decyzja, to tak łatwo się pomylić, decyzję w sprawie rozszerzenia granic wydaje Rada Ministrów. Jeszcze trochę czasu do tego momentu, bo najpóźniej do końca lipca rząd ma ten czas na wydanie decyzji, a na razie mówimy o opinii, przy czym często przy tego typu procedurze w Polsce rozszerzenia granic decyzja się pokrywa, czasami w całości, czasami nie w całości, z późniejszą decyzją rządu, tak?
4: Opinia
1: z decyzją, tak. To poprawiacie mnie, tak. Więc panie prezydencie, jak pan skomentuje negatywną, krytyczną opinię pani wojewody pomorskiej w sprawie tej procedury?
2: Na pewno będziemy się chcieli z tą opinią zapoznać, bo z tego co rozumiem, teraz dostaliśmy bardziej taką informację prasową, gdzie są chyba wytłuszczone czy podkreślone te największe uwagi. Na pewno się będziemy do tej opinii odnosić, tak jak inne miasta, które otrzymywały te negatywne opinie. Wniesiemy swoje uwagi, ponieważ w części punktów uważamy, że jednak nie została wzięta pod uwagę ta ciężka praca, którą przygotowaliśmy my. Raczej to jest opinia troszeczkę, można powiedzieć, przepisana z tego, co napisała gmina. Ja oczywiście czuję rozczarowanie. Może bardziej lekkie niż duże rozczarowanie, bo jednak dla mnie bardzo ważne było to, rozpoczęliśmy ten proces jako pierwsi po ponad pół wieku, można powiedzieć. I bardzo zależało mi na tym, żeby nie polec na tej kwestii formalnej. Tutaj gmina jednak bardzo dużo pism wysyłała do wojewody, podnosiła różne urojone tak naprawdę błędy formalne, które rzekomo mieliśmy popełnić i okazało się, że jednak nie, że jednak ten sztab urzędników, który pracował nad samym wnioskiem, wykonał tą pracę dobrze, więc tutaj dorobiliśmy to po raz pierwszy, więc oczywiście to nie przekreśla szans Tczewa na dalszy rozwój. Tak jak tutaj było powiedziane, decyzję podejmie rząd. Bardzo dobrze byłoby mieć opinię pozytywną, jednak też mamy przykłady nawet z roku 25 dotyczące Chełma, gdzie jednak była opinia wojewody negatywna, rząd stwierdził inaczej, więc tutaj oczywiście cały czas ten proces trwa. Czy to się zakończy sukcesem? Mówimy tu o końcu lipca, bo wtedy będzie ostateczna decyzja, czy nie? No jeszcze mamy trochę pracy przed sobą, kilka miesięcy pracy przed sobą. No, dla mnie najważniejsze jest zawsze jednak to, że dużo by było nam łatwiej teraz pracować, gdyby w roku 2019 jednak wtedy zdecydowano się na złożenie tego wniosku. A tak jak to bywa, że te wnioski składane po raz pierwszy, że ten opór jest zawsze największy, że jest największe, można powiedzieć, emocje społeczne są wtedy największe, ale już przeprnęliśmy i chyba będzie tak, że będziemy postępowali dokładnie jak to robi Słupsk, który pierwszy raz chciał powiększyć miasto w roku 2009, a udało im się to w roku 2020. drugim i Słupsk 4 razy tą procedurę ponawiał, więc my tak jesteśmy oczywiście gotowi na ponawianie tej procedury, w zależności oczywiście od wyniku i od decyzji rządu.
1: Zanim właśnie o szczegółach tutaj porozmawiamy, które są wymienione w tym w tym oświadczeniu prasowym właściwie, bo to jest
4: tak, to wygląda jak taki komentarz dla mediów trochę. Zresztą chyba wszyscy, którzy i tu jesteśmy obecni i wszystkie inne media też potraktowały właśnie to jako taka też informacja, myślę, że dla nas do przekazania też mieszkańcom tych zainteresowanych obszarów. Tak, tak też tak to odczytuję.
1: Więc teraz zapytam dziennikarki na gorąco właśnie o opinię. Spodziewana, niespodziewana decyzja, opinia pani wojewody, będę się cały czas poprawiał.
4: Napiszę ci taką dużą kartkę.
1: Opinia.
4: Pamiętaj, twoja audycja to opinie.
1: I wojewoda dostosowała opinię też, tak jest. Czy ta... Krysiu?
3: No, jak na razie to mimo wszystko było lekkie zaskoczenie. Bo wcześniej nie było jakichś wyraźnych sygnałów, że te dążenia Tczewa do poszerzenia granic są niezasadne. Dość otwarcie mówiło się o tym, że jednak miasto dusi się i to nie jest tylko takie przeświadczenie z teraz, ale i wcześniejszy prezydent Tczewa, myślę tutaj o panu Zenonie Odyi, widział już w tym czasie, kiedy on kierował miastem, potrzebę poszerzenia granic. No wówczas to trafiło na bardzo silny opór i z tego zrezygnowano. Ale temat jest już znany od wielu lat.
1: Dokładnie tak. Olu?
4: Ja przygotowałam sobie takie moje uwagi, odnośniki do tych wszystkich punktów, które w tej informacji od wojewody się pojawiły. I takie od razu pojawia mi się też pytanie i chciałabym skorzystać z tego, że mamy jednak tutaj obecność prezydenta, bo się zastanawiam. Jednym z pierwszych argumentów, które tam się pojawiły, było, że skala planowanego powiększenia miasta jest bardzo duża i powiększyłaby nasze miasto niemal dwukrotnie. Czy, tak się zastanawiam, czy taka opinia mogłaby też wpłynąć na to, że nasze kolejne starania, jeżeli tym razem się nie uda, mogłyby być na przykład mniejsze i czy taka ewentualność też wchodzi w grę, czy to byłoby znalezienie jakiegoś takiego wspólnego mianownika między tym, co miasto chciałoby i co chciałaby gmina, żeby połączyć może te potrzeby?
2: Tutaj tych potrzeb nie da się połączyć. Ja to już widzę jasno i to jest jakby bardzo mocno to było podkreślone także w tej opinii wojewody, przynajmniej w tym materiale prasowym. Jeżeli chodzi o zgodę gminy, no to absolutnie oczywiście tej zgody nigdy nie będzie i nigdy w Polsce takich zgód nie było, poza Zieloną Górą, ale na tym dużym spotkaniu, dużej konferencji zorganizowanej przez Związek Miast Polskich w Tczewie okazało się, że de facto tej zgody także w tym jedynym przypadku w Polsce też do końca nie było. Więc tutaj nie będzie tej zgody gminy na pewno nigdy. Co do mieszkańców, tutaj zgody mieszkańców gminy, no to ja tylko jedną rzecz muszę od razu mocno podkreślić, że skoro w zeszłym roku Lęborg, Słupsk i Ustka powiększały się, gdzie mieszkańcy gminy byli jednoznacznie przeciw i to nie zostało podniesione przez wojewodę jako argument, a akurat w przypadku Tczewa w tym roku to zostało podniesione jako argument. A wiemy, że te konsultacje społeczne są traktowane jako opinia niewiążąca. Więc to też mnie dziwi, że są trochę podwójne standardy co do Tczewa i reszty miast. Ale odpowiadając już jakby na to pytanie, my jasno mamy poprzez te wszystkie ekspertyzy wytyczony kierunek rozwoju Tczewa, że Tczew powinien także rozbudowywać się w kierunku Śliwin na przykład i Czarlina, więc zakres taki maksymalnego rozwoju Tczewa jest jeszcze większy niż to, co my proponowaliśmy. Natomiast dlatego będą te spotkania do lipca w zasadzie na tej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, gdzie my jako miasto też przedstawimy różne warianty tego, co w rzeczywistości powinniśmy i możemy otrzymać i co tak naprawdę jest pilne dla nas. Bo dla mnie niezrozumiała jest nawet ta opinia wojewody w kontekście tego, że my chcemy przejąć na siebie skrzyżowanie dróg miejskich, które znajdują się na terenie gminy. Chodzi o bardzo proste korekty gruntów albo działek, które przecinają drogi techniczne gdzieś na przykład przy PKP Cargo. Więc jest kilka takich tematów, kilka niewielkich działek niezamieszkanych, gdzie to jest tylko korekta. Więc my na pewno będziemy mieli różne warianty, różne scenariusze na te rozmowy.
1: To, czego ja właśnie trochę nie rozumiem z tej informacji prasowej od wojewody, bo mam wrażenie, że ta opinia jest zero-jedynkowa. Przecież w tym procesie nie chodzi o to, żeby być za lub całkowicie przeciw, tylko z doświadczeń innych miast wynika, że miasta otrzymywały może niekoniecznie wszystko, czego oczekiwały we wniosku, ale jakiś zakres mniejszy lub większy zawsze był. A tutaj mam wrażenie, tutaj nie ma w tym oświadczeniu ani słowa o tym w ogóle, że Tczew potrzebuje się rozszerzyć, chociażby przez ogromne zagęszczenie w skali Polski, jeśli chodzi o wskaźniki. I nie ma tutaj ani słowa, że typu, wiecie, że co prawda może nie aż tyle, ale jakiś fragment Tczew otrzyma, tutaj nie ma zamknięcia się w ani innym zdaniu na ten temat.
2: Natomiast tej opinii, jeżeli byśmy na nią mieli tak popatrzeć, to dla mnie to jest jakby kopia opinii gminy i nie wzięcie pod uwagę żadnych argumentów miasta tak naprawdę. Ale jedno jest ciekawe w tej opinii, to tam warto byłoby nad tym się pochylić, bo tutaj pani wojewoda stwierdziła, że skoro miasto Tczew w wyniku tego procesu otrzyma wpływy do budżetu rzędu 2 milionów złotych, bo to mówimy o tym po odjęciu oczywiście wszystkich kosztów, więc tak naprawdę nie warto, żeby miasto się rozwijało. Więc ale z drugiej strony ja zawsze tutaj to, co podkreślałem, i okazuje się, że pani wojewoda także to potwierdza, że przecież tutaj nie chodzi tak naprawdę o pieniądze. To nie jest tak, jak mówił wójt czy jego zastępczyni, że to jest tak zwany skok na kasę. Skoro sama wojewoda opowiada o tym, że to jest zaledwie 2 miliony dla miasta Tczewa, no to ewidentnie wskazuje, że to nie chodzi o te pieniądze, które chcemy teraz tu i przejąć dla naszego miasta. Najważniejsze są tereny rozwojowe. Te tereny, które w gminie nie będą nigdy zabudowane i nie dlatego, że nie zostanie wydana zgoda na zabudowę, bo wójt wydaje te zgody na zabudowę bardzo hojnie, patrzmy na Rokitki, czy teraz niedługo zobaczymy, co się będzie działo w Stanisławiu, ale chodzi bardziej o to, że te tereny pozwolą nam zwiększyć możliwości zamieszkania w Tczewie, a o to tak naprawdę chodzi. Miasto musi mieć budynki, miasto musi mieć ludzi i to wcale nie chodzi tak o te pieniądze. I tutaj akurat z panią wojewodą się zgadzam, że nie chodzi o pieniądze w tym całym procesie.
1: Mnie też, słuchajcie, zaskoczyło to, że na pierwszym miejscu wymieniono jako argument jeden z najważniejszych, czyli właśnie wyniki konsultacji społecznych. Sam ten przebieg konsultacji, no ja tutaj w poprzednich audycjach mówiłem, że miałem duże zastrzeżenia, że, no bo to jest tylko odpowiedź na zasadzie tak, nie, nie mam zdania. To jest tak bardzo ogólne i też podnosiłem, że niesprawiedliwe jest to, że też o przyszłości najbliższego sąsiedztwa Tczewa decydują mieszkańcy całej gminy Tczew, bo to jest, wiadomo, duży obszar, o wiele większy niż sam ten zakres, który miasto chciało. To tak jakby Starogard potrzebował opinii mieszkańców Tczewa przy rozszerzeniu Starogardu na przykład.
2: Natomiast to jest praktyka stosowana przez wszystkie gminy w Polsce, dokładnie tak to jest przedstawiane. Ja tylko się uśmiechnąłem, bo byłem niedawno w Szczerbięcinie i też tam widziałem banery "Nie chcemy do miasta". Ja sobie tak pomyślałem, no ale jakby miasto tutaj nie wyraża żadnej chęci przyłączenia na przykład Szczerbięcina. Ale to jest stosowane, no mnie to martwi, to jeszcze raz może powtórzę to, że w przypadku Lęborka, Słupska i Ustki wynik konsultacji dla mieszkańców gminy był dokładnie taki sam. Ale tamtego argument nie został podniesiony, tam były pozytywne decyzje, przynajmniej częściowo, a w przypadku Tczewa nagle okazało się to kluczowe, to jest trochę pójście na łatwiznę.
1: No ja właśnie przyznam, Olu, bo nie wiem, mnie to zaskoczyło właśnie to, że w poprzednich latach miasta otrzymywały zielone światło od tej samej pani wojewody na powiększenie, a w przypadku Tczewa, gdzie te wskaźniki po prostu są podręcznikowe, książkowe do tego, żeby od w sumie lat 90. to miasto powiększyć, to nagle nie ma...
4: Nie znam tak dobrze okoliczności tego, jak w tych innych miastach reagowali też mieszkańcy, ci, którzy mieli zostać przyłączeni. Ja bardzo doceniam i widzę, że ten ruch, kiedy pojawiła się ta propozycja, już tak oficjalnie, chociaż mówimy o tym już od wielu lat, o tym, że nasze miasto chce poszerzać swoje granice. Jednak no, może mówimy o niewiążących słowach i działaniach, ale jednak one były bardzo wyraźne i myślę, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że były one bardzo duże i mieszkańcy gminy nieco bardziej wykazali się inicjatywą niż mieszkańcy Tczewa, którzy mogliby mówić i jakoś być za powiększeniem granic. Więc nie wiem, jak to rzeczywiście, no nie ma to pewnie wpływu na te decyzje administracyjne, ale no nie można powiedzieć, że no jednak są tutaj te dysproporcje, myślę, głosy mieszkańców gminy, a głosy mieszkańców miasta. No to się pojawiło w tej opinii, ale to, jak mówimy, jest to opinia, więc myślę, że też jest prawo do tego, żeby to, ten argument też został podniesiony. No i rzeczywiście dosyć wysoko pojawia się w tej całej takiej strukturze tego opublikowanego przez wojewodę komunikatu opinii.
2: Natomiast my w tej opinii na pewno będziemy się przyglądać tym liczbom, które zostały przytoczone, bo z jednej strony jest mowa o tym, że miasto Tczew zyska tak realnie 2 miliony złotych, ale gmina straci w podatkach 5 milionów złotych. To gdzie się podzieje te 3 miliony? Więc wiecie, to wymaga naprawdę takiej głębszej analizy, więc my się na pewno tym zajmiemy. I także oczywiście do rządu trafi nasza odpowiedź na tą opinię. No uważam, że miasto Tczew w tym przypadku zostało potraktowane, może nie tyle, nie użyję słowa niesprawiedliwie, ale zupełnie inaczej niż inne miasta, które w zeszłym roku przeprowadzały tą procedurę, gdzie proporcje głosowania były naprawdę bardzo zbliżone.
1: Przeczytam SMS-a, który właśnie przyszedł od słuchacza, bo panie prezydencie, w naszej audycji właśnie też dajemy możliwość zabrania głosu słuchaczom. I z kontekstu tego całego komentarza, nawet teraz przyszedł kolejny SMS, proszę o komentarz na antenie, wynika, że widz, słuchacz podejrzewa, że była to decyzja nie merytoryczna, a polityczna. Nie decyzja, tylko opinia, przepraszam, opinia pani wojewody. Polityczna, a nie merytoryczna. Przeczytam w całości, dobrze? Cytuję. Odnośnie wniosku o poszerzenie Tczewa. Pani wojewoda pokazała swoją stronniczość, ponieważ miasto miało przygotowany wniosek z wszystkimi analizami oraz argumentacją o zagęszczeniu, a pani wojewoda napisała, że wniosek był niewystarczająco uzasadniony. Skandal, 3 wykrzykniki. Niestety władze Koalicji Obywatelskiej mszczą się na Tczewie za przegraną ministra Karnowskiego z prezydentem Brządkowskim w trybie wyborczym. Koniec cytatu.
2: No, potwierdzam, że minister Karnowski przegrał ze mnie w trybie wyborczym. W trakcie wyborów. No, musiał mnie przeprosić, ale wydaje mi się, że ludzie na pewnym poziomie nie są na tyle małostkowi, żeby się za cokolwiek mścić lub nie mścić. Czy polityka odgrywała tutaj jakąkolwiek większą rolę? No ciężko mi na to jakby odpowiedzieć, ciężko mi to skomentować. Jeżeli rzeczywiście byłoby tak, jak jest w tej opinii, że są niewystarczająco przedstawione te ekspertyzy, to moim zdaniem wniosek by nie został przyjęty formalnie.
1: Ja chciałem też przypomnieć, jeżeli tutaj widz, słuchacz ma rację, to chciałbym przypomnieć, że Koalicja Obywatelska ma w swoich szeregach w sejmiku wojewódzkim radnym, tak? W sejmiku jest były prezydent Tczewa, pan Zenon Odyja, który starał się o powiększenie Tczewa już od lat 90., więc jeżeli byłaby to prawda, jeżeli opinia byłaby podyktowana polityką, a nie merytoryką, to ja osobiście uważam, że byłby to, tak jak zacytuję słuchacza, skandal z 3 wykrzyknikami. Dobrze, co my jeszcze mamy w tych uzasadnieniach tutaj? A jeszcze właśnie, odnotowałem sobie jako taką ciekawostkę, żeby zasygnalizować, że obecna pani wojewoda pomorska, pani Beata Rutkiewicz, zanim była wojewodą, była wiceprezydentem Wejherowa do, uwaga, spraw rozwoju miasta. Więc właśnie ja oczywiście chciałbym z panią wojewodą też w najbliższym czasie porozmawiać, zapytać ją o jej argumenty i zapytać właśnie, jak widzi ona przyszłość Tczewa i rozwój miasta, skoro sama się zajmowała Wejherowem. Jak ona widzi rozwój Tczewa, jeżeli jej opinia mogłaby przyblokować, zablokować rozwój Tczewa na najbliższe lata, jeżeli rząd się przychyli do tej opinii właśnie. I jeszcze dla formalności jeszcze przeczytam kilka zdań od pana wójta, bo oświadczenie się pojawiło wczoraj w social mediach i media otrzymały. Pan wójt Krzysztof Augustyniak napisał tak. Chciałbym przede wszystkim serdecznie podziękować mieszkańcom naszej gminy za ogromne zaangażowanie i tak liczny udział w konsultacjach społecznych, których jednoznaczny głos miał ogromne znaczenie i pokazał, jak ważna jest wspólnota oraz przyszłość naszej gminy. Dziękuję również osobom i instytucjom, które wsparły nasze działania, w szczególności parlamentarzystom, radnym oraz wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w obronę integralności gminy Tczew. To był fragment. I właśnie mi się skojarzyło od razu z konsultacjami społecznymi. To właśnie zapytam panie prezydencie, bo pamiętam, że jak pojawił się ten wynik, w Tczewie bardzo niska frekwencja przy poparciu zastrzeżeniem 63% głosujących. W gminie Tczew ogromna frekwencja przy 95% prawie 96% sprzeciwu. To właśnie pamiętam, że mówił pan prezydent, że w innych miastach, które analogiczny proces przechodziły, też było tak, że w gminie był, w tych gminach, odpowiednikach gmin wiejskich w innych przypadkach, był taki zryw z wielkim sprzeciwem, a w miastach zazwyczaj ta frekwencja była uboższa.
2: Dokładnie, no to jakby się nic nie zmieniło, tutaj na plus zawsze będzie wybijał się Słupsk, który przypomnę może po raz czwarty starał się powiększyć swoje miasto i tam frekwencja w mieście wynosi już blisko 10% mieszkańców zaangażowanych, ale to są lata pracy i kilkukrotne składanie wniosków. My w odróżnieniu od gminy nie zaangażowaliśmy całego aparatu, że tak powiem, urzędniczego do tego, aby zbierać te opinie. Przecież w gminie opinie, czy w ramach konsultacji oczywiście były zbierane w trakcie roznoszenia decyzji podatkowych, wykonywali to urzędnicy i także sołtysi, więc miałem informację oczywiście od mieszkańców, szczególnie Rokitek, że oczywiście tutaj była przekazywana ta kartka z sugestią taką, jak głosować. Więc tutaj no, jakby wójt zaangażował wszystko. Mnie martwi tylko to stwierdzenie wójta, które mówi o zaangażowaniu posłów, bo on jakby chyba troszeczkę niestety potwierdza chyba głos tego mieszkańca Tczewa, który napisał decyzję polityczną, bo tak się zastanawiam, jak zaangażowanie posłów miałoby wpłynąć na decyzję opinię wojewody. No bo tutaj jest jakby taka sugestia podziękowania dla parlamentarzystów, którzy chyba nie są mieszkańcami gminy, przynajmniej ja nie znam żadnego parlamentarzysty, który jest mieszkańcem gminy. Inaczej miałoby polegać ich pomoc dla wójta. No tutaj należy się tylko domyślać, ale to jest trochę dla mnie no, przynajmniej nietaktowne. Nawet jeżeli odgrywały tam pewne rzeczy polityczne, czyli wójt uzyskiwał wsparcie polityczne do tego, żeby uzyskać taką, a nie inną opinię miasta, to nawet o takich rzeczach nie powinno się po prostu głośno mówić.
1: To zapytam się jeszcze o przyszłość, bo czekamy na tą decyzję, tym razem decyzję rządu, tak? Spodziewamy się jej do końca lipca. Co jeżeli ona też będzie negatywna? Czy jest pomysł, żeby już od jesieni ponawiać procedurę i występować z kolejnym wnioskiem w kolejnym roku, czy jakiś rok, nie wiem, przerwy, odpoczynku, jak to wszystko pan prezydent widzi?
2: Ja już powiem, jak to wygląda. To znaczy wiemy, że proces poszerzania miasta, powiększania jego granic jest procesem długotrwałym. I to pokazują wszystkie miasta, które nawet jeżeli się powiększają, może za wyjątkiem Rzeszowa, który to przeprowadzał przez co najmniej kilkanaście lat z ogromnymi sukcesami, ale tam to był proces rzeczywiście co roku ponawiany. Więc my mamy już, ważne jest co, my mamy już niezbędną wiedzę, wiemy jak przygotowywać te wnioski, więc tutaj już będzie dla nas dużo łatwiej. Na pewno będziemy te wnioski ponawiać, zobaczymy w jakim perspektywie czasu, ale jeszcze będziemy działać na dwóch polach i to też wójt musi mieć tego doskonałą świadomość, że w przypadku tutaj tej negatywnej decyzji, co nam wyszło w ramach tych ekspertyz i tych kwestii szczególnie finansowych, że jednak gmina dużo swoich obowiązków i kosztów przerzuciła na miasto i my zaczniemy wprowadzać z gminą tak zwane rozliczenia. To będzie wszystko transparentnie i uczciwie, ale będziemy wykazywać, że no, gmina jednak bardzo mocno korzysta z miasta, przy okazji oszczędzając swoje środki, więc tutaj na pewno będziemy wskazywać każdą możliwą dziedzinę, gdzie gmina z tego korzysta, no i będziemy domagać się jakiejś rekompensaty, tak jak to robi Słupsk, bo to nie jest żadna rzecz nowa i oczywista. W samej opinii było na przykład twierdzenie o tym, jak spadną Giedkomowi, czyli spółce wodociągowo-kanalizacyjnej, jak spadną przychody po przyłączeniu, no ale tam nikt nie napisał o tym, że bez wody z Tczewa i bez odbioru ścieków ta spółka by w ogóle nie funkcjonowała, czyli gmina nie potrafi bez wsparcia miasta zapewnić takich podstawowych rzeczy dla swoich mieszkańców jak woda i ścieki. No i będziemy pewnie o tych wszystkich tematach rozmawiać i poruszymy dużo tematów. Na pewno dla wójta to będą kłopotliwe rozmowy, bo my wykażemy jasno, że tak dalej być nie może, że miasto jest sponsorem funkcjonowania sąsiedniej gminy. Ale trzecia rzecz, równie ważna, to cały czas przypominam, że my jesteśmy w grupie miast inicjatorów powołania Stowarzyszenia Miast Wewnętrznych. Pracujemy obecnie nad statutem. Jest już ponad 100 samorządów, które mają dokładnie ten sam problem jak Tczew, które żądają tylko jednego, zmiany tej procedury, tak żeby ta procedura była oparta o jakieś mierzalne i weryfikowalne tak naprawdę reguły. No nie może być tak, że z jednym miastem uznaje się wynik konsultacji w gminie jako nieważny, a w przypadku Tczewa uznaje się, że to o tym wszystkim decyduje. Więc działamy na trzech polach, czyli także na tym polu ogólnopolskim i wydaje mi się, że ta największa batalia będzie jednak na tym polu ogólnopolskim. Mamy wsparcie Związku Miast Polskich, ale takie stowarzyszenie, które będzie reprezentowało interesy miast wewnętrznych, czy miast, które są otoczone przez jedną, czy przez dwie gminy, one odegra swoją kluczową rolę. Wiemy, że za półtorej roku są wybory parlamentarne, więc to będzie bardzo dobry czas na to, żeby naciskać na rząd i na Sejm, żeby tą procedurę w końcu ucywilizował, bo o to nam chodzi.
1: Komentarz pojawił się na Facebooku. Pan Michał dla odmiany napisał coś takiego. Często nie zgadzam się z czeskim naczelnym narzekaczem, ale muszę przyznać rację w jednym. Miasto w pierwszej kolejności powinno zadbać o to, co jest. Potem planować powiększenie granic i odpuścić na litość te majaki o hali sportowej, która nawet nie ma konkretnych prognoz na to inny temat. Rozumiem ambicje, potrzeby, ale róbmy to w miarę możliwości budżetu, żeby nie pogarszać trudnej, jak rozumiem, sytuacji kasy miejskiej. Koniec cytatu.
2: To są jakby, no tutaj muszę dodać jednak, ja muszę to skomentować. Jaka trudna sytuacja kasy miejskiej, kiedy my spłacamy szybciej zadłużenie. Jeżeli miasto ma się rozwijać, to my dokładnie musimy planować właśnie to, o czym sportowcy marzą od lat, czyli takie hale widowiskowe. My musimy pamiętać o tym, że powiększenie miasta to nie jest coś, co my od razu skonsumujemy, ale my musimy myśleć o rozwoju miasta dla przyszłych pokoleń. Czasy planowania rozwoju miasta w oparciu o to, co tu i teraz, czyli aby dotrwać do końca kadencji, już dawno minęły. My myślimy o rozwoju miasta na kolejne co najmniej kilkanaście lat i dlatego pojawiają się tego typu pomysły. A co do zadbania o to, co jest w mieście, sytuacja uległa ogromnej poprawie. Proszę zobaczyć, jak działa teraz, funkcjonuje ZUK. Ja każdemu będę to powtarzał, mimo tego, że jesteśmy zaangażowani naprawdę ogromnie w pracę nad miastem. Ja nie potrafię w ciągu dwóch lat na pewno tak naprawdę zniwelować kilkunastu lat zaniedbań w większości dziedzin w Tczewie. Więc proszę dać nam pracować, ale proszę też pamiętać o tym, że my musimy dbać o rozwój miasta w momencie, kiedy my już dawno nie będziemy aktywni nawet zawodowo i o to chodzi.
4: Dwa wilki dzisiaj tutaj w nas, mogę powiedzieć, bo ja przynajmniej mam taką perspektywę tego, że jako mieszkanka Tczewa też mi zależy na rozwoju tego miasta, ale też ja zawsze staram się tak szukać tego złotego środka i pogodzenia. Może taką mam po prostu osobowość dwóch interesów i potrzebę rozwoju Tczewa. Myślę, że nie ma nad czym dyskutować w tym momencie, jeżeli chodzi po prostu o to, żeby nasze miasto miało taką szansę. Ale cały czas też wracam do tego, co obserwowaliśmy przez te ostatnie miesiące, tygodnie ze strony gminy. Trochę nam te opinie dzisiaj z mniejszą ilością opinii. Myślę, że jakbyśmy mieli jego po godzinie 15 po spotkaniu także z zastępcą wójta, byłoby nam łatwiej zebrać te wszystkie na gorąco też te komunikaty, bo mamy rzeczywiście te oświadczenia i też mamy prezydenta z nami dzisiaj w studiu. Trochę więcej pewnie udałoby nam się powiedzieć z dwiema stronami. Zastanawiam się nad konfrontacją, czy jakiś plan spotkania i czy do tego dojdzie.
2: To znaczy, ja prosiłem panią wojewodę o zorganizowanie takiego wspólnego spotkania, żebyśmy wypracowali jakieś wspólne stanowisko, bo tutaj był czas na te negocjacje, na te rozmowy. No niestety nie mimo kilku telefonów nie został ten termin wyznaczony, a szkoda, bo moglibyśmy pewnie kilka spraw tak naprawdę omówić. Co też jest ważne w tej opinii, muszę to podkreślić, nie ma tutaj absolutnie nic o tym, co gmina notorycznie podnosiła, że nie byli poinformowani, że byli nieprawidłowo poinformowani i tak dalej. To nie zostało w ogóle wzięte pod uwagę oczywiście, bo to na samą procedurę nie ma żadnego wpływu, więc to było tylko służyło temu, żeby pobudzać emocje i stawać się w roli tych pokrzywdzonych. A te rozliczenia, które zaczniemy przedstawiać, pokażą tak naprawdę, kto w tej relacji może się uznać za stronę nie do końca uczciwie traktowaną.
1: Na koniec tego tematu, Krzysiu, chciałem ciebie zapytać, trochę to jest wyrażenie z fusów oczywiście, ale spodziewasz się jakiej decyzji rządu w wakacje powiedzmy? Czy spodziewasz się decyzji negatywnej, pozytywnej dla Tczewa, czy jakiejś
4: pośredniej,
1: tak?
3: Być może pośrednią, no rzeczywiście taką pozytywną chyba raczej nie mamy co liczyć. Zwłaszcza, że jak prezydent podkreślił, jest to pierwszy wniosek miasta o poszerzenie granic. Ale jeżeli byłaby chociażby częściowo uwzględniona, to już będzie duży postęp.
1: Na koniec tego wątku dodam taką ciekawostkę, bo mi się przypomniała jedna rzecz, bo pan prezydent powiedział, że szkoda, że w 2019 roku już nie przystąpiono do tej procedury. Ja wówczas za kulisami, w kuluarach, bo to nigdzie nie wybrzmiało wtedy w publicznym, pamiętam, usłyszałem od poprzedniej administracji miasta, od poprzedników pana prezydenta obecnego, że powodem było to, że wówczas w kraju rządziło Prawo i Sprawiedliwość, wojewoda był też oczywiście mianowany z PiSu i wówczas były takie klimaty, jak właśnie tu usłyszałem, negatywne względem poszerzenia granic i wówczas usłyszałem, pamiętam około tego 2019 roku, że nie ma sensu w ogóle składać wniosku, skoro wojewoda na pewno go odrzuci, ponieważ ówczesna władza raczej sympatyzowała z, wiecie, z elektoratem wiejskim, tak, bo nie tylko oczywiście.
2: No dobrze, ale Chełm się powiększył.
1: Dlatego teraz sytuacja mnie osobiście zaskakuje, ponieważ rządzi naszym krajem opcja, która jest, których elektorat jest wielkomiejski, miejski, wielkomiejski i raczej sprzyjający rozwojowi miast.
2: No ale w trakcie poprzednich rządów, z tego co wiem, to miasto Chełm się powiększyło, więc to nie było tak, że ten klimat był fatalny dla wszystkich miast w Polsce.
1: No może nie na wszystkich, ale wtedy u nas, tak słyszałem, jeśli chodzi o wojewodę Dariusza
2: Dyrlicha. No a to znowu mówi, tak? Mówimy o polityce. Ktoś przewidywał, że polityka nie zezwoli. No mówię, ja wolę zamiast bawić się przewidywania, wolę mówić sprawdzam i wtedy wiemy, kto i jak popiera nasze miasto.
1: Zostało 10 minut. Drugi temat, mam nadzieję, że zdążymy omówić. Jest pomysł jednego z deweloperów, żeby wybudować nowy wieżowiec na terenie Suchostrzyk. I zacznę od odmiany od dziennikarek, o wasze opinie na ten temat, czy to dobry pomysł, czy zły, bo przypomnę, że temat nowego wieżowca w ogóle nie jest nowy, dlatego że już w 23 roku, tak to było, Rada Miejska zezwoliła prywatnemu deweloperowi na wybudowanie 11-kondygnacyjnego budynku na terenie Nowych Koszarów, czyli Tczewskich Saperów i no wciąż tam jeszcze ten wieżowiec nie powstał, ale może kiedyś powstanie. 6 lat z tego, co pan prezydent napisał w social mediach, ma od 2023 roku tak ten inwestor na wybudowanie. Ale teraz mówimy o nowym wieżowcu na Suchostrzykach i miałby on powstać na południu od ulicy Żwirki, na mapie jest to...
2: Na terenie dawnego urzędu stanu cywilnego.
1: No tak, najprościej powiedzieć na terenie dawnego urzędu. Działka została przez miasto sprzedana w 2015 roku i sobie sprawdziłem, że jeśli chodzi o plan miejscowy, jest to strefa UMW4, pod tym się kryje, pod tym kodem U, czyli dominacja usług, ale MW także, czyli zabudowa mieszkaniowa wysoka. Ale tam jest mowa o 2 kondygnacjach nadziemnych, dopuszczalna wysokość zabudowy, a inwestor tutaj prosi o 11 pięter. I zanim pana prezydenta zapytam, co dalej z tym się może zadziać, to nowy wieżowiec na Suchostrzygach. Dobry pomysł, zły pomysł w tym miejscu?
4: Akurat na Suchostrzygach lepiej niż na Starym Mieście, myślę, więc ta zabudowa jest raczej tożsama z tym, co już na Suchostrzygach mamy i jaki mamy tam krajobraz. Jeżeli nie będziemy mogli się rozszerzać i rozwijać, to może wzwyż. I pewnie to rozwiązanie do tego, żeby pojawiły się tam mieszkania, miejsca też parkingowe. Myślę, że to też kluczowe, bo wśród tych komentarzy, które się pojawiły też w naszych mediach społecznościowych po tej informacji. No, mowa była o tym, że dokładamy sporo mieszkań, sporo też pewnie miejsc usługowych i gdzie parkować, więc ten pomysł, no myślę, że on się wpisuje w krajobraz po prostu Suchostrzyk i pewnie 10-kondygnacyjny blok, wieżowiec.
1: 11 kondygnacji, czyli 10 pięter, ale tak, też 2 kondygnacje podziemne.
4: Podziemne, tak. No, raczej nie zaburzą krajobrazu Suchostrzyk. Bardziej się zastanawiałam, bo dawno w tym miejscu nie byłam, kiedyś mieszkałam w tych okolicach, czy to się tam wszystko pomieści, bo ten budynek Urzędu Stanu Cywilnego nie był aż tak duży i zastanawiam się nad całą tą przestrzenią, żeby się tam po prostu przejść sobie, zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli mieszkańcy mają swoje też głosy na ten temat, to wiem, że do 25 maja można opinię na ten temat też wyrażać, więc myślę, że zachęcamy do tego gorąco. bo niech mieszkańcy, którzy zwłaszcza tam mieszkają w okolicy, też się wypowiedzą na ten temat. Myślę, że no, krajobrazu Suchostrzyk to by nie zaburzyło, a skoro potrzeba jest jednak tego rozwoju mieszkaniowego, to chyba idziemy w tę stronę. Chociaż nie umiem sobie tego wyobrazić w tamtym miejscu na razie.
1: Krysiu?
3: No ja też mam wrażenie, że jednak tamtego miejsca nie ma za dużo i tak naprawdę może to wyglądać, że blok na bloku, tak? I niewiele przestrzeni, chociażby dla dzieci wtedy, ale no, praktycznie nie mamy innego wyjścia, jak stawiać wieżowce, przynajmniej w tej chwili. Jeżeli by rzeczywiście został pozytywnie rozpatrzony wniosek miasta o poszerzenie granic administracyjnych, wówczas pewnie ten problem nie byłby tak dotkliwy, no ale w tej chwili trzeba się liczyć z tym, że może on nie być pozytywny i trzeba w jakiś sposób radzić sobie z tą sytuacją.
1: Panie prezydencie, co pan sądzi o tym pomyśle dewelopera i jaka jest procedura, bo to nie jest jeszcze pewne, że to powstanie, ponieważ musi być zgoda Rady Miejskiej.
2: Oczywiście. Tak? Procedura wygląda w ten sposób, że wniosek składa do nas inwestor. Ten wniosek jest weryfikowany. Tutaj oczywiście musi być zapewniona liczba miejsc odpowiednia parkingowych przypadających na każde mieszkanie, bodajże to jest 1,5 miejsca na mieszkanie. I to są właśnie te dwie kondygnacje podziemne, więc tam muszą się znaleźć te wszystkie auta. Natomiast po tym, jak my to ogłaszamy, oczywiście jest moment na wnoszenie uwag i potem decyzję podejmuje Rada Miejska. Tak jak Rada Miejska podjęła decyzję w 2023 o budowie właśnie tego 11-piętrowego budynku, w zasadzie to są trzy budynki, bo to było 5, 7 i 11 pięter na terenie przy ulicy Tczewskich Saperów. Też to muszę jasno powiedzieć, że dlaczego jest takie nagłe przyspieszenie tych różnych lex developer, bo to nie jest przecież pierwszy, który procedujemy w tej kadencji. Tych prawdopodobnie wniosków, jak to naliczyłem, może być do 5, ponieważ sama procedura lex developer może być jedynie wykorzystywana prawdopodobnie do końca sierpnia tego roku. Więc ci deweloperzy, którzy mają te działki często od wielu lat, chcą skorzystać z tej procedury, bo dla mnie wysoka zabudowa to na pewno nie są dwie kondygnacje. Tutaj pod tym względem można zobaczyć, że to jest dosyć absurdalne, szczególnie, że tam przy chociażby dalej przy Armii Krajowej są normalnie te bloki takie czterokondygnacyjne. Gdzieś na daleko jest Żwirki, a tutaj z dziwnych pewnie związane z tym, że kiedyś był USC, ale pewnie z tym, że to jest stary miejscowy plan zagospodarowania. Więc deweloperzy bardzo mocno naciskają i bardzo mocno liczą na to, że ta procedura zostanie uwzględniona. Ja tu się jakby zgadzam z paniami pod tym względem, że no tak, oczywiście jak miasto nie może się poszerzać wszerz, powiększać swoich granic, to szczególnie na takich miejscach jak Suchostrzygi, takie blokowiska, gdzie już ta wysoka zabudowa funkcjonuje, no to jest najlepsza forma wykorzystania tej przestrzeni. Jeszcze tutaj warto dodać, że Tczew w ostatnim okresie, można powiedzieć od zeszłego roku, przeżywa troszeczkę taki boom inwestycyjny. To znaczy nie tylko my jako samorząd teraz zainwestujemy, przecież w tym roku planujemy zainwestować prawie 80 milionów złotych, ale powstają bardzo duże inwestycje związane z przedsiębiorczością czy z biznesem, tak jak mówimy LPP, i to nie jest prawdopodobnie jedyna inwestycja. Jeszcze może się jedna inwestycja u nas w Tczewie objawi, ale także te prawdopodobne 5 różnych wniosków o lex developer pokazuje, że Tczew stał się miastem, gdzie widzą, przedsiębiorcy widzą interes, to znaczy widzą to, że mieszkania, które pojawiają się w Tczewie, można powiedzieć, schodzą na pniu i są często kupowane przez mieszkańców Trójmiasta, bo to też mamy takie dane, które mówią o tym, że na przykład te mieszkania, te bloki, które powstały przy ulicy Gdańskiej, tam jednak dużo mieszkań zostało kupione właśnie przez mieszkańców Trójmiasta czy przez Gdańszczan. Mówimy tutaj o innych terenach, gdzie się jeszcze ten lex developer pojawi, bo ci inwestorzy muszą w pierwszej kolejności zgłosić się do nas. To są tereny postoczniowe, czyli to jest cypel pomiędzy ujściem Tczewskiego Mila, czyli kanału miejskiego, a basenem portowym. Tam ma powstać kilka budynków. Był wycofany ten lex developer, ale inwestor go jeszcze raz ponownie złoży po uzgodnieniach z konserwatorem. Mówimy o terenie dawnej drożdżowni. gdzie jest wielki, niewykorzystany teren i tam ma powstać kilka budynków. No i mówimy o tej działce, przynajmniej części działki, która została sprzedana po dawnym koszarowcu. Tam się jest pomysł na budowę wysokich budynków, więc widać tutaj, że Tczew stał się po prostu miastem atrakcyjnym, a ja jako prezydent się cieszę z tego, że więcej mieszkań oznacza po prostu więcej mieszkańców. I to jest to jedyne chyba, moim zdaniem tak naprawdę, skuteczne poza powiększeniem miasta, ale to jest jedyna skuteczna metoda walki z depopulacją miast takich jak Tczew.
1: Dwa SMS-y od słuchaczki, zacytuję. Jeśli myślimy o rozwoju miasta, to może warto poczekać na ustawę metropolitalną, znak zapytania, i obok jest tak zwany Manhattan, prawdziwy Manhattan to wieżowce, może to jest kierunek dla suchostrzyk. Tak, że panie prezydencie...
4: Że powtarzamy ten Manhattan.
2: To znaczy, ja tutaj muszę od razu, tak. No to jest jakby bardzo, bardzo ciekawa koncepcja, natomiast ja tu muszę zapewnić, że Tczewski Manhattan, czyli to nasze tczewskie targowisko, miejmy nadzieję, przetrwa w obecnym kształcie, ponieważ my zaproponowaliśmy Stowarzyszeniu Kupców, którzy korzystają z tej przestrzeni, żeby kontynuowali jeszcze przez najbliższe 10 lat umowę na podobnych warunkach jak te, czyli my chcemy ocalić trochę ten Manhattan. Tak jak on funkcjonuje, zobaczymy, czy kupcy będą tym zainteresowani, ale pamiętajmy też o tym, że znikają tak zwane, ja zawsze mówiłem na to, dziury wstydu. Mówimy to o terenie podawnej masarni, gdzie też w ramach Rex Developera powstanie budynek, tylko znacznie niższy. Mówimy o tym...
1: Po dwóch stronach
2: budynku istniejącego, obecnego. Potem mówimy tutaj o tej dziurze, która, jak tutaj pan redaktor powiedział, bodajże już ponad 10 lat straszy na tczewskich suchostrzygach. Więc no, z jednej strony ja się cieszę, że są takie, każde miejsce w Tczewie jest wykorzystane. No ale z drugiej strony wiadomo, że mieszkańcy potrzebują więcej zieleni, to my jako samorząd bierzemy na siebie, tam trwają prace nad, że tak powiem, dopieszczeniem tego nowego parku kieszonkowego przy SP4. Kolejny park kieszonkowy planujemy na tczewskim Czyżykowie, czyli my chcemy wejść właśnie w te blokowiska, żeby tam zwiększyć zieleń, ale najbardziej czekam na to, kiedy po sierpniu będzie obowiązywała zupełnie inna procedura, tak zwane ZPI, gdzie wtedy inwestor będzie musiał dużo więcej rzeczy uzgadniać z miastem, jeżeli będzie chciał coś zbudować może poza miejscowym planem zagospodarowania, i my wtedy jako miasto będziemy mogli de facto przymuszać inwestora do budowy drogi, budowy przedszkola czy budowy terenu zielonego. Te ZPI da nam dużo więcej możliwości.
1: Musimy kończyć audycję, bo już widzę, dziennikarze tak. Szykują się do przeczytania newsów o godzinie 10.
4: Tak, musimy pilnować tego czasu.
1: Więc bardzo dziękuję za wizytę w studio panu prezydentowi Tczewa Łukaszowi Brzątkowskiemu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję także dziennikarkom, Krystynie Paszkowskiej z Zawsze Pomorza.
3: Dziękuję.
1: Aleksandrze Kępiowskiej z Radia Tczew.
4: Także dziękuję za zaproszenie i zaraz wracam na swoje miejsce.
1: Zaraz się przesiadamy i przypomnę, że po godzinie 12 spodziewamy się zastępcy wójta gminy Tczew, pani Katarzyny Beringer-Kusio, która skomentuje opinię wojewody pomorskiej, ale to już będzie poza audycją opinii wojewody Tczew.
4: Tak, ale też będziemy się starać o spotkanie i rozmowę też z samą wojewodą pomorską, żeby i z nią porozmawiać na temat tej opinii. Więc tak, zbierzemy te wszystkie informacje i będziemy o nich mówić i pisać, i myślę, że w przyszłym tygodniu w opiniach też omawiać ten temat jednak cały czas.
1: Myślę, że tak.
2: Chociaż ciekawsza byłaby taka opinia pani wojewoda, prezydent i pani wicewójt.
4: To trzy miejsca mamy.
2: Na pewno byśmy sobie ciekawie porozmawiali.
4: Można się spotkać.
1: Może się kiedyś uda, zobaczymy. Dziękuję bardzo za uwagę.
4: Dziękujemy.
1: Dziękuję gościom za przybycie i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
2: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17:30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza!
0: Po reklamie.
3: Radio Tczew.
4: A na zegarach właśnie wybiła godzina 10. Dobry moment na to, by Ola Chotowy rozpoczęła kolejne wydanie wiadomości.
5: Dzisiaj na naszej antenie gościem audycji Opinie w Radio Tczew był prezydent Łukasz Brzątkowski, który skomentował zapisy zawarte w opinii wojewody pomorskiej Beaty Rutkiewicz.
6: No będziemy się chcieli z tą opinią zapoznać, bo z tego co rozumiem, teraz dostaliśmy bardziej taką informację prasową, gdzie są chyba wytłuszczone czy podkreślone te największe uwagi. Na pewno się będziemy do tej opinii odnosić, tak jak inne miasta, które otrzymywały te negatywne opinie, wniesiemy swoje uwagi, ponieważ no, w części punktów uważamy, że jednak nie została wzięta pod uwagę ta ciężka praca, którą przygotowaliśmy my. Raczej to jest opinia troszeczkę, można powiedzieć, przepisana z tego, co napisała gmina.
5: Prezydent powiedział także, że czuje się rozczarowany takim przebiegiem sprawy.
6: Ja oczywiście czuję rozczarowanie. Może bardziej lekkie niż duże rozczarowanie. Jednak dla mnie bardzo ważne było to, rozpoczęliśmy ten proces jako pierwsi po ponad pół wieku, można powiedzieć. I bardzo zależało mi na tym, żeby nie polec na tej kwestii formalnej. Tutaj gmina jednak bardzo dużo pism wysyłała do wojewody, podnosiła różne urojone tak naprawdę błędy formalne, które rzekomo mieliśmy popełnić i okazało się, że jednak nie, że jednak ten sztab urzędników, który pracował nad samym wnioskiem, wykonał tą pracę dobrze, więc tutaj robiliśmy to po raz pierwszy, więc oczywiście to nie przekreśla szans Tczewa na dalszy rozwój.
5: Opinia wojewody nie zamyka sprawy.
6: Tak jak tutaj było powiedziane, decyzję podejmie rząd. Bardzo dobrze byłoby mieć opinię pozytywną, jednak też mamy przykłady nawet z roku 25 dotyczące Chełma, gdzie jednak bo opinia wojewody negatywna, rząd stwierdził inaczej, więc tutaj oczywiście cały czas ten proces trwa. Czy to się zakończy sukcesem? Mówimy tu o końcu lipca, bo wtedy będzie ostateczna decyzja, czy nie? No jeszcze mamy trochę pracy przed sobą, kilka miesięcy pracy przed sobą. Dla mnie najważniejsze jest zawsze jednak to, że dużo by było nam łatwiej teraz pracować, gdyby w roku 2019 jednak wtedy zdecydowano się na złożenie tego wniosku. A tak jak to bywa, że te wnioski składane po raz pierwszy, że ten opór jest zawsze największy, że jest największe, można powiedzieć, emocje społeczne są wtedy największe, ale już przebrnęliśmy i chyba będzie tak, że będziemy postępowali dokładnie jak to robi Słupsk, który pierwszy raz chciał powiększyć miasto w roku 2009, a udało im się to w roku 2022. I Słupsk 4 razy tą procedurę ponawiał, więc my tak jesteśmy oczywiście gotowi na ponawianie tej procedury, w zależności oczywiście od wyniku i od decyzji rządu.
5: Ostateczną decyzję w zakresie zmiany granic administracyjnych Tczewa poznamy dopiero pod koniec lipca.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
5: Do naszego miasta przyjeżdża legenda polskiej krytyki filmowej Tomasz Raczek. To nie będzie zwykły seans. Okazja jest wyjątkowa, bo na wielki ekran powraca arcydzieło Milosza Formana Lot nad kukułczym gniazdem. Film świętuje właśnie swoje 50-lecie. To idealna szansa, by zobaczyć Jacka Nicholsona w jego życiowej roli i poczuć klimat kina, które zdobyło aż 5 Oscarów. O wydarzeniu niedawno na naszej antenie opowiedział Janek Skerka.
7: No to wydarzenie powinno zainteresować wszystkich kochających kino. Idąc do kina zakładamy, że wszyscy widzowie, którzy w czasie projekcji znajdują się w sali, obejrzą ten sam film. Tymczasem wcale tak nie jest. I tutaj pomysłem, kinoterapia jest pomysłem na to, jak z oglądania filmów uczynić narzędzie, które sprawi, że nasze życie stanie się lepsze, bogatsze. Więc zapraszamy, to jest taki nasz nowy cykl. W maju jest pierwsze spotkanie, kinoterapia z panem Tomaszem Raczkiem, w listopadzie będzie następna. Zobaczycie Jacka Nicholsona w jego najlepszej roli i widzicie pacjentów, którzy rzucają wyzwanie bezwzględnemu systemowi. Mówię tu o filmie Lot nad kukułczym gniazdem, zdobywca 5 Oscarów, więc bardzo serdecznie zapraszamy. Pierwszy raz u nas w centrum chyba jest kinoterapia, z czego tak sobie sięgam pamięcią.
5: Tomasz Raczek poprowadzi autorskie spotkanie pod hasłem Kinoterapia. Krytyk chce namówić Tczewian do tego, by w filmach szukali czegoś więcej niż tylko rozrywki, by traktowali jako narzędzie do poznawania siebie i pracy nad własnymi emocjami. zarezerwujcie sobie sporo czasu. Cały wieczór od filmu po dyskusję potrwa prawie 4 godziny. Wydarzenie zaplanowano na 22 maja na godzinę 18.
0: Kulturalne typy.
5: W Gdyni, w bibliotece, w filii na Cisowej przy ulicy Chylońskiej, obok literatury pięknej, wyrósł las. Wszystko za sprawą projektu Zielony Azyl, który stał się hitem wśród mieszkańców. To miejsce to jednocześnie hotel i szpital dla roślin. Wyjeżdżacie na urlop, bibliotekarze zaopiekują się waszym fikusem czy palmą. Wasz kwiatek marnieje w oczach? Ekspertka pani Anna Jasińska postawi diagnozę i pomoże przywrócić go do życia. Na miejscu działa też darmowy bank nasion. Można stamtąd wziąć nasiona maciejki, nasturcji czy ziół i przygotować swój balkon na nadchodzący sezon zupełnie za darmo. Uwaga, akcja Zielony Azyl trwa do 25 maja. Najbliższy dyżur ekspertki jest w poniedziałek 11 maja od godziny 10. Jeśli wasze rośliny potrzebują pomocy, wiecie już, gdzie jechać. To były wiadomości Radia Tczew.
3: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
4: Za oknami szaro, dużo chmur dzisiaj. Na razie nie pada z nich deszcz, ale ta sytuacja może się zmienić pod wieczór. Po drodze czeka nas też nieco większe przyspieszenie związane z wiatrem, bo już w tej chwili można mówić o rozpędzającym się wietrze do 45 km na godzinę w porywach. Jeżeli chodzi o temperaturę, 8 stopni w tej chwili, a w ciągu dnia maksymalnie około 10. Więc myślę, że tak zgodnie z tym, co za oknami, ale jest całkiem przyjemnie i myślę, że warto się tym cieszyć, zwłaszcza tymi opadami deszczu. Pewnie powinno być ich więcej, no ale dobrze, że w ogóle są. Jeżeli chodzi o ciśnienie, no tutaj mamy spadek. W tej chwili to 1006 hektopaskali i właśnie ta tendencja będzie w ciągu dnia taka coraz silniejsza.
3: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: się dzieje. Zobaczmy może raport na stronie trójmiasto.pl. Na razie na szczęście nowe informacje się nie pojawiają, zwłaszcza te związane z jakimiś bardzo niebezpiecznymi sytuacjami, ale też myślę, że to natężenie ruchu już dużo, dużo spokojniejsze. Zresztą już godzinę temu było dużo lepiej niż z samego rana, kiedy tutaj z Olą Chotowy rozpoczynałyśmy audycję. Tak więc w tej chwili myślę, że wzmożony, ale nie bardzo dotkliwy i spowodujący korki ruch w tej chwili w Trójmieście. Nawet na obwodnicy nie jest tak najgorzej. Przeróbka też nam się troszeczkę i Letnica, czyli tunel pod Martwą Wisłą, tutaj sytuacja nieco poprawiła i nie ma aż tak dużego ruchu w tym miejscu. Chociaż oczywiście, mówiąc o Trójmieście, trudno mówić o tym, że tam nie ma ruchu, bo on jest spory cały czas. Ale na szczęście bez takich większych utrudnień. Także Śródmieście Gdańska, 91 w stronę Oruni, dalej Pruszcza Gdańskiego wygląda w tej chwili no, całkiem dostępną. W Pruszczu na światłach trochę postoimy, ale też myślę, że nie powinno to trwać aż tak długo. W naszym mieście, no tutaj kilka ulic, o których mówimy zwykle w kontekście dużych utrudnień albo dużych spowolnień, no to teraz może nie aż tak duże, ale jednak na Jagiellońskiej Wojska Polskiego, na Alei Solidarności i mówię tutaj o skrzyżowaniu tych ulic, ale także o pozostałych odcinkach, zwłaszcza jeżeli mówię o Jagiellońskiej, to sam wyjazd już w stronę Szpęgawy. Tutaj troszkę intensywniej na pewno. Dosyć duży ruch też mamy cały czas na Malinowskiej, tutaj w stronę Armii Krajowej i skrzyżowania z Aleją Solidarności. Na Starym Mieście ten ruch taki najbardziej odczuwalny na pewno jest na wysokości ronda przy Urzędzie Miejskim, ronda przy Wieży Ciśnień, między tymi rondami i na tych wszystkich drogach, ulicach, które tutaj dojeżdżają, no to może być więcej aut, ale na szczęście w tej chwili przynajmniej na mapach natężenia dosyć płynnie Tczew nam się prezentuje. Podobnie jest na 91 i 22 w Czarlinie, tam te dwie drogi się krzyżują. No i wybierając się do Malborka, weźmy pod uwagę odcinek między Kończewicami a Gnojewem. Tutaj może być trochę gęściej ze względu chociażby na światła, które prowadzą nas właśnie w stronę Kończewic, Starej Wisły, Lisewa dalej. Jeżeli chodzi o trasę do Starogardu Gdańskiego, to oczywiście w Swaróżynie, Waćmierku, Szpęgawsku tutaj troszkę może być powoli, ale myślę, że nadal bez kłopotów. Patrzę sobie na kolejny odcinek Czarlin, Słupkowy i Gniew, droga krajowa numer 91. Tu też nie powinno być najgorzej.
1: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl

0: Na zegarach 17 minut po godzinie 10.
1: Poranek z Radiem Tczew.
0: Trochę więcej rozmów po godzinie 9, a teraz trochę więcej muzyki o poranku dla Was, w Waszą stronę. Ola Kemprowska, witam i zapraszam na ostatnie 42 minuty audycji porannej, środowej. Już za moment zajrzę do kalendarium, bo jeszcze jedną rzecz odkryłam w tej naszej kartce z kalendarza odnośnie świąt, które dzisiaj mamy. Bo dzisiaj obchodzimy według jednego z tych kalendarzy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. No i sugestia pojawia się, że dzisiaj możemy zjeść wszystko, co chcemy, ale ja przy okazji chciałabym przypomnieć, że dieta zwykle kojarzy nam się jako coś z odchudzaniem, jako redukcja na przykład. Ale po prostu dieta to ogół produktów spożywczych i nawyków żywieniowych, nasz sposób odżywiania się, więc tutaj możemy z przymrużeniem oka to święto potraktować, tak sobie myślę. Dzisiaj wspominaliśmy już Zbigniewa Wodeckiego o poranku, ponieważ urodzinowo byśmy dzisiaj z nim świętowali. No niestety kilka lat temu pożegnaliśmy tego niesamowitego artystę. Tak mówię o nim niesamowity, bo naprawdę bardzo cenię sobie jego muzykę, ale też jego podejście do świata i do tego, jak o muzyce opowiadał. Taka okazja do tego, żeby porozmawiać ze Zbigniewem Wodeckim była kilka miesięcy przed jego śmiercią, kiedy był w Tczewie i pojawił się tutaj w ramach koncertu z Harcerską Orkiestrą Dętą. I bardzo się cieszę, że mieliśmy wtedy okazję porozmawiać. Na naszej stronie myślę, że gdzieś tam można tę rozmowę odnaleźć. I jeszcze jedno wspomnienie i też wspomnienie takie sentymentalne. 24 lata temu, 6 maja w Warszawie zmarł Bronisław Pawlik, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, niezapomniany Rzecki z serialu Lalka, znany również z ról w filmach Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? W Misiu był też. Ale także w serialach takich jak Stawka większa niż życie, Kariera Nikodema Dyzmy, Zmiennicy czy Alternatywy 4.

0: reklama.
1: Panowie, co według was trwa godzinę?
2: Może lot z Gdańska do Krakowa?
1: Czekanie w kolejce do lekarza.
2: Albo dojazd z Czyżykowa na Suchostrzygi w godzinach szczytu.
1: Nie, audycja sportowa w Radiu Tczew. Nie masz czasu, a chcesz wiedzieć, co dzieje się w lokalnym sporcie? Proponujemy rozwiązanie tego problemu. Dogrywka w Radiu Tczew.
3: Piłka nożna, piłka ręczna, tenis, koszykówka, siatkówka, bilard, wioślarstwo, karate i wiele innych dyscyplin.
4: Nie zabraknie gości, z którymi porozmawiamy o poczynaniach sportowców. To wszystko w każdą środę po 14 na 108 FM.
1: Zapraszają Dawid Komorowski,
4: Janek Krupiński
3: oraz Damian Myszewski.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie ogród, który jest Twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która Cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi Ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
2: 10 lat wspólnych wzruszeń na 108 FM i w internecie na całym świecie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: W drugim kwartale naszego jubileuszu mamy dla Was coś wyjątkowego. Pakiet Szybka Regeneracja dla dwóch osób w rezydencji Life.
4: 3 dni luksusu z pełnym wyżywieniem, masażami, seansami przy dźwiękach misji gongów oraz sesjami w komorze normobarycznej. Do tego nielimitowany relaks w strefie wellness.
5: Konkurs trwa od 7 kwietnia do 21 czerwca. Szczegóły i zasady znajdziecie na stronie radiotczew.pl.
6: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, Kawiarnia Samodobro, Pracownia Prezentów.
7: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a Ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza!
8: Tczewianie najczęściej wybierają w Telkawie. Internet 300 mega od 57 zł. Potrzebujesz czegoś więcej? Mamy dla wymagających internet do zadań specjalnych. 900 mega za 89 zł. Dostępność usług i szczegóły oferty na www.tczew.net.pl.
9: Radio Tczew.
10: Tak, Radio Tczew, zdecydowanie godzina 10.33 na zegarach, a teraz trochę kultury i świata związanego z książkami, z komiksami, ale też z animacją taką pełnometrażową, ponieważ studio Ego Film pracuje nad pełnometrażową animacją opartą na kultowych komiksach Henryka Jerzego Chmielewskiego, czyli serii Tytus, Romek i Atomek. Za reżyserię odpowiada Christopher Russ, a producentką będzie Ewelina Gordziejuk. No i właśnie wczoraj zapowiadana od jakiegoś czasu krótka zajawka pojawiła się w mediach społecznościowych. A co będziemy mogli obejrzeć i kiedy? Jak czytamy na portalu RMF24, fabuła skupia się na ratowaniu nonsensu, substancji będącej źródłem ludzkiej kreatywności, która zaczyna znikać z atmosfery. No i to jest punkt wyjścia, który zostanie nam zaprezentowany. Będziemy mogli film, właściwie reżyser Christopher Russ, znany z serii Za duży na bajki, zapowiada, że animacja pozwoli otworzyć i stworzyć na ekranie sytuacje niemożliwe do osiągnięcia w filmie aktorskim przez zachowanie emocji i szczerości. Producentka liczy, że film połączy pokolenia dziadków, rodziców i dzieci, bo zdecydowanie komiks z serii Tytus, Romek i Atomek mają swoją już kilkupokoleniową tradycję. Ego Film jest w trakcie pozyskiwania środków na realizację tego projektu. Otrzymał on już wsparcie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na etapie samego rozwoju. Jeżeli chodzi o datę premiery, to jeszcze nie wiemy, nie została ona ujawniona. Wiemy natomiast, że cały film ma trwać 75 minut, a jego promocję właśnie rozpoczęto 38-sekundowym teaserem opublikowanym wczoraj. Jeszcze go nie widziałam, widzę za to zdjęcie i wydaje mi się, że ta kreska i ten taki świat Tytusa, Romka i Atomka został tu zachowany, a to pewnie dla fanów największe. Ja tylko przypomnę, że seria komiksów debiutowała w 1957 roku, stąd też moje wspomnienie tutaj o wielopokoleniowej miłości do tych komiksów wielu osób. I debiut ten ukazał się na łamach pisma Świat Młodych. Była ona wydawana do 2021 roku. Jej bohaterami są dwaj chłopcy, Romek i Atomek oraz szympans Tytus, gdyby ktoś nie pamiętał lub nie znał.

No i mamy już godzinę 10:52 prawie, a to oznacza, że do 11:00 mamy chwilę. Ta chwila będzie związana z wiadomościami. Ola Chotowy i Zosia Floryn przygotowują te wiadomości. W nich będzie między innymi o wyjaśnieniu okoliczności tragicznej śmierci 20-latki w gdańskim szpitalu Świętego Wojciecha. Będzie także ponownie o Gdańsku i zatrzymaniu 33-letniego mężczyzny podejrzanego o posiadanie narkotyków. Będzie także o maturach, bo dzisiaj kolejny dzień egzaminów, już od 9:00 język obcy i myślę, że też sporo emocji nie tylko maturzystów, ale także rodziców. Wczoraj razem z Wojtkiem Markowskim rozmawialiśmy o działaniach majowych w bibliotece. Okazało się, i to dobra wiadomość dla fanów literatury, że 21 maja odbędzie się spotkanie z Jakubem Małeckim, więc nie byle kto do nas wpadnie. Będzie okazja do tego, żeby z tym pisarzem, twórcą powieści, opowiadań sobie troszeczkę porozmawiać. I o tym też będzie w kolejnym wydaniu wiadomości.

0: Reklama.
1: Okna, drzwi i bramy garażowe mają służyć Ci przez lata. W firmie Lukas postaw na sprawdzonego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Wiśniowski to gwarancja jakości. A my zapewnimy Ci profesjonalne i kompleksowe doradztwo, pomiar, montaż i serwis pogwarancyjny. Odwiedź nas i przekonaj się, jak wygląda jakość z bliska. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C. Zapraszamy.
2: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza!
0: Po reklamie.
3: Radio Tczew.
4: No i minęła właśnie godzina 11 ze mną Aleksandra Chotowy i kolejne wiadomości Radia Tczew.
5: Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznej śmierci 20-latki w gdańskim szpitalu Świętego Wojciecha. Śledztwo dotyczy narażenia pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Młoda kobieta trafiła do placówki w lutym na planowany rutynowy zabieg urologiczny. Choć początkowo jej stan był dobry, zaledwie dzień po operacji doszło do gwałtownego pogorszenia. Lekarze stwierdzili ciężką sepsę. Mimo przewiezienia pacjentki na oddział intensywnej terapii i podjęcia próby ratowania życia, dziewczyna zmarła 17 lutego. Zawiadomienie do prokuratury złożyła matka zmarłej. Śledczy zabezpieczyli już część dokumentacji medycznej i planują przesłuchania. Kluczowa dla sprawy będzie opinia biegłych z zakresu medycyny sądowej. Na ten moment postępowanie prowadzone jest w sprawie, co oznacza, że nikomu nie przedstawiono zarzutów. W Gdańsku policjanci zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie narkotyków. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli kilkanaście słoików z marihuaną o czarnorynkowej wartości przekraczającej 25 tysięcy złotych. Po wejściu do budynku przy ulicy Chmielnej policjanci wyczuli intensywny zapach marihuany, a podczas kontroli mieszkania zabezpieczyli także nasiona oraz inne substancje. Zebrany materiał trafił do biegłego, który potwierdził obecność narkotyków. Mężczyzna usłyszał już zarzut ich posiadania i został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
5: Dzisiaj tegoroczni maturzyści podeszli do egzaminu z języka polskiego. Mierzyli się z nim aż 120 minut. Dla wielu z przyszłych absolwentów to symboliczny koniec matur z zakresu podstawowego i początek okresu oczekiwań na wyniki. Sprawdzono umiejętności abiturientów z zakresu rozumienia ze słuchu i tekstu pisanego, znajomości środków językowych oraz tworzenia krótkich wypowiedzi pisemnych. Teraz przed przystępującymi jeszcze egzaminy ustne oraz te na poziomie rozszerzonym.
0: Kulturalne typy.
5: Wczoraj na naszej antenie Wojciech Markowski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie w audycji Bibliofonia zapowiedział majowe wydarzenia w bibliotece. Wśród nich pojawiła się zapowiedź spotkania z Jakubem Małeckim.
6: Czy właśnie może obalenie trochę mitu, że krótkie formy są dla debiutantów. Więc myślę, że to jest jedna część. Druga oczywiście zahaczymy o najważniejsze książki z dorobku autora. Na pewno coś tam o Degocie. Myślę, że może nam wpadnie poprzedniej powieści, czyli obiekty głębokiego nieba. No i gdzie ta nas jeszcze ta rozmowa zabierze? Na pewno chciałbym poruszyć, myślę, że dojdzie to do skutku i do bardzo ciekawych efektów, o początkach autora, ponieważ Jakub Małecki, pamiętajmy, że zaczynał w ogóle od horroru, co jest niesamowite. Chyba tylko drugim podobnym przypadkiem jest Łukasz Orbitowski w Polsce, gdzie pisali bardzo gatunkowo i bardzo odmiennie. I myślę, że ciekawie będzie o to zagadać. No i oczywiście o planach na przyszłość też coś tam będzie.
5: Autor takich bestsellerów jak Dygot, Horyzont czy Święto Ognia spotka się z czytelnikami 21 maja. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 w Bibliotece Głównej na Starym Mieście przy ulicy Dąbrowskiego 6. Wstęp jest wolny. Już 6 czerwca w Tczewie odbędzie się druga edycja biegowego pucharu imienia Kazimierza Zimnego. Zawody rozegrane zostaną na Stadionie Miejskim, a start pierwszej grupy zaplanowano na godzinę 10. Wydarzenie skierowane jest do dzieci w każdym wieku i stanowi część cyklu Kids Cup 2026, nowej odsłony Pucharu Pomorza. Organizatorzy podkreślają, że to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim okazja do aktywnego spędzania czasu. Regulamin oraz zapisy można znaleźć na stronie internetowej miasta Tczew. To były wiadomości Radia Tczew.
4: A przygotowywała je od samego rana Aleksandra Chotowy. Dziękujemy.
5: Dziękuję.
7: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
4: za oknami sporo chmur dzisiaj i może jeszcze w ciągu dnia pokropić. Możliwe, że wydarzy się to po godzinie 12. Ciśnienie wynosi w tej chwili 1006 hektopaskali. Wyraźnie spada to ciśnienie, więc być może osoby wrażliwe na takie zmiany mogą nie czuć się dzisiaj najlepiej. Do tego porywy wiatru osiągają nawet 45 km na godzinę.
7: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.
1: Wiadomości drogowe rozpoczynamy od komunikatu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która informuje, że na trasie S6 między węzłami Gdańsk-Kowale i Rusocin doszło w kierunku Łodzi do kolizji. Niestety przez to zderzenie mamy zablokowany prawy pas ruchu. Jest to prawy pas łącznicy zjazdowej. Ruch odbywa się tylko lewym pasem na tejże łącznicy. Powoduje to utrudnienia i przez to niestety powstają nam coraz większe korki. Ale miejmy nadzieję, że sytuacja szybko zostanie przez drogowców opanowana. Za to też mocno trzymam kciuki i oprócz tych problemów na obwodnicy informuję Państwa, że w Tczewie też w kilku punktach możemy liczyć się z utrudnieniami. Na pewno jeżeli ktoś przemierza teraz ulicą Wojska Polskiego, obojętnie czy w jednym, czy w drugim kierunku, to musi też mieć na baczności się na w zasadzie całej jej długości. Oprócz tego dużo samochodów mamy w tym momencie na ulicy Malinowskiej. Korkują się okolice przy skrzyżowaniu z ulicą Armii Krajowej i Aleją Solidarności. Sporo aut także w pobliżu placu Piłsudskiego na 30 stycznia. Na drodze dojazdowej do Gdańska, drodze krajowej nr 91, sytuacja nieco lepsza, ale tutaj korki też występują w Pruszczu Gdańskim. Bez korków za to jest na drodze krajowej nr 22. Póki co sprawnie dojedziemy nią i do Starogardu Gdańskiego, i do Malborka. Ja apeluję o to, aby być ostrożnym na drogach. Dzisiaj ślisko, cały czas pada, więc nie warto rozwijać zbyt wysokich prędkości. Dbajmy o siebie i o innych uczestników ruchu drogowego.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl.

0: 18 minut po godzinie 11. Damian Mrzewski, dzień dobry Państwu.
1: Tu stacja Tczew.
0: Dużo emocji politycznych. Dzisiaj o poranku gościem audycji Opinie w Radiu Tczew był prezydent Tczewa Łukasz Brzątkowski. Po godzinie 12 będziemy mieli także delegację z gminy wiejskiej. Pojawi się zastępca wójta gminy Tczew, pani Katarzyna Beringer-Kusio. Ale zanim powrócimy do tych palących kwestii związanych z poszerzeniem Tczewa, to możemy się zrelaksować przy dobrych utworach muzycznych. Na początek ode mnie tak na dzień dobry Sting, ale zanim go posłuchamy, to jeszcze nadmienię, że dzisiaj mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dlatego warto raz jeszcze w tą deszczową aurę zaapelować do wszystkich kierujących, aby dziś zdjąć nogę z gazu i uważać na siebie. W końcu to taki szczególny dzień, w którym o to bezpieczeństwo własne i innych powinniśmy w szczególności zadbać.

0: stacja Tczew.
1: A ze mną na stacji Tczew Janek Krupiński, z którym porozmawiamy sobie trochę o Lidze Mistrzów, bo dzisiaj bardzo ciekawe starcie PSG z Bayernem Monachium, a w zasadzie powinienem powiedzieć Bayernu Monachium z PSG, bo tym razem spotkanie w Bawarii. A za nami też dosyć ciekawe pod względem emocji pozaboiskowych dwumecz Arsenalu z Atletico. No tutaj widowisko już na murawie nie było tak fascynujące, ale jednak to, co działo się wokół tego dwumeczu, już trochę ciekawość kibiców wzbudzało. Janku, jak ty oceniasz ten dwumecz? Arsenal awansował, ale no nie było to jakieś przytłaczające zwycięstwo.
2: Przypomniała mi się nasza reprezentacja Polski na mundialu w Katarze, kiedy to wyszliśmy z grupy i się jednocześnie cieszyliśmy, ale byliśmy tacy skonsternowani, bo ten styl, w którym wyszliśmy z tej grupy, no nie zadowalał. I cała gra naszej reprezentacji ogólnie nie zadowalała, więc ja tutaj myślę, to jest idealny odpowiednik Arsenalu. W półfinale Ligi Mistrzów zmierzyły się dwie drużyny, które no nie do końca grają atrakcyjny futbol. Arsenal, to ja bym to nazwał takimi piłkarskimi szachami. To bardziej mecz dla koneserów, tutaj oglądanie tej style taktyczne różne, ale no Arsenal nie zachwycił mnie swoją grą, tak samo Atletico Madryt. Atletico to już w ogóle na Etihad Emirates Stadium zagrało no bardzo słabo, to też trzeba powiedzieć. Mało tych okazji było takich konkretnych. Alexander Sorloth, który wszedł i powinien zrobić różnicę na boisku, wcale jej nie zrobił, więc no bardziej zasłużony awans Arsenalu, który przeważał w tym spotkaniu, ale też nie miał jakichś takich wielkich okazji. Ta bramka dla kanonierów też, można powiedzieć, dużo przypadku w niej było, więc no mam nadzieję tylko, że Arsenal jednak troszeczkę, a dokładniej Mikel Arteta, trener kanonierów, zmieni trochę nastawienie czy też styl taktyczny na ten finał, bo no jednak finał Ligi Mistrzów to finał Ligi Mistrzów i fajny mecz by się obejrzało, a nie tylko taki pod względem taktycznym.
1: To prawda, że chcielibyśmy oglądać fajerwerki na boisku, ale wydaje mi się, że z perspektywy Mikela Artety nie jest to wcale opłacalne w tym momencie, aby ten styl zmieniać, bo przypomnijmy, że taka otwarta gra, czy to z Bayernem, czy to z PSG, może się skończyć źle. Zresztą ubiegłoroczny finał Ligi Mistrzów i sytuacja Interu Mediolan też pokazuje, że no w starciu z takimi tuzami gry ofensywnej jak PSG czy też Bayern, który też cały czas może awansować, to nie zawsze jest gra, która może popłacić. Jak myślisz, jeżeli chodzi o Arsenal, to z kim on miałby większe szanse w tym finale? Z PSG czy z Bayernem?
2: Myślę, że z PSG by miał większe szanse. Bayern gra naprawdę taką mocną, ofensywną piłkę i tutaj na pewno byłoby dużo problemów w obronie Arsenalu, ale też warto dodać, że drużyna, a dokładniej defensywa drużyny Mikela Artety broni bardzo dobrze. I to też widać po wynikach tego zespołu, więc no myślę, że jednak tutaj PSG. Grali już zresztą w tej edycji Ligi Mistrzów ze sobą i tutaj górą byli kanonierzy, tak. Więc kto wie, może w finale byłaby powtórka z rozrywki.
1: Tak sobie myślę, że Arsenal tak nieoczekiwanie powrócił do gry o podwójną koronę, no bo jest już w finale Ligi Mistrzów, a cały czas może też wygrać Premier League, bo tam potknięcie zaliczył Manchester City. Gdyby nie przegrany puchar, to można byłoby nawet mówić o potrójnej koronie, no ale już tak dobrze w Londynie nie będzie. Co nie zmienia faktu, że chyba sezon mogą kanonierzy uznać za udany, nawet jeżeli bez trofeum by się ku ich wielkiemu rozczarowaniu ta kampania zakończyła. Zostawmy może przynajmniej na moment spotkanie Arsenalu i Atletico. Przejdźmy do tego, co dziś. Dziś rewanż w Monachium. Bayern gra z PSG. Spodziewam się znów bardzo otwartej gry i wielkiej ilości goli. Choć wydaje mi się, że szala jednak nieznacznie, ale będzie przechylona na stronę gospodarzy tego dzisiejszego meczu. PSG miało dobrą szansę, żeby tą rywalizację zamknąć u siebie w Paryżu, ale czegoś im zabrakło. No i jednak ta jednobramkowa zaliczka wydaje się być mocno niestabilna.
2: Bayern jest drużyną, która naprawdę jest silna mentalnie. To chyba też pokazało spotkanie w Paryżu, gdzie Bawarczycy prawie odrobili trzybramkową stratę do rywala. Ja już myślałem, że mecz jest tutaj zamknięty dla Bayernu, ale jednak Bawarczycy strzelili dwie bramki i tracą tylko jedną. Grają u siebie, przewaga własnego boiska, kibice na pewno tłumnie się pojawią na stadionie i będą głośno dopingować, więc kto wie. Ja liczę delikatnie na dogrywkę. Liczę, że to się skończy dogrywką. Mecz, uważam, rozpocznie się w momencie, kiedy pierwsza drużyna strzeli bramkę. Wtedy już no, będzie, myślę, walka, jak to lubię określać, bez gardy i po prostu będą w siebie uderzać z jednej i z drugiej strony. I na takie spotkanie liczę właśnie.
1: No dobrze, to dwa pytania na koniec. Pierwsze dotyczące wyniku. Pobawmy się we wróżki. Jak ty stawiasz?
2: Skoro mówiłem, że chciałbym po dogrywce, to myślę, że po dogrywce wygra Bayern i będzie to 3-2.
1: To ja...
2: Przepraszam, nie, bo to oni muszą... 4-2.
1: 4-2. To ja mówię, że będzie 3-1 w regulaminowym czasie dla Bayernu, ale to jest takie wróżenie z fusów. A jeszcze na sam koniec chciałem się zapytać o sytuację z meczu Arsenal-Atletico. Nie ma z nami w studiu Dawida Komorowskiego, który ma więcej zawsze do powiedzenia w tych kwestiach sędziowskich, ale czy twoim zdaniem tam przy sytuacji Simeone był faul, czy też czyste wejście obrońcy kanonierów i tutaj nie mówimy o żadnej kontrowersji?
2: Powiem tak, tam interweniował VAR w tej sytuacji? Chyba nie. Sędzia był blisko tego, więc wszystko widział. Dodajmy, że...
1: Ale piłkarze Atletico w wywiadach pomeczowych mocno narzekali na tą sytuację. Twierdzili, że...
2: Ale jacy piłkarze po meczu nie narzekają, hiszpańscy zwłaszcza, na sytuację.
1: I na sędziów.
2: Giuliano Simeone, zacznijmy od tego, jest piłkarzem bardzo delikatnym. Wystarczy go dotknąć, no i już potrafi próbować zamienić wszystko w faul. No...
1: Trochę przeciwieństwo ojca, pamiętając jego wyczyny na boisku.
2: Tak, to prawda, ale jednak no, Giuliano jest bardziej delikatny od swojego ojca i to też było widać w tym meczu. No moim zdaniem, jeżeli sędzia był blisko i no, widział to tak po prostu, jak to wyglądało, moim zdaniem chyba nie ma o czym rozmawiać też. No ale Atletico moim zdaniem powinno mieć, że tak to ujmę, problem sam do siebie, bo Atletico zagrało moim zdaniem no nie za dobre spotkanie, po prostu nie było jakiejkolwiek takiej poważnej okazji do tego, aby strzelić bramkę. Raz Aleksander Sorloth się znalazł w takiej sytuacji, ale przy nim już było trzech obrońców Arsenalu, więc no tutaj nie mieli nic do powiedzenia.
1: I to też potwierdza te nasze słowa o tym, że Arsenal potrafi znakomicie bronić. Pokazuje to nie tylko właśnie w Premier League, ale także w Lidze Mistrzów, nawet na tym etapie półfinałowym, gdzie no jednak atak Atletico, co by o nim nie mówić, no też robi wrażenie, bo Sorloth potrafi strzelić gola z niczego, a Julian Alvarez jest bardzo nieprzewidywalny, a do tego jeszcze mieliśmy przecież cały czas Antoana Griezmana, który kończy swoją przygodę z europejską piłką, więc też chciał coś do tego dorzucić na koniec.
2: No właśnie mi go szkoda najbardziej. Jeżeli mam powiedzieć, kogo mi najbardziej w tym roku szkoda w świecie piłki, to szkoda mi Antoana Griezmana.
1: Tak, mi też.
2: Nie zdobył ani razu Ligi Mistrzów i to jako takiego kibica piłki nożnej boli. Też Antoine Griezmann to jest napastnik, którego naprawdę darzę dużą sympatią, więc no szkoda. No niech mu się wiedzie w tej Ameryce.
1: Tak, tego też mu życzę. Powodzenia już za oceanem. Trochę mi szkoda, że z Atletico nic nie wygrał, bo choć spędził tam wiele lat, to sukcesy, jak już miewał w Lidze Hiszpańskiej, to z innymi klubami, a w Atletico nic nie udało mu się do gabloty dołożyć. No nic, bardzo dziękuję ci mu za wizytę w studiu.
2: Ja również.
1: Państwa zapraszam na krótką przerwę, ale potem wracamy z kolejną dawką wielkich hitów muzycznych.
0: Reklama. Wyobraź sobie ogród, który jest twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
3: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
0: Po reklamie.

Beautiful Places na chwilę przed godziną 12 w Radiu Tczew. Można powiedzieć, że w bardzo Beautiful Places będą mogli udać się maturzyści, jak już skończą swoje egzaminy. Póki co jeszcze będą musieli zmierzyć się ze swoimi rozszerzeniami, choć dziś już chyba ostatni krok, jeżeli chodzi o podstawy postawione. Przypomnijmy, o godzinie 9 rozpoczynał się egzamin z języka obcego. Ale jak informuje Interia, kilkunastu uczniów już ma maturę z głowy. CKE unieważniła ich egzaminy z matematyki bądź z polskiego. Oczywiście winne są nadużycia. Kilkoro uczniów wniosło na salę telefony. Jest to taka sytuacja, która powtarza się chyba co roku. Co roku zawsze ktoś próbuje sobie pomóc w niedozwolony sposób i tym razem było podobnie. We wtorek, 5 maja, czyli wczoraj, był egzamin z matematyki i wtedy też już Centralna Komisja Egzaminacyjna oficjalnie potwierdziła, że w kilku przypadkach musiała unieważnić egzaminy maturalne. No, jest to na pewno wielki cios dla tych, którzy próbowali sobie w niedozwolony sposób pomóc, ale na pewno jest to sprawiedliwe rozwiązanie dla innych, którzy tylko bazując na własnej wiedzy próbują zdać egzamin, który, dodajmy, nie jest chyba aż tak straszny, jak go często się przedstawia. W każdym razie za maturzystów dalej trzymamy kciuki, a Państwa zapraszamy na kolejne spotkanie z dobrą muzyką. Był Tiesto, a teraz będzie utwór od Two Colors, Heavy Metal Love.

0: stacja Tczew.
1: Lua ni Maman, czyli utwór Francji z ubiegłorocznej Eurowizji. Tak się składa, że sezon eurowizyjny można powiedzieć, że w pełni, za tydzień pierwszy półfinał. Z tej okazji Jasna ma dla Państwa specjalne wydarzenie, karaoke eurowizyjne, które odbędzie się w piątek 8 maja o godzinie 19 początek. Szczegóły można znaleźć na Facebooku Jasnej. No myślę, że ciekawa inicjatywa, ciekawa też propozycja dla tych wszystkich, którzy Eurowizję śledzą. Wiadomo, w tym roku ze różnych względów zainteresowanie tym konkursem jest mniejsze. Dużo skandali, dużo afer. Nie ma się co temu dziwić, że no, może mniej chętnie oglądamy Eurowizję, ale jeżeli ktoś chciałby przyjść, pośpiewać, posłuchać, jak inni sobie radzą, no to w piątek może na Starym Mieście znaleźć coś dla siebie. Na zegarach godzina 11.53, wybiła ona przed momentem. Do wiadomości pozostało nam 7 minut. Ten czas oczekiwania postara się umilić Państwu Dawid Kwiatkowski. Jego utwór Proste w Radiu Tczew.

Za moment wiadomości będzie to wydanie poświęcone wydarzeniom z kraju i ze świata. Przygotowują je dla Państwa wspólnymi siłami Janek Krupiński i Zofia Floryn w zbliżającym się serwisie. Będzie można posłuchać o akcji ratunkowej Strażnika Granicznego, nowelizacji Konstytucji Korei Północnej oraz pożarze na Lubelszczyźnie.

0: Reklama. Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
1: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a Ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
0: Po reklamie.

0: Radio Tczew.
1: Najwyższy czas rozpocząć kolejne wydanie Wiadomości Radia Tczew. Przygotowali je wspólnie Zosia Floryn oraz Janek Krupiński.
2: A w tym wydaniu wiadomości z kraju i ze świata powiemy o akcji ratunkowej Strażnika Granicznego, nowelizacji Konstytucji Korei Północnej, pożarze na Lubelszczyźnie oraz strzelaninie w Stanach Zjednoczonych. Funkcjonariusz Straży Granicznej uratował dziecko z płonącego domu. Do zdarzenia doszło w miniony weekend w okolicach Suchej Rzeczki. Strażnik z placówki w Bobrownikach, będąc na urlopie, jako pierwszy dotarł na miejsce pożaru. Przez okno ewakuował 10-letniego chłopca oraz psa. Dziecko było zdezorientowane i nie było w stanie samodzielnie się wydostać. Do czasu przyjazdu służb mężczyzna gasił ogień i zabezpieczał teren, zapobiegając rozprzestrzenieniu się pożaru w pobliżu Puszczy Augustowskiej. To nie jedyna interwencja strażników w ostatnich dniach. W weekend funkcjonariusze z placówki w Kuźnicy podczas służby zauważyli pożar nieużytków i powiadomili straż pożarną. Ogień objął duży obszar łąk, ale sytuację szybko udało się opanować.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
3: Nowa Konstytucja Korei Północnej wprowadza znaczące zmiany w polityce państwa. Po raz pierwszy uznano Koreę Południową za odrębne państwo, rezygnując z zapisów o zjednoczeniu Półwyspu. Z dokumentu usunięto odniesienia do jedności narodowej oraz wcześniejsze założenia, że cały Półwysep stanowi jedno terytorium. Jednocześnie doprecyzowano granice kraju i jego sąsiadów. Nowelizacja wzmacnia też władzę przywódcy państwa, który został formalnie uznany za głowę państwa i otrzymał wyłączne prawo do decydowania o użyciu broni jądrowej. Z konstytucji wykreślono także zapisy o bezpłatnym leczeniu, braku podatków i bezrobocia, co zdaniem ekspertów może oznaczać odejście od dotychczasowej propagandy. Choć wcześniej pojawiały się ostre deklaracje, w ustawie zasadniczej nie zapisano, że Korea Południowa jest głównym wrogiem, co może pozostawiać przestrzeń do pokojowego współistnienia.
2: W niedzielę w godzinach popołudniowych wybuchł pożar lasu w powiecie biłgorajskim. Ogień bardzo szybko objął korony drzew i rozprzestrzenił się na dużym obszarze. Sytuację pogarszały silny wiatr i susza. Zamknięto drogę wojewódzką numer 849, a ruch skierowano na objazdy. Na miejscu pracuje około 300 strażaków i 70 wozów, a wieczorem skierowano dodatkowe siły. W trakcie akcji rozbił się samolot, gaśniczy dromader, zginął pilot. Przyczyną katastrofy mogły być trudne warunki atmosferyczne. Sprawę bada policja. W działania zaangażowano także żołnierzy Wojska Obrony Terytorialnej. Jedna osoba została podtruta dymem. Strażacy korzystają z dronów i ciężkiego sprzętu, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez sztab kryzysowy.
0: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
3: Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych w strzelaninie, do której doszło we wtorek w centrum handlowym w Carrollton na północ od Dallas w stanie Teksas. Sprawca został zatrzymany, poinformowała lokalna policja. Według wstępnych ustaleń nie była to przypadkowa strzelanina. Ofiary znały napastnika i miały z nim wcześniejsze kontakty, prawdopodobnie biznesowe. Do zdarzenia doszło w części miasta zamieszkałej przez społeczność azjatycką. Na miejscu interweniowała policja oraz federalne służby, w tym FBI. Sprawca został ujęty po krótkim pościgu. To były wiadomości Radia Tczew.
4: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
1: Dziś pochmurno i deszczowo, nie tylko po godzinie 12, ale niestety przez cały dzień, przynajmniej takie są dotychczasowe prognozy. Towarzyszy nam wiatr wiejący ze średnią prędkością 20 km na godzinę, a w porywach osiągające nawet 45 km na godzinę. Temperatura w tym momencie to 9 stopni Celsjusza, ale ta odczuwalna niższa, na poziomie 6 kresek. Ciśnienie atmosferyczne niższe niż wczoraj, wynosi 1006 hektopaskali.
4: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl.
1: Zaglądamy, co słychać na drogach w naszym województwie. Niestety nie mam dobrych informacji na początek. Podobnie jak przed godziną, dalej trzeba liczyć się z utrudnieniami na trasie S6. Przypomnijmy, węzeł Gdańsk Południe, jezdnia w kierunku Łodzi. Doszło tam do zderzenia jednego pojazdu osobowego i jednego pojazdu ciężarowego. Zablokowany wciąż pozostaje prawy pas ruchu na łącznicy zjazdowej, co dodatkowo nam potęguje utrudnienia. Lewy pas jest cały czas dostępny, ale pracują na miejscu służby. No, do tego

0: autów pewnie w związku z niezbyt sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Najwięcej aut w naszym mieście na ulicy Jagiellońskiej, Wojska Polskiego i 30 stycznia. Korkuje się także skrzyżowanie Armii Krajowej, Alei Solidarności oraz ulicy Malinowskiej. Dobrze za to wygląda droga krajowa numer 22. Tam więcej aut niż zazwyczaj o tej porze, ale dojazd do Starogardu czy też do Malborka pozostaje póki co niczym niezakłócony. Trzymam kciuki za Państwa wszystkich, którzy siedzą w tym momencie za kierownicami. Uważajcie na siebie w tych niezbyt dogodnych warunkach atmosferycznych. Mam nadzieję, że bez większej ilości kolizji, wypadków do końca dnia dobrniemy. Szerokości i do usłyszenia w kolejnych wiadomościach drogowych oraz za moment, już za kilka chwil w studiu nasi goście z gminy wiejskiej Tczew.
1: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczewnet.pl

0: Rozmowa w Radiu Tczew.
1: A w naszym studiu obiecani goście jest pani zastępca wójta gminy Tczew Katarzyna Beringer-Kusio oraz pan mecenas Adrian Manterys. Dzień dobry państwu.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Jak gmina Tczew odbiera decyzję wojewody? Bo wiadomo, że opinia nie jest wiążąca dla Rady Ministrów, ale jak pokazują przykłady innych miast, ma kluczowe znaczenie przy podejmowaniu tych najważniejszych decyzji.
3: Panie redaktorze, w pierwszym momencie chciałabym podziękować bardzo serdecznie wszystkim mieszkańcom gminy Tczew.

0: szef, którzy przyczynili się do tego naszego sukcesu, bo nie ukrywam, że ten sukces osiągnęliśmy wspólnie. Pani wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz negatywnie oceniła wniosek Rady Miejskiej w Tczewie, podzieliła naszą argumentację, którą wielokrotnie na zebraniach wiejskich, na spotkaniach konsultacyjnych z naszymi mieszkańcami przedstawialiśmy. Argumenty dotyczyły między innymi zubożenia gminy, aspektu społecznego, ekonomicznego, gospodarczego. Pod uwagę trzeba też wziąć, że gmina Tczew jest bardzo stabilna i takim fundamentem właśnie jest społeczeństwo, ponieważ też mogliśmy się przekonać podczas naszego Marszu Gminy Tczew 7 lutego bieżącego roku, jak licznie wszyscy wzięli udział oraz ich głos był bardzo ważny w konsultacjach społecznych.
1: Tutaj padły słowa o tym sukcesie. Ja dopytam jeszcze, bo generalnie mówimy cały czas o tej opinii, a jaka decyzja Rady Ministrów tak w 100% ukontentowałaby gminę? No bo spodziewamy się, że będzie to pewnie poparcie tego, co już pani wojewoda tutaj zaopiniowała, ale czy taki scenariusz, na przykład zakładający przyłączenie do Tczewa jakiejś niewielkiej części, no też byłby przyjęty ze zrozumieniem ze strony gminy?
2: Myślę, panie redaktorze, że nie. Jako gmina od początku wskazujemy, że miasto rozpoczęło ten proces bez wcześniejszych konsultacji z nami, bez wcześniejszego przygotowania się do niego. Dostaliśmy o nim poinformowani tak naprawdę na dzień przed, czy na dwa dni przed podjęciem przez Radę Miejską w Tczewie uchwały. Stąd też proces ten był w naszej ocenie prowadzony w sposób chaotyczny, bez wcześniejszych rozmów między partnerami samorządowymi. Stąd też uważamy, że przy takim procedowaniu tej sprawy, przy takim podejściu do partnerów samorządowych na chwilę obecną nie możemy mówić o jakiejkolwiek porozumieniu czy ugodzie co do jakichkolwiek terenów. I też z tego, co widzieliśmy w komunikacie prasowym, również pani wojewoda Beata Rutkiewicz w taki sposób do tego podeszła, biorąc również pod uwagę stanowisko społeczności lokalnej, która wypowiedziała się w każdym sołectwie, czyli również w tych niewielkich obszarach, o których pan redaktor mówi.
1: W komunikacie prasowym wojewody pomorskiej pojawiło się kilka argumentów, w tym jeden dotyczący wyników konsultacji społecznych. W gminie wiejskiej w konsultacjach wzięło udział 6522 mieszkańców. Dało to frekwencję na poziomie 42,8%. Inny ciekawy argument dotyczy niewielkich zysków finansowych dla miasta wynikających z połączenia przy jednoczesnym obniżeniu dochodów gminy wiejskiej na poziomie 5,5%. Co państwa zdaniem było tym wiodącym czynnikiem, który zadecydował o tej negatywnej opinii?
0: Znaczy, w pierwszej kolejności chciałabym się tutaj odnieść do tej frekwencji. Tak jak już wcześniej powiedziałam, my naszych mieszkańców, naszą publiczną opinię informowaliśmy o całym procesie już 8 grudnia, początkowo prezentując naszą prezentację w Urzędzie Gminy Tczew, gdzie licznie wzięli udział zarówno radni, jak i sołtysi. Natomiast potem udaliśmy się cyklicznie w teren do mieszkańców, aby mieszkańcy jak najbardziej mogli się z całym procesem zapoznać, z sytuacją właśnie tą ekonomiczną między innymi, która jakby będzie potem skutkowała całym tym procesem, tylko po to, aby mieszkańcy oddali swój głos, żeby mieszkańcy zdecydowali i wiedzieli, w jakim procesie biorą udział. I jako włodarz jestem właśnie z tego dumna, że udało nam się dotrzeć do bardzo dużego grona mieszkańców i mieszkańcy tak licznie przyszli i wzięli udział właśnie w tych konsultacjach, w ten sposób pokazując jedność, tożsamość kulturową też z gminą, tak? Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi aspekt, jakby pan redaktor mógł przypomnieć?
1: W tym piśmie, które przygotowała pani wojewoda, też pojawił się argument o tym, że miasto no, nie miałoby aż tak wielkich zysków finansowych, zdaje się na poziomie 1%, ale obniżenie dochodów gminy wiejskiej byłoby znaczące, bo na poziomie 5,5%. I chciałem dopytać, co tutaj pani zdaniem było tym wiodącym czynnikiem, który zadecydował o negatywnej opinii? Czy właśnie jeden z tych dwóch, czy może jeszcze coś innego?
2: Tu, panie redaktorze, tak jak powiedziała pani wójt, uważamy, że konsultacje społeczne odegrały tą kluczową rolę. Tutaj te konsultacje w gminie prowadzone były nie tylko w drodze internetowej, tak jak miało to miejsce w mieście, ale również drogą osobistą poprzez udział ankieterów, poprzez wypełnianie ankiet i uważamy, że to jest właśnie zasługa tej bardzo wysokiej frekwencji. Natomiast w naszym stanowisku przedstawionym w formie uchwały Rady Gminy my przedstawiliśmy na szereg argumentów dotyczących nie tylko uszczerbku finansowego, który został wyliczony przez naszych ekspertów, z których usług korzystają spotkaliśmy. Dość powiedzieć, że jednym z tych ekspertów jest osoba, która była współtwórcą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, więc są to wyliczenia bardzo skrupulatne, bardzo rzetelne. Ale wskazywaliśmy również na takie aspekty, jak potencjalna likwidacja szkoły, jak utrata środków publicznych, które przeznaczamy na realizację inwestycji, które to inwestycje miały związek z terenami, które miały zostać przejęte. I w tym komunikacie prasowym pani wojewoda również na te aspekty wskazała, natomiast w sposób taki skrócony podniosła, że wzięły również, że znaczenie miały również takie okoliczności, jak właśnie oświata, usługi publiczne, tutaj pewnie pani wojewoda miała na myśli komunikację publiczną. Ja podejrzewam, że w tej pełnej wersji opinii, którą pewnie niedługo otrzymamy, te aspekty są poruszone właśnie szerzej. Czyli nie tylko ten uszczerbek finansowy, ale również potencjalna likwidacja szkoły, zmiana systemu komunikacji publicznej, utrata środków pozyskanych na realizację inwestycji, na przykład w Lubiszewie, na przykład w Stanisławiu, i uważamy, że jakby ten całokształt tak naprawdę przeważył. Również skala terenu, które było przez miasto wnioskowane, bo tak jak słusznie pani wojewoda zauważyła, miało to doprowadzić do dwukrotnego powiększenia powierzchni miasta.
1: Część mieszkańców gminy Tczew mocno zaangażowała się w obronę swoich terenów, ale też sam samorząd mocno działał. Były apele, banery, okleiny na autobusach wyrażające sprzeciw wobec przyłączenia części miejscowości do Tczewa. Czy państwa zdaniem miało to wpływ na opinię wojewody?
0: To jest trudno do powiedzenia, czy miało opinię. Natomiast dla nas, jako samorządowców, włodarzy gminy, było bardzo ważne, żeby naszych wszystkich mieszkańców, całą opinię publiczną, poinformować o tym procesie, tak? Żeby jak najbardziej byli świadomi tego, jakie skutki niesie za sobą taka zmiana, bo powiększenie dwukrotnie miasta o tereny gminy, no to już jest bardzo duży obszar, tak? Więc ma to wpływ między innymi właśnie na budżet i mieszkańcy muszą wiedzieć, że jeżeli gmina będzie dysponowała mniejszym budżetem, to na przykład fundusz sołecki też będzie mniejszy, bo jest liczony od dochodu i od liczby ludności. A w małych społecznościach, gdzie to właśnie fundusz sołecki oraz ich dzielenie powoduje to, że mieszkańcy sami mogą decydować, jakie inwestycje, czy też imprezy kulturalne, sportowe chcą wykonywać w swoich sołectwach.
1: Ciekawi mnie, czy gmina jeszcze planuje jakieś dalsze działania, między innymi takie właśnie propagandowe, no bo ten proces jeszcze się nie zakończył, cały czas czekamy na decyzję Rady Ministrów.
0: No będziemy dalej argumentować, przedstawiać właśnie tą całą sytuację, ten proces, apelować do wszystkich osób, które są zainteresowane tymi działaniami, żeby nasz cel został osiągnięty w 100%.
2: I też tu jeszcze dodam, panie redaktorze, te nasze działania związane z całą akcją informacyjną prowadzoną przez gminę były w naszej ocenie takim wyrazem szacunku do mieszkańców. Jest to proces, z którym nie zetknęli oni się wcześniej, zarówno mieszkańcy Tczewa, jak i mieszkańcy gminy, stąd też uznaliśmy za zasadne, aby dotrzeć do nich, tak jak pani wójt powiedziała, z tą pełną i wszechstronną informacją. I właśnie to doprowadziło do sukcesu frekwencyjnego w gminie, czego nie mogliśmy obserwować po stronie miasta. Tamtej polityki informacyjnej w mojej ocenie zabrakło.
1: Postawa gminy nie była dla miasta sprzyjająca. Dziś w naszym studiu był prezydent Łukasz Brzątkowski. Przyznał, że dla niego już sukcesem sporym było pozytywne rozpatrzenie wniosku ze strony merytorycznej. W porannej audycji padło stwierdzenie, tu cytat, że gmina wysyłała bardzo dużo pism do wojewody i podnosiła tak naprawdę urojone błędy formalne, które rzekomo mieliśmy popełnić. Jak państwo by się ustosunkowali do tych słów?
2: Panie redaktorze, pytanie, co pan prezydent rozumie pod pojęciem duża liczba pism. Wysłaliśmy kilka pism przedstawiających nasze stanowisko, wskazujących na ocenę działań miasta. Nasza ocena pod kątem formalno-prawnym jest bardzo krytyczna. Nie jest tak, że pani wojewoda zaaprobowała wniosek miasta. Pani wojewoda wskazała, iż nie wykazano więzi społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Jest to podstawowa przesłanka wymieniona w ustawie o samorządzie gminnym, która pozwala na procedowanie takiego wniosku. Jeżeli przesłanki takie nie zostały wykazane, to oznacza to nic innego jak to, że miasto nie wykonało należycie swojej pracy, że ekspertyzy nie dowiodły słuszności połączenia, nie mówiąc o pozostałych aspektach. Pani wojewoda wskazała również w swoim komunikacie prasowym, iż dostrzega wadliwość procesu konsultacyjnego związanego z tym, iż miasto podawało różne powierzchnie wyrażone w hektarach w uchwale konsultacyjnej, w zarządzeniu prezydenta miasta i w ankiecie konsultacyjnej. I to właśnie te zastrzeżenia były przez nas między innymi podnoszone zarówno w uchwale, jak i w kontaktach z organami nadzoru. Nie zgadzam się więc ze stwierdzeniem, stwierdzeniem, że ta nasza argumentacja nie znalazła odzwierciedlenia w stanowisku wojewody, bo wprost w tym komunikacie wojewoda na to wskazała. A są to uchybienia moim zdaniem niezwykle rażące, bo odnoszące się w zasadzie jedynie do operacji rachunkowych i matematycznych, które powinny być w sposób staranny i wnikliwy wykonywane. Nie mówimy tutaj o jakiejś wyższej analizie przepisów. Mówimy o ujednoliceniu powierzchni w hektarach, które podawane są zarówno w pytaniach konsultacyjnych, jak i w ankietach. I tutaj po stronie miasta pojawiła się taka argumentacja, iż te powierzchnie nie były dokładne, ponieważ miasto nie chciało wydać środków pieniężnych na mapy. Dla nas jest to wysoce zaskakujące, jeżeli przy historycznym procesie, jak wskazuje to pan prezydent, oszczędza się na wykonaniu map.
1: Ale generalnie sam wniosek merytorycznie został rozpatrzony. No, został oceniony negatywnie, ale generalnie był procedowany. Czy
2: wniosek, panie redaktorze, został zaopiniowany przez wojewodę. Mhm. On jest rozstrzygany w formie rozporządzenia Rady Ministrów, więc to tam dojdzie do formalnej oceny. Pani wojewoda wyraziła w jego zakresie swoją opinię. Na razie treść tej opinii poznajemy z komunikatu prasowego. Pewnie w szerszym zakresie zostanie nam ona doręczona wkrótce.
1: Prezydent Tczewa mówił też dziś w studiu, że czuje lekkie rozczarowanie, ale jest pierwszym prezydentem, który rozpoczął proces poszerzania granic miasta. No i myślę, że jeżeli decyzja Rady Ministrów pokryje się z tą opinią, no to czekają nas kolejne wnioski w przyszłości. Jaka będzie wobec tego strategia gminy na te kolejne
0: Panie
1: lata?
0: Redaktorze, jeżeli kolejne wnioski w przyszłości się pojawią, wówczas będziemy je rozpatrywali. Na dzień dzisiejszy mamy wniosek złożony w listopadzie ubiegłego roku i do niego musimy się ustosunkować i jego procedować.
1: Okej, czyli takich szerszych planów jeszcze wybiegających w przyszłość póki co nie ma.
0: Nie.
1: Dobra. A jeżeli chodzi już o same wskazania wojewody, to też jeszcze tam był taki wątek dotyczący planowania przestrzennego. W tym komunikacie prasowym, tak jak pan tutaj mecenas zaznaczył, takim dopiero wstępnym, można przeczytać, że zarówno miasto Tczew, jak i gmina Tczew są w trakcie opracowywania planów ogólnych, które zgodnie z przepisami powinny zostać uchwalone do 30 czerwca bieżącego roku. Zmiana granic administracyjnych od 1 stycznia 2027 roku oznaczałaby konieczność ponowienia części procedur, ale przy potencjalnym ponowieniu wniosku w przyszłości akurat ten argument może stracić na znaczeniu. Jak w tym momencie wyglądają prace nad tym projektem? No i czy gmina nie obawia się tego, że przy dalszej rozbudowie mieszkaniowej, na przykład w Rokitkach czy też w Stanisławiu, da argument miastu za przyłączenie mocno zurbanizowanych terenów do miasta?
2: Panie redaktorze, zmiana granic oczywiście zmusza do weryfikacji terenu w ramach nowego planu ogólnego przyjmującej gminy. Zarówno jeden, jak i drugi samorząd w razie ewentualnej zmiany granic musiałby ponownie przemyśleć poszczególne funkcje działek i faktycznie te prace częściowo musiałyby zostać powtórzone. My obecnie jesteśmy w trakcie opracowywania planu ogólnego, korzystamy z usług zewnętrznych ekspertów, którzy między innymi te okoliczności, o których pan redaktor mówi, biorą pod uwagę. Natomiast samo zurbanizowanie danego terenu czy powstanie zabudowy mieszkaniowej nie oznacza jeszcze, iż winien on być przyłączony w obszar miasta. Decydują również, tak jak wcześniej wskazałem, więzi funkcjonalne, społeczne, gospodarcze i cały szereg innych okoliczności, które muszą być brane pod uwagę. Warto zastanowić się, i to jest takie pytanie retoryczne, co powoduje, że mieszkańcy zamiast osiedlać się w mieście, osiedlają się na terenie gminy Tczew.
1: No tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o ten aspekt takiej urbanizacji, to wydaje mi się, że generalnie jest taka tendencja do tego, że miasta cały czas się rozrastają i są zabudowywane te nowe tereny. Wobec tego też takie pytanie mi się nasuwa, czy jest jakieś pole do kompromisu w przyszłości? Czy są jakieś tereny, które, nie mówię, że teraz w perspektywie kilku miesięcy, ale nawet w perspektywie kilku lat mogłyby zostać przekazane miastu przy takiej aprobacie też władz gminy wiejskiej?
2: No z tego co wiem, to zarówno stanowisko wójta, jak i pani wójt jest jednoznaczne i opowiada się za pełną integralnością gminy, która doskonale się rozwija. Natomiast ja chciałbym zaznaczyć coś, co podnosimy tutaj z panią wójt od samego początku tego procesu. Na terenach przejmowanych, czyli Rokitki, Bałdowo, część Czarlina, nie ma działek należących do gminy Tczew. Nie ma wolnych działek, nie ma działek, na których miasto mogłoby realizować swoje cele i prowadzić zabudowę. Stąd też my od początku z pewnym niezrozumieniem podchodzimy do argumentacji prezydenta, który najpierw wskazywał, iż poszukuje nowych terenów do lokowania infrastruktury publicznej, potem, że potrzebuje nowych terenów do rozwoju miasta. Jeżeli na tych obszarach przejmowanych nie ma działek należących do gminy Tczew, to trudno sobie wyobrazić, jak w interesie publicznym, a nie prywatnym, a przecież chodzi o interes publiczny, ten rozwój miałby być realizowany. I to nie zostało zarówno nam, jak i podejrzewam pani wojewodzie, bo zapoznałem się z uchwałą Rady Miejskiej i tam czegoś takiego nie odnalazłem, wyjaśnione. Na czym tak naprawdę, panie redaktorze, miałby polegać rozwój? Bo oczywiście przypadki, i w Polsce takie przypadki były, gdy gmina ma szereg terenów inwestycyjnych, z których nie, korzysta, nie potrafi sobie z nimi poradzić, nie gospodaruje ich, nie realizuje na nich inwestycji i one leżą odłogiem, to w takiej sytuacji przejęcie ich przez miasto, aby dalej mogło realizować swoje inwestycje, jest jak najbardziej zasadne. Natomiast my takich terenów nie posiadamy. Wszystkie tereny inwestycyjne, które gmina posiadała, są już objęte inwestycjami i generują podatki dla mieszkańców gminy Tczew.
1: To tak na sam koniec jeszcze zapytam, czy jest coś, co podczas tej rozmowy powinno wybrzmieć po tej decyzji, nie decyzji, po tej opinii pani wojewody, a co może też ułatwiłoby taką komunikację na linii miasto-gmina?
2: Ja myślę, panie redaktorze, że szacunek do partnerów samorządowych. Tutaj pani wójt jest od blisko 20 lat samorządowcem i zawsze podkreśla, że szacunek do włodarzy, szacunek do partnerów samorządowych jest kluczowy i tego w naszej ocenie zabrakło. Pan prezydent sam wskazuje, iż jest to proces historyczny, iż jest to proces kluczowy, a tymczasem informuje nas o nim na dwa dni przed. Tak jak wskazałem wcześniej, a nie było to wyraźnie podkreślone, my jesteśmy w trakcie budowy nowej szkoły, w trakcie budowy nowego przedszkola, które były realizowane w związku z tym, iż mieszkańcy Rokitek generują określoną liczbę dzieci, które mogą do tych szkół uczęszczać. Po zmianie granic te szkoły stracą jakikolwiek sens i to przedszkole. To są inwestycje za ponad 20 milionów złotych, w pełni dofinansowane. Gdyby pan prezydent przyszedł do nas z odpowiednim wyprzedzeniem, moglibyśmy te plany rewidować. Nie wiem, czy pani wójt się ze mną
0: zgodzi. Tak, podzielam tutaj zdanie pana mecenasa, pana Adriana Manterysa. Dla mnie najważniejszy jest szacunek, wspólna rozmowa między partnerami samorządowymi. Jestem prawie 20 lat samorządowcem. Od początku realizuję dużo inwestycji. Rozmawiam z naszymi samorządowcami, kolegami, koleżankami właśnie po partnersku w taki sposób, bo uważam, że takie relacje trzeba budować.
1: Moimi i Państwa gośćmi byli zastępca wójta gminy Tczew Katarzyna Beringer-Kusio oraz pan mecenas Adrian Manterys. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
2: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
0: Po reklamie.

0: Radio Tczew.
1: Phil Collins, jego In the Air Tonight. No teraz w powietrzu piękny zapach przyrody, po deszczu zawsze ładnie pachnie, no a ten deszcz też przez przyrodę długo, długo wyczekiwany. A jeżeli chodzi o robienie czegoś dobrego, to łatwo gang. Jakiś czas temu pokazał, że nawet przez internet da się dużo dobrego zdziałać. Streamy charytatywne chyba stały się bardzo popularne, choć niewiele osób wie, że Szlachetna Paczka już od pewnego czasu takie streamy realizuje. Tegoroczna edycja charytatywnego streamu, który właśnie przez Szlachetną Paczkę jest organizowany, przeniesie widzów do świata inspirowanego Matrixem, w którym każdy z nas przez 60 godzin zabawy będzie mógł nie tylko wesprzeć potrzebujących, ale także wziąć udział w konkursach z nagrodami, które są realizowane w towarzystwie znanych twórców internetowych. Można powiedzieć, że chyba taki trend się zrobił na internetowe pomaganie. Główna transmisja w tym roku z Szlachetnej Paczki, z takiego streama charytatywnego, rozpocznie się na kanale Gra Paczka na Twitchu 8 maja o godzinie 12. Tam wszystkich graczy, ale nie tylko graczy, odsyłamy. Kto chce pomóc, będzie miał ku temu kolejną internetową okazję. No a my teraz przenosimy się do świata rzeczywistego, choć te pomaganie w internecie ma też przełożenie na świat rzeczywisty, trzeba to podkreślić, no, ale przejdziemy teraz do świata muzyki. Ponownie Chris de Burgh teraz w Radiu Tczew, jego The Lady in Red, tak pod klimat deszczowy, który mamy za oknem.

0: Chris DeBoer, jego Lady in Red, a my przenosimy się już do wiadomości, które rozpoczną się na naszej antenie za 8 minut. Zbierają je dla Państwa Janek Krupiński oraz Zofia Floryn w serwisie informacyjnym o godzinie 13. Będzie można posłuchać o dniu otwartym kociewskiej informacji turystycznej. Będzie także o zatrzymaniach w związku z rozbiciem grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów w Niemczech, a także o biegu Wings for Life. Szczegóły już za 8 minut na naszej antenie, niecałe 8 minut, a póki co można będzie posłuchać Vito Bambino i Zali, ich wspólne decyzje w Radiu Tczew.
1: Mogłaś, mogłam, mogliśmy lepiej się poznać.

0: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
1: Myślisz, że nauka zasypia po zmroku? A skąd? Już 9 maja w Fabryce Sztuk wyjątkowa Noc Muzeów pod znakiem nauki i odkryć. Sprawdź się w Centrum Sowa. Poczuj naukę w nogach na spacerze śladami tczewskich uczonych. Spójrz w niebo na gwiazdy, wyczaruj coś w naszym laboratorium, a jak się zmęczysz, czeka na ciebie strefa gastro, wystawy i silent disco. Noc Muzeów. Fabryka Sztuk. 9 maja od 19 do północy.
2: Uwaga, tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
3: Po reklamie.
4: Radio Tczew.
5: Godzina 13 na zegarach, przyszła pora na kolejny serwis informacyjny. Przygotowali go wspólnymi siłami Janek Krupiński oraz Zofia Floryn.
6: Lokalna organizacja turystyczna Kociewie zaprasza mieszkańców i turystów na Dzień Otwarty Kociewskiej Informacji Turystycznej. Wydarzenie odbędzie się 8 maja w godzinach 10-17 w Tczewie przy ulicy Podmurnej 12. Inicjatywa ma promować region i zachęcać do odkrywania jego atrakcji w związku ze zbliżającym się sezonem turystycznym. Uczestnicy będą mogli poznać ofertę turystyczną Kociewia, zdobyć materiały i mapy oraz uzyskać informacje o lokalnych atrakcjach, takich jak wycieczki rowerowe czy spływy kajakowe. W programie przewidziano gry i zabawy, spacery na orientację, konkurs wiedzy o regionie oraz spotkania informacyjne. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma inspirować do aktywnego wypoczynku i odkrywania mniej znanych miejsc w regionie. 4 osoby zostały zatrzymane w sprawie grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów w Niemczech i ich demontażem w Polsce. Jak informują służby, zabezpieczono mienie o wartości ponad 700 tysięcy złotych oraz części pochodzące z co najmniej 8 skradzionych pojazdów. Akcja Centralnego Biura Śledczego Policji i Gdańskiej Policji została przeprowadzona w drugiej połowie kwietnia. 2 mężczyzn zatrzymano na gorącym uczynku podczas demontażu auta w powiecie gdańskim. W innych lokalizacjach ujęto 2 kobiety odpowiedzialne m.in. za logistykę i transport pojazdów. Funkcjonariusze zabezpieczyli także sprzęt elektroniczny wykorzystywany do kradzieży, tablice rejestracyjne, dokumentacje oraz gotówkę w różnych walutach. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzieży z włamaniem. 3 osoby zostały tymczasowo aresztowane. Służby informują, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
3: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
6: Już 10 maja o godzinie 13 Stadion Miejski w Tczewie stanie się częścią globalnej społeczności Wings for Life. Tego dnia tysiące ludzi na całym świecie rusza przed siebie, by wesprzeć badania nad urazami rdzenia kręgowego. W naszym mieście inicjatywę podjęła Grupa Mobilerni Tczew wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, mówi Magdalena Okapiec-Kortas.
7: Wings for Life to jest taki świat

0: Sportowy bieg, gdzie o tej samej godzinie, tego samego dnia startują biegacze na całym świecie tak naprawdę. U nas się to odbędzie 10, znaczy u nas wszędzie się odbędzie 10 maja o godzinie 13. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to jest bieg, który ma na celu pomaganie. I tutaj chodzi o to, że 100% wpisowego, które biegacze przekazują, jest przeznaczane na metody terapii uszkodzeń rdzenia kręgowego. Więc myślę, że no warto. No u nas, tak jak mówiłam, odbędzie się to 10 maja o godzinie 13 na stadionie przy ulicy Pałtowskiej.
1: W biegu może wziąć udział każda osoba chętna wesprzeć tak szczytny cel. Prokuratura rejonowa Gdańsk-Oliwa prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 20-letniej pacjentki, która zmarła po planowanym zabiegu urologicznym w szpitalu Świętego Wojciecha w Gdańsku. Postępowanie dotyczy narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Na tym etapie nikomu nie postawiono zarzutów. Zawiadomienie złożyła matka zmarłej, a sprawa trafiła do gdańskiej prokuratury po wcześniejszych przekazaniach między jednostkami. Kobieta została przyjęta do szpitala na początku lutego 2026 roku. Dwa dni później przeszła zabieg endoskopowy. Jej stan początkowo był stabilny, jednak szybko się pogorszył. U pacjentki doszło do ciężkiej sepsy, a następnie została przewieziona na oddział intensywnej terapii. Mimo podjętej reanimacji zmarła 17 lutego. Po zdarzeniu przeprowadzono sekcję szpitalną. Prokuratura zabezpiecza dokumentację medyczną i planuje przesłuchania rodziny oraz partnera zmarłej. W sprawie mają zostać powołani biegli z zakresu medycyny sądowej, którzy ocenią przebieg leczenia i okoliczności śmierci pacjentki. To były wiadomości Radia Tczew.
2: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
3: Dziś pochmurno, deszczowo i wietrznie, ale dobra wiadomość jest taka, że w nocy nie będzie przymrozków. Ale do tej nocy jeszcze daleka droga, za dnia też temperatura nas rozpieszczać nie będzie, choć oczywiście jest to cały czas temperatura powyżej zera. Waha się od 6 do 9 stopni Celsjusza, choć ta temperatura odczuwalna jednak bliżej tej dolnej granicy. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to ono dziś niezbyt wysokie, wynosi 1006 hektopaskali.
2: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.
4: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji, www.tczew.net.pl.
3: Na drogach dziś w miarę spokojnie, choć trzeba wziąć pod uwagę fakt, że przez niezbyt korzystne warunki atmosferyczne jest tych aut na głównych ulicach nieco więcej. Warto wziąć to pod uwagę, zwłaszcza kiedy będziemy planować podróż do Trójmiasta albo z Trójmiasta w stronę Tczewa. Na korki powinniśmy uważać w Pruszczu Gdańskim, także na obwodnicy Trójmiasta, zwłaszcza w rejonie węzła Gdańsk-Południe i między węzłami Gdańsk-Kowale i Gdańsk-Matarnia. Powinniśmy mieć się na baczności, sporo dziś aut, warunki do jazdy trudne, ślisko, słaba widoczność, więc warto nie ryzykować i niezbyt szarżować. Jeżeli chodzi o sytuację w naszym mieście, to u nas najwięcej aut też na głównych ulicach, takich jak Jagiellońska, Wojska Polskiego, Armii Krajowej czy też Gdańska. Również spory ruch na 30 stycznia i na Malinowskiej. W przypadku tej ulicy mówimy przede wszystkim o rejonach, które są przy skrzyżowaniu z ulicami Armii Krajowej oraz z Aleją Solidarności. Jeżeli chodzi o dojazd do Starogardu i do Malborka, to jest on całkiem niezły, choć trzeba też wziąć pod uwagę, że w godzinach szczytu aut na Krajowej 22 może być więcej niż zazwyczaj. Ja trzymam kciuki za Państwa w tej niezbyt przyjemnej deszczowej aurze. Mam nadzieję, że wszystkie Państwa podróże zakończą się bezpiecznie i życzę Państwu szerokości.
4: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl.

0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tchew.net.pl.
1: 13 minut po godzinie 14. Patrzymy sobie, jak wygląda natężenie ruchu w naszym mieście i jest ono coraz większe, szczególnie na głównych arteriach. Mam tutaj na myśli ulicę 30 stycznia i Wojska Polskiego, szczególnie te odcinki dochodzące pod rondo, pod urzędem miejskim w naszym mieście. W Grodzie Sambora także niezbyt ciekawa sytuacja na skrzyżowaniu Alei Kociewskiej z Jagiellońską. Tutaj głównym winowajcą jest akurat sygnalizacja świetlna, która tutaj stoi. Jeśli ktoś z Państwa będzie akurat mierzał swoją trasę właśnie między innymi przez ten odcinek, to trzeba mieć cały czas z tyłu głowy, że chwilę będzie trzeba poczekać, szczególnie zważywszy na to, że paru innych właścicieli czterokołowców także w tym miejscu obecnie boryka się z tym problemem. Droga Krajowa numer 22, tutaj zgoła inna sytuacja, czy to jeśli Państwo jadą do Starogardu Gdańskiego, czy do Malborka, trasa wolna, podobnie jak Krajowa 91, z tym, że w samym Pruszczu Gdańskim również przez światła przy głównej trasie będzie trzeba parę razy zdjąć nogę z gazu. Mam tutaj na myśli skrzyżowania ulicy Grunwaldzkiej z Chopina Raciborskiego, a także ulicą Przemysłową. Na sam koniec tych informacji drogowych jeszcze sobie szybko zerkniemy na to, jak wygląda sytuacja na obwodnicy Trójmiejskiej. Nie ma większych turbulencji, to dobra informacja dla kierowców, chociaż uzbroić się w cierpliwość muszą ci z Państwa, którzy w tym momencie zjeżdżają z obwodnicy, z S7 wprost w ulicę Morską w samej Gdyni, ale także cały czas przypominamy o tym, że na odcinku od węzła Gdańsk-Karczemki do węzła Gdańsk-Południe występują roboty drogowe. Ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę, ale czasami będzie trzeba również jechać troszeczkę wolniej. Poza tym obwodnica właściwie całkowicie przejezdna.
0: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tchew.net.pl.

0: dogrywka w Radiu Tczew.
1: Pogonianki oficjalnie spadają do pierwszej ligi.
2: Zawodniczki Energa Sambor Tczew kończą sezon.
1: W piłce ręcznej Wisła zalała wybrzeże. A to audycja Dogrywka o sporcie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonach Janek Krupiński
2: oraz Dawid Komorowski. Witamy Państwa serdecznie.
1: Tak, witamy serdecznie. Mamy 18 minut po godzinie 14. Zaczynamy od krótkiego, jak najbardziej, serwisu informacyjnego.
2: Pogoń Dekpol Tczew oficjalnie spada z Ekstraligi Kobiet. Minione przegrane spotkanie z rekordem Bielsko-Biała 5-1 zabrało już nawet matematyczne szanse na utrzymanie pogonianek. Przypomnijmy, że tczewska drużyna grała na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce nieprzerwanie od sezonu 2022-23.
1: Natomiast KP Gryf Tczew kontynuuje walkę o czwartą ligę. Piłkarze z Grodu Sambora pewnie pokonali na własnym stadionie KS Skorzewo 5-1. Na listę strzelców wpisali się Stanisław Rzeszotek, Kacper Sztuka, Kacper Stolski oraz dwukrotnie Mateusz Górski. Gryf póki co znajduje się na trzecim miejscu w tabeli Ligi Okręgowej, a następne spotkanie ligowe zagrają w Starym Polu z miejscowymi Błękitnymi.
2: Pozostajemy na Kociewiu, ale zmieniamy poziom rozgrywkowy na czwartą ligę. Wieżyca Pelpin pokonała na wyjeździe Pogoni Lęborg 2-1. Bramki dla Pelpinian zdobyli Patryk Orzechowski oraz Oliwier Maczkowski. Po tym spotkaniu Wieżyca utrzymuje 11. pozycję w tabeli. Następne spotkanie piłkarze spod katedry zagrają z rezerwami Arki Gdynia.
1: Zwycięski w czwartej lidze również KP Starogard Gdański, który pewnie pokonał na własnym stadionie lidera ligi Gdanie Gdańsk 3-0. Bramki dla Starogardzian zdobyli Ismael Bajdu, Radosław Stępień oraz Damian Kostkowski. Na ten moment KP Starogard Gdański zajmuje trzecie miejsce w tabeli czwartej ligi i dalej dzielnie walczy o awans do trzeciej. Następne spotkanie Starogardzian odbędzie się w Gdańsku, gdzie zmierzył się z Jaguarem.
2: Teraz przenosimy się do trzeciej ligi, w której Wicząt Luzino jest już jedną praktycznie nogą w barażach o drugą ligę. W ostatnim spotkaniu piłkarze z Kaszub pokonali u siebie Pogoń Nowe Skalmierzyce 4-3. Dzięki zdobytym 3 punktom Wicząt ma już przewagę 10 oczek nad trzecią drużyną, co sprawia, że następne zwycięstwo zapewni im co najmniej baraże o drugą ligę. Możliwy jest nawet awans bezpośredni, bo strata do lidera, czyli Zawiszy Bydgoszcz, wynosi zaledwie tylko 1 punkt. Mecz o tak wyjątkową stawkę Wicząt zagra z Kartuzją Kartuzy, o której poczynaniach właśnie powie Dawid.
1: A Kartuzja zdecydowanie w gorszych nastrojach. Kartuzjanie grali na wyjeździe z Kluczewią Stargard 1-2, co daje Kartuzji 12 miejsce w tabeli i pewną przewagę 10 punktów nad strefą spadkową.
2: Teraz druga liga. Chojniczanka Chojnice zremisowała z Olimpią Grudziądz 2-2, co utrudnia zdecydowanie piłkarzom z Grodu Tura grę w barażach, do których tracą 5 punktów. Następne spotkanie Chojniczanka zagra z Podhalem Nowy Targ.
1: Przenosimy się do Ekstraklasy, w której Lechia Gdańsk doznała druzgocącej porażki z Radomiakiem Radom 1-3. Jedyną bramkę dla Biało-Zielonych zdobył z rzutu karnego Tomas Bobczek. Warto dodać, że przez większą część spotkania Lechia grała w przewadze jednego zawodnika. Po tym spotkaniu gdańszczanie znacznie zbliżyli się do miejsca spadkowego, mając przewagę zaledwie 2 punktów nad Widzewem Łódź, z którym właśnie w tym tygodniu się zmierzył. Spotkanie to najprawdopodobniej zdecyduje o utrzymaniu Lechii.
2: Zmieniamy dyscyplinę na koszykówkę. Deka Pelpin odpadła z ćwierćfinału fazy playoff o Orlen Basket League. Pelpinianie musieli uznać wyższość koszykarzy PGS Pujni Stargard. Mecz zakończył się wynikiem 93-78. Nie pomogła nawet wyśmienita forma Kanadyjczyka Jadena Kouk-Domingue, który zdobył w tym spotkaniu najwięcej punktów, bo aż 23.
1: Kociewskie Diabły po awansie do półfinałów po dwóch spotkaniach nie są w stanie pokonać Astorii Bydgoszcz, która pokonała Starogardzian kolejno 101-78 oraz 68-62. Kolejny mecz już w sobotę, tym razem w Starogardzie Gdańskim.
2: Przenosimy się na Żużel. Wybrzeże Gdańsk w fantastycznym stylu przywitało się z gdańską publicznością żużlową. W pierwszym domowym meczu gdańszczanie pokonali powracający po 24 latach do zmagań ligowych Śląsk Świętochłowice 53-36. Trener Leszek Kędziora dał pojeździć każdemu ze swoich zawodników. Najwięcej punktów dla Wybrzeża zdobyli Tim Sorensen, Jakob Torsel oraz Krystian Pieszczek. Jedynym zmartwieniem kibiców GKS-u może być kolejny upadek Eryka Kamińskiego. Żużlowiec na szczęście o własnych siłach zjechał do boksu, ale po upadku nie wyjechał ponownie na tor. W tabeli po trzech pierwszych zawodach Wybrzeże zajmuje trzecie miejsce. Następne spotkanie, tym razem na wyjeździe, Trójkolorowi rozegrają 10 maja ze Speedwayem Kraków.
1: A na koniec piłka ręczna. Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn przegrał półfinał drabinki przegranych fazy pucharowej Superligi. W hali przy ulicy Wiejskiej zawodnicy trenera Bartłomieja Jaszki ulegli Netland MKS-owi Kalisz 28-35, co oznacza, że w sobotę w Kwidzynie czerwono-czarni zagrają o 7 miejsce. Rywalem będzie Handball Stal Mielec. Początek spotkania o godzinie 18.
2: Z kolei w pierwszej lidze mężczyzn panowie z Sambora Latocha Agropomu Radomu Tczew przegrali ostatni domowy mecz z Warmią Energą Olsztyn 22-41. Ze świadomością pewnego utrzymania na trzecim poziomie rozgrywkowym zmierzą się w czwartek, 14 maja z SMS-em ZPRP Kwidzyn. Początek spotkania o godzinie 20.
1: Gdyby Państwo się zastanowili, czemu mówiliśmy o panach Sambora, a nie mówiliśmy o paniach i czemu mówiliśmy o MMTS-ie Kwidzyn, a nie mówiliśmy o Wybrzeżu, które cały czas w Orlen Superlidze sobie jakoś radzi, no to od razu uspokajamy, więcej w tej części publicystycznej,
2: tak,
1: po krótkiej przerwie tak, muzycznej, no taka, będziemy mieli wypowiedzi.
2: Tak, taka fajna gratka, myślę, dla naszych słuchaczy, no bo w końcu po to istniejemy, żeby puszczać też jakieś materiały.
1: Tak jest, po to żyjemy.
2: Po to żyjemy i po to pracujemy.

0: Kaszczewianie najczęściej wybierają w Telkawie. Internet 300 mega od 57 zł. Potrzebujesz czegoś więcej? Mamy dla wymagających internet do zadań specjalnych. 900 mega za 89 zł. Dostępność usług i szczegóły oferty na www.tczew.net.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchają Państwo audycji Dogrywka. Przy mikrofonach Janek Krupiński, Dawid Komorowski. Zostajemy przy piłce ręcznej i mówimy o sambożankach. Tego tematu nie poruszyliśmy w naszym serwisie informacyjnym, a rzecz to ważna, bo ponieważ panie zakończyły granie w Lidze Centralnej. Do Tczewa w ostatni weekend, w niedzielę na godzinę 15, przyjechały zawodniczki MTS-u Żory, czyli wiceliderki tabeli. Zapowiadał się ciężki mecz i taki był. Do 12 minuty nasze piłkarki szły łeb w łeb z przyjezdnymi, no ale potem niestety atak i rozegranie się trochę zacięło. Trochę nie było skrzydeł w tym spotkaniu, mam takie wrażenie. Słabsza forma ostatnio Wiktorii Łosiak, która nie rzuca zbyt wiele bramek. Natomiast fenomenalna była Aleksandra Puckowska. Nie pierwszy raz w tym sezonie, trzeba to sobie powiedzieć. 11 goli w spotkaniu z Żorami kapitan sambożanek rzuciła. Całkiem fajnie też zaprezentowała się bramkarka Julia Żarnoch, jak i też jej zmienniczka przez większość sezonu, czyli Kaja Kuśpiet. Ale Żory ostatecznie lepsze, wygrały 33-22. Przypomnijmy, że sambożanki zakończyły na 8 miejscu ostatecznie w tabeli Ligi Centralnej ten sezon z 21 punktami na koncie, z punkcikiem przewagi nad 9 SPR-em Olkusz i 4 punktami straty do 7 Pogoni Szczecin. Prezes Michał Kaczyński zapowiada, że chciałby, żeby w przyszłym sezonie było jeszcze lepiej w tej tabeli. Można powiedzieć, że padła śmiała deklaracja, a mówię to z otwartym sercem i z otwartym umysłem, ponieważ sam prezes nam to po prostu powiedział przed kamerą, ponieważ z Michałem Kaczyńskim po tym spotkaniu z Żorami chwilę porozmawialiśmy.
3: Sezon był dziwny, falujący. Wchodząc jako Beniaminek, wiadomo, każdy myśli, żeby się utrzymać. Pierwsze mecze były ponad stan trochę, bo tam było kilka zwycięstw i my byliśmy dość wysoko w tabeli. Te apetyty trochę wzrosły. Potem był dołek, dość duży dołek, było mnóstwo kontuzji, takie mecze poprzegrywane niepotrzebnie. Nastąpiła jakaś tam zmiana trenera, przyszedł nam Szymon pomóc, przyszła Paulina. Udało się wygrać jeden, drugi mecz, także tak podsumowując, utrzymanie jest na spokoju, bo trzeba powiedzieć, nawet jakbyśmy tych meczów nie wygrali, to patrząc na inne rozstrzygnięcia, to utrzymanie mieliśmy pewne. No ale dzięki temu zwycięstwu w Płocku i dzięki temu zwycięstwu z Legnicą, to te ostatnie mecze już były bez presji.
4: Czy naszą drużynę można określić drużyną z charakterem?
3: Ojej, nasza drużyna jest, ma wielkie możliwości, a one są często niewykorzystywane. Bo tak patrząc tak indywidualnie na zawodniczki, to tutaj każda zawodniczka jest super. Nawet wiem, że kilka z nich miało propozycje po tym sezonie z innych zespołów, a to świadczy o tym, że są wartościowymi dziewczynami. I no tylko to trzeba wszystko jakoś zmontować. A czy są z charakterem? No są, no te mecze... W pierwszej rundzie wygrywaliśmy mecze jedną, dwiema bramkami. No, kilka takich meczów nam się udało wygrać.
4: Ale były też takie porażki, właśnie też minimalne, jedną, dwiema bramkami.
3: A potem w tej drugiej rundzie były takie same, tylko że w drugą stronę. Ale tam to tak falujący zespół, ale walka była. No nawet dzisiaj niby przegrany mecz tam chyba 10 bramkami, ale no nie można odmówić, że nie było walki.
4: Jaka przyszłość przed drużyną? Budujemy team na nowo, czy już tutaj ten taki szkielet jest?
3: Ja to dostaję czasem za to opierdziel od wiceprezesa Kuby, że ja tak pozytywnie na to wszystko patrzę i ja już od kilku sezonów mówię, że to wszystko idzie w dobrą stronę. Nie narzekam, nie marudzę. Z roku na rok jest coraz lepiej. Ten jeden sezon tego spadku tej Ligi Centralnej, jakby to wyciąć, no to jest z roku na rok ogromny postęp, nie tylko sportowy, ale i organizacyjny, budżetowy też. Także no niestety kilka dziewczyn nam kończy kariery, przynajmniej tak zapowiadają. No jeszcze tam próbujemy z nimi negocjować, żeby jeszcze trochę pograły, ale może być ciężko. Także prawdopodobnie 6 zmian będzie, ale to jest też w końcu taki sezon, o którym zawsze marzyłem, że miałem czas poszukać tych zawodniczek, także one są już praktycznie zakontraktowane.
4: Nie trzeba... Nowe, rozumiem.
3: Nowe. Nie trzeba czekać do końca sezonu, myśleć, czy się utrzymamy, czy nie. Ja już, już od lutego tutaj praktycznie rozmawiamy z zawodniczkami, także ja myślę, że przyszły sezon, ja nie powiem, że pierwsza trójka, no ale pierwsza piątka, myślę, można mnie potem rozliczać.
4: Taki cel, pierwsza piątka. Dobra, fajny cel. Trener Szymon Kmieć zostaje? Charyzmatyczny to szkoleniowiec?
3: zostaje Szymon, zostaje Justyna, zostaje cały sztab szkoleniowy, zostają wszystkie dziewczyny, które nie kończą kariery, dojdą 6 albo 7 nowych zawodniczek.
2: Pierwsza piątka. Miód na serce dziennikarzy, kiedy takie deklaracje padają, my będziemy oczywiście o tym pamiętać. Pozdrawiam.
1: Ale nie będziemy rozliczać.
2: Ale nie będziemy rozliczać, oczywiście. Mamy nadzieję, że prezes Michał Kaczyński nas w niedalekiej przyszłości odwiedzi i trochę dłużej o przyszłości Sambora trochę porozmawiamy. Padła także deklaracja, że zostaje dotychczasowy trener pierwszy, czyli Szymon Kmieć, i także z Szymonem Kmieciem Krzysztof Repiński po spotkaniu z Żorami rozmawiał.
4: Zacznijmy od krótkiego podsumowania tego ostatniego meczu w sezonie.
5: No na pewno mecz już taki chyba w trochę wakacyjnym rytmie, bo i my mamy już wszystko załatwione i Żory też mają wszystko załatwione. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, na dużym zaangażowaniu, dużo błędów, ale one wynikają trochę z naszych problemów, które mamy od 2 tygodni, bo mały wirus nam się wplątał w zespół i tak naprawdę połowa dziewczyn jest od 2 tygodni chora. Już z Kielcami byliśmy chorzy i dzisiaj też tak. Trochę mały wydatek energetycznie, słabo to wyglądało, bo się trochę regenerujemy. Na przykład Kamila Grzesista w ogóle dzisiaj na boisko nie weszła, no bo nie była w stanie grać. Więc no mecz na pewno ciężki, bo trzeba było się jeszcze na koniec zmotywować. Ciężki, bo mieliśmy znowu jakieś swoje problemy, ale na pewno możemy być zadowoleni, bo gra była całkiem niezła, choć błędów też się nie ustrzegliśmy.
4: Największy ból to właśnie te błędy własne, tak? Ale to wynikało to z klasy przeciwnika?
5: Na pewno największy ból to błędy własne, ale one też właśnie wynikają z tego, o czym pan wspomniał, z klasy przeciwnika. No, zespół z Żor to nie jest pierwszy lepszy zespół, tylko bardzo dobra ekipa, która ma bardzo dobrego trenera i gra w bardzo zorganizowany sposób w obronie, przez co trochę tych błędów się pojawia i rzeczywiście dzisiaj było zdecydowanie za dużo i to też sobie w szatni powiedzieliśmy, że sami na siebie bicz kręcimy, którym zaraz sami się będziemy musieli bić, bo pomagamy Żorom, a im nie trzeba w ogóle pomagać, one sobie same doskonale poradzą. Więc tutaj na pewno tych błędów było zdecydowanie za dużo.
4: Trenerze, jak pan odbiera klub i drużynę, jaką pan tu zastał? I prezes już nam powiedział, że chciałby współpracę z trenerem kontynuować, więc coś tutaj jeszcze będzie chyba budowane.
5: Na pewno jest taka wola. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wiele czynników się składa na tą naszą współpracę, która moim zdaniem ułożyła się bardzo dobrze. Ja tak jak powiedziałem też tutaj na tej hali na koniec lutego, że to nie jest zespół, który trzeba ratować i który trzeba gdzieś tam reanimować, bo to jest bardzo dobry zespół, który ma bardzo dużo potencjału, który ma bardzo duże umiejętności, który jest trochę zagubiony i trochę trzeba mu pomóc wskazać odpowiednią drogę i ścieżkę, którą te dziewczyny powinny iść i nie tylko na każdym treningu, ale też i na meczach. I naprawdę uważam, że to jest ekipa, która nie powinna bić się o utrzymanie w Lidze Centralnej, tylko jest to zespół, który naprawdę może osiągnąć dużo i w perspektywie paru najbliższych lat bardzo dużo. Nie chcę mówić na głos, bo to takie złe zaklęcie, żeby nie było, ale jest to ekipa, która w przeciągu 3 lat może zrobić naprawdę bardzo dużą niespodziankę.

0: Dogrywka w Radiu Tczew.
1: PGE Wybrzeże Gdańsk przegrało w pierwszym meczu półfinałowym Orlen Superligi z Wisłą Płock 21-32, a kibice zgromadzeni w trójmiejskiej Ergo Arenie no mogli mieć nadzieję przed tym pierwszym poniedziałkowym gwizdkiem sędziego, bo to ostatnie starcie gdańszczan z Wisłą Płock w finale Pucharu Polski. Co prawda zakończyło się ich porażką, no ale przez około jakieś 40-45 minut szczypiorniści trenera Patryka Rombla no byli naprawdę równorzędnym rywalem dla nafciarzy. Dodatkowo Wybrzeże, przypomnijmy, znalazło się w tej najlepszej czwórce mistrzostw naszego kraju po dosyć gładkim zwycięstwie nad Chrobrym Głogów. W ćwierćfinałowym dwumeczu gdańszczanie byli lepsi o 10 bramek, no stosunkiem goli 69-59. Z kolei płocczanie, którzy przyjechali w poniedziałek do Gdańska, pojedynek w ćwierćfinale ze Stalą Mielec zakończyli z przewagą 20 trafień, czyli no o wiele lepiej, ale też klasa rywala troszeczkę inna niż Chrobry Głogów. Niebiesko-biali po zwycięstwie w Krajowym Pucharze, zresztą w finale nad Wybrzeżem, tak jak już wspominałem, no są w skupieniu już tylko i wyłącznie na wygranie Orlen Superligi, na obronie tytułu Mistrzów Polski, bo przypomnijmy, niespodziewanie wcześniej, na początku kwietnia mniej więcej zakończyli swój udział w Lidze Mistrzów na etapie 1/8 finału. To było trochę sensacyjne wydarzenie, szczególnie, że Wiślacy naprawdę o wiele lepiej radzili sobie w rewanżu niż zespół z Portugalii, bo mówimy tutaj o Sportingu Lizbona, ale niestety porażka z pierwszego meczu była na tyle dotkliwa, że szczypiorniści trenera Javiera Sabaty pożegnali się z tymi najbardziej elitarnymi rozgrywkami szczypiorniaka w Europie, a szkoda, bo pakę naprawdę Wisła ma całkiem niezłą i z tą paką przyjechali między innymi właśnie w poniedziałek do Ergo Areny. Przypomnijmy, że Wybrzeże swoje spotkania w playoffach rozgrywa już nie na Żabiance oczywiście, bo ta jest w remoncie w tym momencie, a w hali Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Te wszystkie mecze fazy zasadniczej były rozgrywane. Przy playoffach nastąpiła zmiana i w Ergo Arenie od ćwierćfinału zawodnicy z Trójmiasta grają, a wynik poniedziałkowego meczu otworzył, wykorzystując rzut karny, Melvin Richardson, etatowy reprezentant Francji. No tylko, że gospodarze nie odpowiadali na trafienia nafciarzy dosyć długo, bo pierwsza bramka Wybrzeża dopiero w 9 minucie. Damian Domagała wykorzystał długie podanie od Macieja Papiny i w sytuacji sam na sam pokonał Torbjörna Bergeruda, czyli także reprezentanta Norwegii. Zresztą tenże golkiper był właściwie nie do pokonania przy większości, no może nie przy większości, ale przy wielu sytuacjach dla piłkarzy Wybrzeża. Mieli naprawdę duże problemy gospodarze z przedarciem się przez tę strefę defensywną. Bardzo agresywna i wysunięta obrona Wybrzeża. Dużo błędów, niecelne podania, a kiedy nawet już udało im się przedrzeć przez te zasieki, no to niestety tam stawał Torbjörn Bergerud na drodze. Mateusz Zambrzycki w pierwszej połowie, nie chcę mówić, że nie tak skuteczny, bo parę razy piłkę wybił, no ale niestety tych sytuacji Wisła miała o wiele, wiele więcej. W 19 minucie na liście strzelców zameldował się dopiero Mikołaj Czapliński, przypomnijmy, król strzelców Superligi z zeszłego sezonu. Jakiś czas później czwarte trafienie dla Wybrzeża zanotował Jakub Będzikowski. No i było widać, że pod koniec tej pierwszej połowy gospodarze zaczęli grać mniej nerwowo, co się przełożyło na to łatwiejsze forsowanie obrony, no ale niestety Wisła Płock no, nieustannie właściwie podwyższała prowadzenie. Po pierwszej połowie na tablicy wyników widniało 8-16, druga połowa za bardzo nie zmieniła układu sił, natomiast na listę strzelców wpisał się nasz człowiek, czyli tczewianin Michał Daszek, kapitan reprezentacji Polski. Wychowanek Sambora dopiero tak mniej więcej w 40 minucie pokonał Kornela Poźniaka. Już nie Mateusza Zambrzyckiego, tego właśnie w przerwie Poźniak wymienił, tylko że wtedy ta przewaga gości wynosiła i tak już 10 punktów, Wybrzeże przegrywało 11-21, ostatecznie mecz skończył się wynikiem 32-21 dla aktualnych mistrzów Polski. Najlepszym strzelcem gości był Sergiej Kosorotow, a w przypadku Wybrzeża Filip Michałowicz, obaj zdobyli po 9 trafień i zresztą najskuteczniejszego zawodnika gdańskiej ekipy spytaliśmy się w Ergo Arenie, dlaczego ten poniedziałkowy wieczór wyglądał zupełnie inaczej niż finał Pucharu Polski.
2: Filip, jak sobie przypominam, finał Pucharu Polski z Kalisza to mniej więcej 40 minut było bardzo wyrównanej walki. Dlaczego akurat to spotkanie wyglądało inaczej, twoim zdaniem?
3: Nie wiem, ciężko powiedzieć. Myślę, że zrobiliśmy głupie błędy. Na początku no, można powiedzieć, że przespaliśmy pierwsze 15-20 minut. No i nie da się po prostu grać. Jeżeli w taki sposób się zaczyna, to nie ma co myśleć o tym, że ten mecz będzie gdzieś tam na styku. To pokazały właśnie mecze w rundzie zasadniczej w finale Pucharu Polski, że jeżeli od początku realizujemy swój plan i gramy gdzieś tam bramka za bramkę na styku, to można ten mecz przez jakiś czas, te 45-50 minut prowadzić na dobrym poziomie. Natomiast no tak jak dzisiaj, no to nie ma co myśleć o jakimś fajnym wyniku.
2: Ta czerwona kartka Tomka Gębali bardzo was zbolała w tej pierwszej połowie?
3: Na pewno gdzieś tam pokrzyżowała jakieś tam plany, bo gdy Tomek jest w obronie, no to nie musimy robić tej zmiany do obrony i możemy biegać szybciej do kontry, więc na pewno gdzieś tam pokrzyżowała plany, natomiast no to na pewno nie przeważyło o losach tego meczu.
2: W 11 minucie trener wziął czas, kiedy no, ta różnica bramkowa już była dosyć wysoka, ale ta wasza rozmowa z trenerem była bardzo, bardzo krótka. Co wam wówczas trener powiedział, pamiętasz?
3: Żebyśmy zaczęli grać swoje, żebyśmy się obudzili, żebyśmy kolokwialnie mówiąc wyszli na mecz i zaczęli się, że tak powiem, bić, natomiast nie bić w brutalny i głupi sposób, tylko z duchem gry.
2: Strata jest do odrobienia?
3: Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, natomiast wiadomo, jakie są szanse. Dopóki gramy, to myślimy o tym, żeby osiągnąć jak najlepszy rezultat.
1: To był Filip Michałowicz z Wybrzeża Gdańsk, ale żeby nie było tak, że gości się podpytaliśmy, jak ich okiem to spotkanie wyglądało i tak całkowicie przypadkowo wybraliśmy sobie reprezentanta naszego miasta, czyli Michała Daszka.
2: Michał, jak sobie przypomnę finał Pucharu Polski w Kaliszu, zupełnie to było inne spotkanie. Spodziewaliście się, że dla was to będzie tak łatwo na samym początku?
4: Nie, ale jednak już wiedzieliśmy po trzech meczach z Wybrzeżem w trakcie tego sezonu, że jest to niełatwy rywal, więc bardzo przeanalizowaliśmy nasze ostatnie mecze i myślę, że byśmy troszeczkę lepiej przygotowani do tego meczu niż do poprzednich. Oczywiście tutaj też nie można nic złego powiedzieć na temat Wybrzeża, bo oni też na pewno byli bardzo dobrze przygotowani. Myślę, że tu kluczem była troszeczkę nasza postawa w tym meczu. Ten poprzedni mecz, finał, to też jest finał, więc zawsze się odczuwa jakąś tam presję. Więc dlatego to spotkanie miało taki wyrównany przebieg. A dzisiaj myślę, że postawiliśmy twarde warunki na samym początku spotkania i to troszeczkę wybiło Gdańsk z rytmu w tym meczu.
2: Mówiłeś o pracy, o analizie tych poprzednich spotkań z Wybrzeżem. Masz też na myśli obronę, bo to był chyba taki wasz żelazny punkt w tym spotkaniu.
4: No tak. My praktycznie wszystkie mecze wygrywamy obroną i to jest nasza podstawa do tego, aby wygrywać spotkania. Dzisiaj chłopaki w obronie i przede wszystkim Berger wyglądali fantastycznie, więc wiedzieliśmy, że mamy wsparcie z tyłu, a to zawsze daje duży komfort.
2: Jest taki element przed tym rewanżowym spotkaniem, o którym tak sobie pomyśleliście, że warto by było go poprawić?
4: Oczywiście wiele elementów. Myślę, że troszeczkę dzisiaj nam kulała gra z kontry, ale też jak się ma 10 bramek przewagi to i mecz rewanżowy w domu, to gdzieś tam te siły chce się oszczędzać. Myślę, że wielu chłopaków też było dzisiaj bardzo zmęczonych, bo mamy swoje problemy zdrowotne i po prostu no, chcieliśmy już skończyć ten mecz, prowadząc 10 bramkami. Oczywiście przydałoby się trochę więcej, ale taki jest sport i po prostu, tak jak powiedziałem, no, chcieliśmy już przepchnąć mecz do końca i tak to wyglądało w końcówce niestety.
1: Ja mam taki mały dylemat, komu kibicować przed rewanżem, no bo trzewianin Michał Daszek z jednej strony, z drugiej strony klub z Pomorza. Chyba jednak bliżej mi do Wybrzeża, bo zresztą ten klub pierwszy raz od 20
5: Michał się
1: lat
5: już nawygrywał.
1: Tak. No, może to nie jest ten argument przeważający, ale jednak Wybrzeże już długo, naprawdę długo czeka w ogóle na medal Mistrzostw Polski i też jednocześnie na awans do europejskich pucharów. Fajnie by było zobaczyć jakiś zespół dobrej klasy w stolicy Trójmiasta.
5: Dawidzie, jeszcze takie pytanie ode mnie. Jako osoby, która troszeczkę mniej tą piłką ręczną się interesuje niż ty, czy nie sądzisz, że Wybrzeże troszeczkę jednak wystraszyło się tej wielkiej, albo inaczej, czy ich przyćmiło to ta wielka klasa rywala, czyli Wisły Płock?
1: Czy się przestraszyli, to wydaje mi się, że nie, ale faktycznie w takich meczach decydujących wychodzi doświadczenie. Też zauważyłem, że w spotkaniu finału Pucharu Polski, gdzie Wybrzeże radziło sobie deko lepiej, to jednak mimo wszystko Wiślacy wyszli trochę innym składem, nie chcę mówić, że rezerwowym, ale mniej podstawowym niż zazwyczaj. A w Gdańsku to chyba wszystkie armaty zostały wystawione na ten pierwszy front, bardzo dobrze sobie radzili i było widać, tak jak Michał Daszek mówił, że ta postawa była kluczowa. No w defensywie faktycznie było widać, że Wybrzeże jest bardzo zdeterminowane. Chyba trochę za wysoka półka jak na razie dla Wybrzeża. No nie ma się co dziwić, Wisła Płock czy Industria Kielce to są nasze eksportowe drużyny, co roku radzące sobie w Lidze Mistrzów raz lepiej, raz gorzej, no ale mimo wszystko mniej więcej raz na jakiś czas mierzą mierzące się z naprawdę dobrymi zespołami. Tutaj mówimy o najwyższej klasie szczupiorniaka na świecie, bo nie tylko w Europie. Wiemy, że jednak w Europie ta dyscyplina jest wiodąca.
5: Dodajmy jeszcze, że gdyby Wybrzeże wygrało ten następny mecz, no to jednak chyba byśmy mieli rzecz taką historyczną, bo ostatni raz, kiedy z Wisłą Płock wygrali, no to my byliśmy malutkimi dziećmi.
1: Tak, to był chyba rok 2009, jeśli mnie pamięć nie myli. No ale liczymy na to, że ten mecz będzie przynajmniej bardziej wyrównany, więcej emocji. A przypomnimy, że w rewanżu te obie siódemki zmierzą się już w sobotę, 9 maja w płockiej Orlen Arenie. Sędzia zagwiżdża po raz pierwszy o godzinie 12.30. Jeśli zawodnicy z Pomorza nie odrobią tych strat, no to nie jest jeszcze to koniec sezonu, bo czeka ich jeszcze walka o brązowy medal. A rywalem w walce o to ligowe podium będzie najprawdopodobniej KPR Rebut Ostrowia Ostrów Wielkopolski. Owia, to przydomek tego zespołu, żeby nie było, swój pierwszy półfinał przegrała z obecnym wicemistrzem Polski, czyli Industrią Kielce 26-34. Czy pasiacy odrobią tę stratę 8 bramek? Śmiem wątpić, bo tutaj mamy dosyć podobną sytuację. Chyba jednak trochę za wysokie progi, ale to jest sport, wszystko jest możliwe, nie przekreślamy drużyny z Wielkopolski. Mecze finałowe, ale też te starcia o trzecie miejsce rozpoczną się w weekend 23-24 maja, więc jeśli ktoś byłby zainteresowany, żeby się w Ergo Arenie pojawić na meczu o brązowy medal, no to może sobie tak zaznaczyć czerwonym flamastrem w swoim kalendarzu tę datę. Niecałe 6 minut zostało nam do godziny 15. Czas na zapowiedzi tego, co się będzie działo w Tczewie i naszej najbliższej okolicy sportowego, rzecz jasna, w najbliższym czasie. A tradycyjnie zapraszamy na parkrun. Sobota, godzina 9, bulwar nadwiślański. Kto chce, może przebiec albo po prostu przejść 5 km w ramach aktywnego rozpoczęcia weekendu.
5: A już za nieco ponad godzinę odbędzie się mecz w ramach ćwierćfinału Pomorskiego Pucharu Polski, w którym KP Gryf Tczew zmierzy się z liderem czwartej ligi Gdanią Gdańsk. Zapraszamy chętnych na stadion przy ulicy Bałdowskiej. Wstęp jest wolny.
1: Natomiast w niedzielę zapraszamy na Kanonkę, gdzie o godzinie 10 rozpocznie się Tczewska Liga Melki. Link do zapisów znajduje się na Facebooku.
5: Przypominamy również o zapisach na lipcowy cross rowerowy w Rokitkach, organizowany przez rowerowego Gryfa Tczew. Do wyboru są dwa dystanse, 25 i 45 km. Czasu do namysłu jest sporo, bo rejestracja kończy się 2 dni przed imprezą.
1: A cały czas trwają też rejestracje do poszczególnych biegów wchodzące w skład biegowego Grand Prix Powiatu Tczewskiego. No biegowego, w biegach przełajowych, taka jest poprawna nazwa. Warto zerkać na oficjalny fanpage na Facebooku tej instytucji. Tam więcej również można się dowiedzieć. A my powoli będziemy się z Państwem żegnać. To była audycja Dogrywka o sporcie. Przy mikrofonach byli
5: Dawid Komorowski
1: i Janek Krupiński. Do usłyszenia za tydzień.
5: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
3: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a Ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
0: Po reklamie. Radio Tczew.
4: Jest środa, 6 dzień maja, godzina 15.01, więc to już czas najwyższy na kolejne wydanie wiadomości Radia Tczew, które przygotował dla Państwa Janek Krupiński. Kryminalni z Tczewa zatrzymali pracownicę poczty podejrzaną o przywłaszczenie pieniędzy. Sprawczynią okazała się 50-letnia mieszkanka miasta. Kobieta podczas wykonywania obowiązków służbowych nie wydała klientowi pełnej kwoty reszty za opłacony rachunek. Mężczyzna zorientował się w pomyłce i natychmiast zawiadomił policję. Funkcjonariusze ustalili, że z kasy zniknął 1000 zł. Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy i zatrzymali podejrzaną. Kobieta usłyszała już zarzut przywłaszczenia mienia powierzonego. O jej dalszym losie zadecyduje teraz sąd. Za to przestępstwo grozi kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Policjanci z Gdańska i Pucka rozbili układ korupcyjny w powiatowym inspektoracie.

0: między samorządem a firmą transportową. W przypadku problemów technicznych pasażerowie mogą kontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem.
1: Kulturalne typy.
0: Wczoraj na naszej antenie Wojciech Markowski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzewie w audycji Bibliofonia zapowiadał majowe wydarzenia w bibliotece. Wśród nich pojawiła się zapowiedź spotkania z Jakubem Małeckim.
2: Czy właśnie może obalenie trochę mitu, że krótkie formy są dla debiutantów. Mhm. Więc myślę, że to jest jedna część. Druga oczywiście zahaczymy o najważniejsze książki z dorobku autora. Na pewno coś tam o Degocie. Myślę, że może nam wpadnie poprzedniej powieści, czyli Obiekty głębokiego nieba. No i gdzie ta nas jeszcze ta rozmowa zabierze. Na pewno chciałbym poruszyć, myślę, że dojdzie to do skutku i do bardzo ciekawych efektów, o początkach autora, ponieważ Jakub Małecki, pamiętajmy, że zaczynał w ogóle od horroru, co jest niesamowite. Chyba tylko drugim podobnym przypadkiem jest Łukasz Orbitowski w Polsce, gdzie pisali bardzo gatunkowo i bardzo odmiennie. I myślę, że ciekawie będzie o to zagadać. No i oczywiście o planach na przyszłość też coś tam będzie.
0: Autor takich bestsellerów jak Dygot, Horyzont czy Święto Ognia spotka się z czytelnikami 21 maja. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 w Bibliotece Głównej na Starym Mieście przy ulicy Dąbrowskiego 6. Wstęp jest wolny. A to były wiadomości Radia Trzew.
3: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
4: Dziś pochmurno, deszczowo i wietrznie, ale dobra wiadomość jest taka, że w nocy nie będzie przymrozków. Ale do tej nocy jeszcze daleka droga. Za dnia też temperatura nas rozpieszczać nie będzie, choć oczywiście jest to cały czas temperatura powyżej zera. Waha się od 6 do 9 stopni Celsjusza, choć ta temperatura odczuwalna jednak bliżej tej dolnej granicy. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to ono dziś niezbyt wysokie, wynosi 1006 hektopaskali.
3: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.
5: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji, www.tczew.net.pl.
4: Na drogach dziś w miarę spokojnie, choć trzeba wziąć pod uwagę fakt, że przez niezbyt korzystne warunki atmosferyczne jest tych aut na głównych ulicach nieco więcej. Warto wziąć to pod uwagę, zwłaszcza kiedy będziemy planować podróż do Trójmiasta albo z Trójmiasta w stronę Tczewa. Na korki powinniśmy uważać w Pruszczu Gdańskim, także na obwodnicy Trójmiasta, zwłaszcza w rejonie węzła Gdańsk-Południe i między węzłami Gdańsk-Kowale i Gdańsk-Matarnia. Powinniśmy mieć się na baczności, sporo dziś aut, warunki do jazdy trudne, ślisko, słaba widoczność, więc warto nie ryzykować i niezbyt szarżować. Jeżeli chodzi o sytuację w naszym mieście, to u nas najwięcej aut też na głównych ulicach, takich jak Jagiellońska, Wojska Polskiego, Armii Krajowej czy też Gdańska. Również spory ruch na 30 stycznia i na Malinowskiej. W przypadku tej ulicy mówimy przede wszystkim o rejonach, które są przy skrzyżowaniu z ulicami Armii Krajowej oraz z Aleją Solidarności. Jeżeli chodzi o dojazd do Starogardu i do Malborka, to jest on całkiem niezły, choć trzeba też wziąć pod uwagę, że w godzinach szczytu aut na Krajowej 22 może być więcej niż zazwyczaj. Ja trzymam kciuki za Państwa w tej niezbyt przyjemnej deszczowej aurze. Mam nadzieję, że wszystkie Państwa podróże zakończą się bezpiecznie i życzę Państwu szerokości.
5: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl.

0: 11 minut po godzinie 15.
1: Popołudniowe granie w Radiu Tczew.
0: A raz jeszcze z Państwem się przywitam. Dawid Komorowski przy mikrofonie. Witam bardzo serdecznie. Uniżenie moje. Po drugiej stronie stołu Janek Krupiński, który będzie dla Państwa przygotowywać kolejny serwis informacyjny. Ten na naszej antenie pojawi się równo o godzinie 16, więc za niecałe 49 minut. Do tego także czasu sporo muzyki.

0: Radio Tczew. Słuchaj przez cały dzień.
1: Gregory Porter, który już za niedługo odwiedzi nasz kraj podczas koncertu w Starym Maneżu w Trójmieście. Chociaż słyszałem, że bilety bardzo, bardzo drogie. Nie wszyscy pewnie sobie będą mogli pozwolić, żeby Gregorego Portera na żywo posłuchać, ale myślę, że warto. Janek Krupiński wskazuje na mnie palcem. O co chodzi?
2: Bo wiem, że ty jesteś wielkim fanem tego muzyka.
1: Lubię. Sympatyzuję z jego głosem zdecydowanie.
2: A pojedziesz?
1: Nie wiem, czy mnie mój portfel będzie bolał, wiesz.
2: Zobaczymy. No, ale wiesz, no chyba na co dzień w Polsce nie możemy go posłuchać.
1: To jest prawda. Jest wielu takich artystów, którzy krążą po świecie w trakcie swoich tras koncertowych, ale kraj nad Wisłą jakoś tak omijają. Wydaje mi się, że Noel Gallagher's High Flying Birds, czyli jeden z moich najbardziej ulubionych zespołów w Polsce, może grał raz. London Grammar pojawił się 2 razy i to w odstępie 10 lat, więc jak się taka okazja pojawi, to lepiej ją łapać. A u ciebie też jest podobnie z niektórymi zespołami?
2: Tak, na Bastille bardzo chciałem pojechać, no i w sumie w tym roku mam okazję, za darmo i to do Łodzi, więc nie wiem, muszę się zastanowić.
1: No to za darmo trochę lepiej niż drogo.
2: No to na pewno. No Bastille to jest na pewno zespół, na który chciałem pojechać i chyba no na 21 Pilots byłem, więc nie wiem, mi tam wszystko obojętne. Ważne, żeby można było się fajnie pobawić.
1: Czyli jesteś koncertowo spełniony.
2: Tak, myślę, że tak. Chociaż nie, już nigdy nie będę. Chciałem zawsze pójść na koncert Aviciiego. I niestety, no tego już marzenia nie spełnię. Ale myślę, że coś by się jeszcze znalazło. Na Martinie Garrixie też byłem. No masz rację, jestem chyba spełniony koncertowo. Człowiek muszę świata. Się zastanowić nad tym teraz.
1: Obywatel świata, jeśli chodzi o
2: muzykę. Nie, no bez przesady. Obywatel Polski wystarczy.
1: No niech tak już będzie. 17 minut po godzinie 15.

0: Brawo! Pierwszy raz po polsku się w tej piosence akurat Kuba Badach odezwał. Są plany na budowę nowego bloku mieszkalnego u zbiegu ulicy Jasińskiego i Armii Krajowej, a chodzi o działkę po Pałacu Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. Zgodnie ze złożonym wnioskiem na wskazanym terenie ma powstać po pierwsze budynek mieszkalny wielorodzinny, garaż podziemny dla mieszkańców, niezbędny układ drogowy, no i także miejsca parkingowe oraz infrastruktura techniczna. Chodzi tutaj o wiaty śmietnikowe, wiaty rowerowe czy instalacje wewnętrzne i zewnętrzne różnego rodzaju. Wizualizacja, która pojawiła się m.in. w mediach społecznościowych Urzędu Miejskiego w Tczewie, przedstawia dosyć wysoki, bo 11-kondygnacyjny budynek. No i w jego podziemiach ma się ta hala garażowa znajdować. Każdy zainteresowany inwestycją ma prawo do zgłoszenia swoich uwag, a można to zrobić na kilka sposobów, wybierając najwygodniejszą dla siebie formę kontaktu z urzędem. Mieszkańcy mają do wyboru platformę ePUAP, system e-doręczeń, pocztę elektroniczną bądź kontakt w formie papierowej przez Biuro Planowania Przestrzennego. Konsultacje w tej sprawie potrwają do 25 maja, a ostatnie słowo w temacie inwestycji mają miejscy radni. O powstaniu nowego budynku zdecydują w głosowaniu podczas przyszłej sesji Rady Miejskiej. A więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać na naszej stronie internetowej.
1: www.radiotczew.pl Enter.

0: Reklama. Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
1: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
2: Pierwszy kwartał urodzin za nami, ale my dopiero się rozkręcamy.
3: Przed nami kolejny etap świętowania dziesięciolecia Twojej lokalnej stacji.
2: Słuchaj nas tak jak lubisz, tradycyjnie w głośnikach i w internecie na całym świecie. Razem tworzymy klimat Tczewa już od 10 lat.
3: Radio Tczew 108 FM, gramy dla Was od dekady.
4: Mecenasem drugiego kwartału dziesiątych urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Dzień dobry. Czy można? W każdy piątek o godzinie 20, między 20 a 22, audycja z powrotem w czasie. Zapraszam, Maciej Farski.
1: Po reklamie.

0: wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz poinformowała wczoraj, 5 maja, o wydaniu negatywnej opinii w sprawie wniosku o zmianę granic administracyjnych naszego miasta. Na naszej stronie opublikowaliśmy pełną treść komunikatu, natomiast w skrócie jednym z kluczowych elementów oceny były wyniki konsultacji społecznych, bo w naszym mieście konsultacje odbyły się od 5 do 20 lutego, a udział w nich wzięło w nich 1020 osób, co oznacza frekwencję na poziomie niecałych 2%. Inaczej wyglądało to w gminie Tczew. Te konsultacje były przeprowadzone od 1 do 18 lutego, trochę krócej, natomiast wzięło w nich udział ponad 6,5 tysiąca mieszkańców, co dało frekwencję wynoszącą trochę ponad 42% uprawnionych do głosowania. No i to jest dosyć znacząca różnica frekwencji i też ta skala sprzeciwu mieszkańców gminy Tczew, jak czytamy, miały istotne znaczenie dla oceny wniosku. Z danych przedstawionych w tym piśmie wynika także, że po przyłączeniu wskazanych terenów planowane dochody podatkowe Tczewa wzrosłyby o około 1%. Dla gminy natomiast oznaczałoby to spadek planowanych dochodów podatkowych o około 5,5%, a gmina wskazała także na długofalowe skutki finansowe, bo według jej wyliczeń w latach 2027-2030 łączny ubytek mógłby wynieść ponad 91 milionów złotych, w tym oczywiście te dochody z PIT-u i CIT-u, ale także z pozostałych podatków i opłat. Natomiast roczny ubytek miałby wzrosnąć z ponad 20 milionów w 2027 roku do ponad 27 milionów w roku 2030. Pełna treść opinii jest dostępna do zerknięcia na naszej stronie internetowej, na naszej witrynie, także już niedługo pojawią się pełne nagrania rozmów z prezydentem Łukaszem Brzątkowskim, który opowiedział mniej więcej o swoim punkcie widzenia, jeśli chodzi o tę opinię wydaną przez wojewodę pomorską, ale także dziś o poranku odwiedzili nas przedstawiciele Urzędu Gminy Tczew, sekretarz Katarzyna Beringer-Kusio i prawnik instytucji Adrian Manterys. Tutaj także to nagranie za jakiś czas będzie dostępne na
1: www.radiotczew.pl. Enter.

Baranowski chce być sobą na antenie Radia Trzew. Na naszej antenie już za niecały kwadrans kolejny serwis informacyjny z kraju i ze świata, w którym powiemy o podwyżkach cen paliw, będzie też o sprawie tragicznego zabójstwa, a na sam koniec także o problemach na maturach.

za niedługo kolejny serwis informacyjny. Ja się będę z Państwem powoli żegnał. Dawid Komorowski był przy mikrofonie. Dziękuję serdecznie za ostatnie 2 godziny spędzone, chociaż ta pierwsza współ z Jankiem Krupińskim. Audycja sportowa kolejna już za tydzień, także po godzinie 14, na którą serdecznie zapraszam, a od jutra także zachęcam, żeby z nami ten poranek powitać. Za 11 minut godzina 16. Jak patrzę sobie na prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, niestety słońca dzisiaj na pewno nie uświadczymy, ale kto wie, jeśli ktoś chce, to może nawet w takiej aurze zobaczyć ćwierćfinał Regionalnego Pucharu Polski. Na stadionie przy ulicy Bałdowskiej Gryf zmierzy się z Gdanią Gdańsk. Warto naszym chłopakom kibicować, bo naprawdę dawno już nie widzieliśmy tczewskiego zespołu na tym poziomie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Raz jeszcze dziękuję. Small.

0: Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Po reklamie.
3: Radio Tczew.
4: Jest środa, 6 dzień maja, godzina 16 pojawiła się na zegarach. Dawid Komorowski, zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Radia Tczew. A w tym wydaniu wiadomości z kraju i ze świata powiemy o podwyżkach cen paliw, będzie też o sprawie tragicznego zabójstwa, a na sam koniec powiemy o problemach na maturach. Ceny paliw na stacjach w całym kraju ponownie spadną. Minister energii opublikował nowe obwieszczenie dotyczące stawek maksymalnych, które zaczną obowiązywać w czwartek. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł i 46 groszy. Za benzynę 98 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł i 95 groszy. Cena oleju napędowego została ustalona na poziomie 7 zł i 26 groszy. To obniżka o kilka groszy względem stawek obowiązujących w środę. Nad przestrzeganiem limitu czuwa Krajowa Administracja Skarbowa. Za sprzedaż paliwa powyżej ceny urzędowej stacjom grozi kara do 1 000 000 zł. Kolejne zestawienie ceny ministerstwo przedstawi w czwartek.
2: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
4: W Paradise w Teksasie pod koniec 2022 roku doszło do tragicznego zdarzenia, które poruszyło opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych. 7-letnia dziewczynka została porwana i zamordowana przez kierowcę firmy kurierskiej, który miał dostarczyć jej paczkę świąteczną. Początkowo mężczyzna twierdził, że przypadkowo potrącił dziewczynkę podczas cofania samochodem dostawczym. Jednak w obawie przed konsekwencjami miał ją porwać i udusić, próbując zatuszować zdarzenie. Śledczy przedstawili w sądzie dowody wskazujące również na brutalną przemoc, a mężczyzna ostatecznie przyznał się do winy. Ciało 7-latki odnaleziono 2 grudnia 2022 roku, 2 dni po zaginięciu, około 15 km od domu ojca dziewczynki. Proces, który wzbudził ogromne zainteresowanie mediów, został przeniesiony do innego hrabstwa. Przez 19 dni ława przysięgłych analizowała dowody, w tym nagrania z pojazdu dostawczego. W mowie końcowej prokuratura podkreślała wagę sprawy, wskazując na konieczność stosowania najsurowszych kar w Teksasie. Natomiast obrona apelowała o dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Ostatecznie zdecydowano o karze śmierci. Centralna Komisja Egzaminacyjna odnotowała kolejne przypadki łamania regulaminu podczas matur. W trakcie dzisiejszego egzaminu z języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy. Od początku tygodnia unieważniono już 30 egzaminów z języka polskiego oraz matematyki. Główną przyczyną decyzji było wniesienie telefonów na sale egzaminacyjne. Maturzyści przyłapani na korzystaniu z urządzeń tracą szansę na uzyskanie świadectwa dojrzałości w tym roku. Do egzaminu z danego przedmiotu będą mogli ponownie przystąpić dopiero za 12 miesięcy. Wyjątek od zakazu posiadania telefonu dotyczy wyłącznie uczniów z urządzeniami monitorującymi stan zdrowia. Systemy te służą m.in. do mierzenia poziomu glukozy. To były wiadomości Radia Tczew.
5: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
6: Dziś pochmurno, deszczowo i wietrznie, ale dobra wiadomość jest taka, że w nocy nie będzie przymrozków. Ale do tej nocy jeszcze daleka droga. Za dnia też temperatura nas rozpieszczać nie będzie, choć oczywiście jest to cały czas temperatura powyżej zera. Waha się od 6 do 9 stopni Celsjusza, choć ta temperatura odczuwalna jednak bliżej tej dolnej granicy. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to ono dziś niezbyt wysokie, wynosi 1006 hektopaskali.
5: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.
7: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji, www.tczewnet.pl.
6: Na drogach dziś w miarę spokojnie, choć trzeba wziąć pod uwagę fakt, że przez niezbyt korzystne warunki atmosferyczne jest tych aut na głównych ulicach nieco więcej. Warto wziąć to pod uwagę, zwłaszcza kiedy będziemy planować podróż do Trójmiasta albo z Trójmiasta w stronę Tczewa. Na korki powinniśmy uważać w Pruszczu Gdańskim, także na obwodnicy Trójmiasta, zwłaszcza w rejonie węzła Gdańsk Południe i między węzłami Gdańsk Kowale i Gdańsk Matarnia. Powinniśmy mieć się na baczności, sporo dziś aut, warunki do jazdy trudne, ślisko, słaba widoczność, więc warto nie ryzykować i nie zbyt szarżować. Jeżeli chodzi o sytuację w naszym mieście, to u nas najwięcej aut też na głównych ulicach, takich jak Jagiellońska, Wojska Polskiego, Armii Krajowej czy też Gdańska. Również spory ruch na 30 stycznia i na Malinowskiej. W przypadku tej ulicy mówimy przede wszystkim o rejonach, które są przy skrzyżowaniu z ulicami Armii Krajowej oraz z Aleją Solidarności. Jeżeli chodzi o dojazd do Starogardu i do Malborka, to jest on całkiem niezły, choć trzeba też wziąć pod uwagę, że w godzinach szczytu aut na Krajowej 22 może być więcej niż zazwyczaj. Ja trzymam kciuki za Państwa w tej niezbyt przyjemnej deszczowej aurze. Mam nadzieję, że wszystkie Państwa podróże zakończą się bezpiecznie i życzę Państwu szerokości.
7: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie ogród, który jest Twoim ulubionym miejscem. Potrzebujesz porady, by je stworzyć? Doradzimy, jak wykreować przestrzeń, która Cię uszczęśliwi. Centrum Ogrodnicze Flora to eksperci zieleni. Z nami dobierzesz idealne rośliny, doniczki, dekoracje oraz armaturę wodną. Pomożemy przy wiosennych porządkach, ukwiecaniu balkonów i tarasów. Zaproponujemy sprzęt ogrodniczy, który ułatwi Ci najcięższą nawet pracę. Odwiedź nas i daj się zainspirować. Centrum Ogrodnicze Flora. Tczew, ulica 30 stycznia 41. Tu rośnie piękno.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzoną jakość. Cement Ożarów. Cement sprawny. To fundament udanej inwestycji. Teraz w hurtowniach Broker trwa promocja. Kup cement sprawny i odbierz kurtkę gratis. Promocja tylko do 10 maja. Odwiedź najbliższą hurtownię Broker. Broker. Buduj z nami.
3: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a Ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
0: Po reklamie.

0: sukienki naszych dziewczyn są w kolorach, pastelowych. Kolorach pastelowych.
1: Radio Tczew. Informacje z twojej okolicy.

0: Okna, drzwi i bramy garażowe mają służyć Ci przez lata. W firmie Lukas postaw na sprawdzonego producenta z 35-letnim doświadczeniem. Wiśniowski to gwarancja jakości. A my zapewnimy Ci profesjonalne i kompleksowe doradztwo, pomiar, montaż i serwis pogwarancyjny. Odwiedź nas i przekonaj się, jak wygląda jakość z bliska. Lukas Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C. Zapraszamy.
1: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
2: Radio Tczew to nie tylko muzyka, to przede wszystkim Wy. Nasi słuchacze w mieście i w internecie na całym świecie.
3: Dziękujemy, że tworzycie z nami tę dekadę. Dzięki wsparciu naszych sponsorów z radością rozpoczynamy drugi kwartał wielkiego świętowania naszych 10 urodzin.
2: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla Was już od 10 lat.
3: Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telka oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
4: Po reklamie.
5: Radio Tczew.
6: Minęła godzina 17. Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości Radia Tczew.
7: Lokalna organizacja turystyczna Kociewie zaprasza mieszkańców i turystów na Dzień Otwarty Kociewskiej Informacji Turystycznej. Wydarzenie odbędzie się 8 maja w godzinach 10-17 w Tczewie przy ulicy Podmurnej 12. Inicjatywa ma promować region i zachęcać do odkrywania jego atrakcji w związku ze zbliżającym się sezonem turystycznym. Uczestnicy będą mogli poznać ofertę turystyczną Kociewia, zdobyć materiały i mapy oraz uzyskać informacje o lokalnych atrakcjach, takich jak wycieczki rowerowe czy spływy kajakowe. W programie przewidziano gry i zabawy, spacery na orientację, konkurs wiedzy o regionie oraz spotkania informacyjne. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma inspirować do aktywnego wypoczynku i odkrywania mniej znanych miejsc w regionie. 4 osoby zostały zatrzymane w sprawie grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów w Niemczech i ich demontażem w Polsce. Jak informują służby, zabezpieczono mienie o wartości ponad 700 tysięcy złotych oraz części pochodzące z co najmniej 8 skradzionych pojazdów. Akcja Centralnego Biura Śledczego Policji i Gdańskiej Policji została przeprowadzona w drugiej połowie kwietnia. 2 mężczyzn zatrzymano na gorącym uczynku podczas demontażu auta w powiecie gdańskim. W innych lokalizacjach ujęto 2 kobiety odpowiedzialny m.in. za logistykę i transport pojazdów. Funkcjonariusze zabezpieczyli także sprzęt elektroniczny wykorzystywany do kradzieży, tablice rejestracyjne, dokumentację oraz gotówkę w różnych walutach. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i kradzieży z włamaniem. 3 osoby zostały tymczasowo aresztowane. Służby informują, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
5: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
7: Już 10 maja o godzinie 13 Stadion Miejski w Tczewie stanie się częścią globalnej społeczności Wings for Life. Tego dnia tysiące ludzi na całym świecie rusza przed siebie, by wesprzeć badania nad urazami rdzenia kręgowego. W naszym mieście inicjatywę podjęła grupa Mobilerni Tczew wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego, mówi Magdalena Okapiec-Kortas.
8: Wings for Life to jest taki światowy bieg, gdzie o tej samej godzinie, tego samego dnia startują biegacze na całym świecie tak naprawdę. U nas się to odbędzie 10, znaczy u nas wszędzie się odbędzie 10 maja o godzinie 13. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że to jest bieg, który ma na celu pomaganie. I tutaj chodzi o to, że 100% wpisowego, które biegacze przekazują, jest przeznaczane na metody terapii uszkodzeń rdzenia kręgowego. Więc myślę, że no warto. No u nas, tak jak mówiłam, odbędzie się to 10 maja o godzinie 13 na stadionie przy ulicy Pałtowskiej.
7: W biegu może wziąć udział każda osoba chętna wesprzeć tak szczytny cel. Prokuratura rejonowa Gdańsk-Oliwa prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 20-letniej pacjentki, która zmarła po planowanym zabiegu urologicznym w Szpitalu Świętego Wojciecha w Gdańsku. Postępowanie dotyczy narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Na tym etapie nikomu nie postawiono zarzutów. Zawiadomienie złożyła matka zmarłej, a sprawa trafiła do gdańskiej prokuratury po wcześniejszych przekazaniach między jednostkami. Kobieta została przyjęta do szpitala na początku lutego 2026 roku. Dwa dni później przeszła zabieg endoskopowy. Jej stan początkowo był stabilny, jednak szybko się pogorszył. U pacjentki doszło do ciężkiej sepsy, a następnie została przewieziona na oddział intensywnej terapii. Mimo podjętej reanimacji zmarła 17 lutego. Po zdarzeniu przeprowadzono sekcję szpitalną. Prokuratura zabezpiecza dokumentację medyczną i planuje przesłuchania rodziny oraz partnera zmarłej. W sprawie mają zostać powołani biegli z zakresu medycyny sądowej, którzy ocenią przebieg leczenia i okoliczności śmierci pacjentki. To były wiadomości Radia Tczew.
4: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
9: Dziś pochmurno, deszczowo i wietrznie, ale dobra wiadomość jest taka, że w nocy nie będzie przymrozków. Ale do tej nocy jeszcze daleka droga. Za dnia też temperatura nas rozpieszczać nie będzie, choć oczywiście jest to cały czas temperatura powyżej zera. Waha się od 6 do 9 stopni Celsjusza, choć ta temperatura odczuwalna jednak bliżej tej dolnej granicy. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to ono dziś niezbyt wysokie, wynosi 1006 hektopaskali.
4: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.
10: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji, www.tczew.net.pl.
9: Na drogach dziś w miarę spokojnie, choć trzeba wziąć pod uwagę fakt, że przez niezbyt korzystne warunki atmosferyczne jest tych aut na głównych ulicach nieco więcej. Warto wziąć to pod uwagę, zwłaszcza kiedy będziemy planować podróż do Trójmiasta albo z Trójmiasta w stronę Tczewa. Na korki powinniśmy uważać w Pruszczu Gdańskim, także na obwodnicy Trójmiasta, zwłaszcza w rejonie węzła Gdańsk-Południe i między węzłami Gdańsk-Kowale i Gdańsk-Matarnia. Powinniśmy mieć się na baczności, sporo dziś aut, warunki do jazdy trudne, ślisko, słaba widoczność, więc warto nie ryzykować i niezbyt szarżować. Jeżeli chodzi o sytuację w naszym mieście, to u nas najwięcej aut też na głównych ulicach, takich jak Jagiellońska, Wojska Polskiego, Armii Krajowej czy też Gdańska. Również spory ruch na 30 stycznia i na Malinowskiej. W przypadku tej ulicy mówimy przede wszystkim o rejonach, które są przy skrzyżowaniu z ulicami Armii Krajowej oraz z Aleją Solidarności. Jeżeli chodzi o dojazd do Starogardu i do Malborka, to jest on całkiem niezły, choć trzeba też wziąć pod uwagę, że w godzinach szczytu aut na Krajowej 22 może być więcej niż zazwyczaj. Ja trzymam kciuki za Państwa w tej niezbyt przyjemnej deszczowej aurze. Mam nadzieję, że wszystkie Państwa podróże zakończą się bezpiecznie i życzę Państwu szerokości.
10: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.tczew.net.pl.

Radio Tczew. Twoja muzyka, twoje miasto.

0: Reklama. Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
1: Sprzedam miejsce postojowe w Tczewie przy ulicy Kasztanowej 2. Teren zamknięty z automatyczną bramą. Wjazd tylko dla uprawnionych. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem 601 290 454. Powtarzam, 601 290 454.
2: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HADM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HADM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
3: Pierwszy kwartał urodzin za nami, ale my dopiero się rozkręcamy.
4: Przed nami kolejny etap świętowania dziesięciolecia Twojej lokalnej stacji.
3: Słuchaj nas tak jak lubisz, tradycyjnie w głośnikach i w internecie na całym świecie. Razem tworzymy klimat Tczewa już od 10 lat.
4: Radio Tczew 108 FM, gramy dla Was od dekady.
5: Mecenasem drugiego kwartału dziesiątych urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
0: Po reklamie.

0: Salon Lukas. To tu znajdziesz drzwi, jakich szukasz. Oferujemy barański drzwi, weekend, wiśniowski oraz profesjonalną obsługę. Doradztwo, pomiar, montaż i serwis. Odwiedź nas w Tczewie. Lukas, ulica Wojska Polskiego, 18C. Telefon 696 626 112. Lukas. Trwałość, która łączy na lata.
1: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
2: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a Ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
3: Radio Tczew to nie tylko muzyka, to przede wszystkim Wy. Nasi słuchacze w mieście i w internecie na całym świecie.
4: Dziękujemy, że tworzycie z nami tę dekadę. Dzięki wsparciu naszych sponsorów z radością rozpoczynamy drugi kwartał wielkiego świętowania naszych 10 urodzin.
3: Radio Tczew 108 FM. Gramy dla Was już od 10 lat.
4: Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telka oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
1: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy!
5: Po reklamie. Radio Tczew.
6: Minęła godzina 18. Zapraszamy na kolejne wydanie wiadomości Radia Tczew.
7: W Tczewie trwają opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej rewitalizacji Parku Miejskiego. Za jej opracowanie odpowiada warszawska firma BD Projekt Piotr Doniec. Prace rozpoczęły się w 2023 roku, jednak nadal nie ma kompletu wymaganych pozwoleń. Jak podkreśla prezydent Tczewa Łukasz Brzątkowski, wykonawca otrzymał już maksymalne kary, a dokumentacja wciąż nie trafiła do finalnej wersji, choć jest procedowana w starostwie. Jednocześnie w parku rozpoczęły się już prace ziemne, ale dotyczą one inwestycji zakładu wodociągów i kanalizacji. W ramach wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej wymienionych zostanie kilkanaście kilometrów rur. Koszt tych prac to około 3 miliony złotych, a ich zakończenie planowane jest na jesień. Projekt zakłada m.in. odtworzenie historycznego układu alejek, ograniczenie ruchu rowerowego, stworzenie polany piknikowej, nowej przestrzeni rekreacyjnej oraz otwartej sceny w miejscu obecnego amfiteatru. Planowane są także nowe funkcje rekreacyjne i gastronomiczne, w tym możliwość adaptacji istniejących budynków. Miasto zakłada, że dokumentacja rewitalizacji zostanie ukończona do czerwca, a następnie ruszy procedura wyboru wykonawcy głównych prac. Sama rewitalizacja Parku Miejskiego ma rozpocząć się w 2027 roku.
8: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
7: Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz poinformowała o wydaniu negatywnej opinii w sprawie wniosku o zmianę granic administracyjnych miasta Tczewa. Dziś rano na naszej antenie gościem audycji Opinie w Radiu Tczew był prezydent Łukasz Brzątkowski, który skomentował zapisy zawarte w opinii wojewody.
9: No będziemy się chcieli z tą opinią zapoznać, bo z tego co rozumiem, teraz dostarczymy bardziej taką informację prasową, gdzie są chyba wytłuszczone czy podkreślone te największe uwagi. Na pewno się będziemy do tej opinii odnosić, tak jak inne miasta, które otrzymywały te negatywne opinie. Wniesiemy swoje uwagi, ponieważ no, w części punktów uważamy, że jednak nie została wzięta pod uwagę ta ciężka praca, którą przygotowaliśmy my. Raczej to jest opinia troszeczkę, można powiedzieć, przepisana z tego, co napisała gmina.
7: Prezydent powiedział także, że czuje się rozczarowany takim przebiegiem sprawy.
9: Ja oczywiście czuję rozczarowanie. Może bardziej lekkie niż duże rozczarowanie. Jednak dla mnie bardzo ważne było to, rozpoczęliśmy ten proces jako pierwsi po ponad pół wieku, można powiedzieć. I bardzo zależało mi na tym, żeby nie polec na tej kwestii formalnej. Tutaj gmina jednak bardzo dużo pism wysyła do wojewody, podnosiła różne urojone tak naprawdę błędy formalne, które rzekomo mieliśmy popełnić i okazało się, że jednak nie, że jednak ten sztab urzędników, który pracował nad samym wnioskiem, wykonał tą pracę dobrze, więc tutaj dorobiliśmy to po raz pierwszy, więc oczywiście to nie przekreśla szans Tczewa na dalszy rozwój.
10: Opinia wojewody nie zamyka sprawy.
9: Tak jak tutaj było powiedziane, decyzję podejmie rząd. Bardzo dobrze byłoby mieć opinię pozytywną, jednak też mamy przykłady nawet z roku 25 dotyczące Chełma, gdzie jednak była opinia wojewody negatywna, a rząd stwierdził inaczej. Więc tutaj oczywiście cały czas ten proces trwa. Czy to się zakończy sukcesem? Mówimy tu o końcu lipca, bo wtedy będzie ostateczna decyzja, czy nie? No jeszcze mamy trochę pracy przed sobą, kilka miesięcy pracy przed sobą. Dla mnie najważniejsze jest zawsze jednak to, że dużo by było nam łatwiej teraz pracować, gdyby w roku 2019 jednak wtedy zdecydowano się na złożenie tego wniosku. A tak jak to bywa, że te wnioski składane po raz pierwszy, że ten opór jest zawsze największy, że jest największe, można powiedzieć, emocje społeczne są wtedy największe, ale już przebrnęliśmy i chyba będzie tak, że będziemy postępowali dokładnie jak to robi Słupsk, który pierwszy raz chciał powiększyć miasto w roku 2009, a udało im się to w roku 2022. I Słupsk 4 razy tą procedurę ponawiał, więc my tak jesteśmy oczywiście gotowi na ponawianie tej procedury, w zależności oczywiście od wyniku i od decyzji rządu.
10: Ostateczną decyzję w zakresie zmiany granic administracyjnych Tczewa poznamy dopiero pod koniec lipca. W dniach od 9 do 10 maja 2026 roku Tczew ponownie będzie gospodarzem międzynarodowego turnieju Karate Grand Prix Tczew Karate WKF, który odbędzie się w hali Powiatowego Centrum Sportu. Zawody organizowane przez Sportowy Klub Karate Senshi będą miały rangę turnieju rankingowego Polskiej Unii Karate oraz otworzą Superligę Karate 2026. Na matach zobaczymy zawodników z różnych krajów.

0: Choć trzeba też wziąć pod uwagę, że w godzinach szczytu aut na Krajowej 22 może być więcej niż zazwyczaj. Ja trzymam kciuki za Państwa w tej niezbyt przyjemnej deszczowej aurze. Mam nadzieję, że wszystkie Państwa podróże zakończą się bezpiecznie i życzę Państwu szerokości.
1: Sponsorem informacji drogowych jest firma Telcab, lokalny dostawca internetu i telewizji. www.czefnet.pl

0: tą radosną piosenką Zosia Karpowiak wprowadziła nas w dzisiejszą audycję. Witamy bardzo serdecznie w naszym cyklicznym spotkaniu Zainspiruj się integracją, a przy mikrofonach
1: Ewa Misztal
0: i Agnieszka Synowiec-Rybicka. Witamy bardzo serdecznie. Zawsze jak Zosię Karpowiak słyszę, to tak uśmiecha się serducho.
1: Tak, idziemy w ślad Zosi i nie narzekamy.
0: Nie narzekamy, nie, absolutnie, absolutnie. Chociaż takim polskim akcentem dzisiaj do narzekania byłaby pogoda po tej wspaniałej majówce, ale za to pomyślmy, że ta majówka naprawdę nas bardzo pozytywnie zaskoczyła. Ja nie pamiętam tak ciepłej majówki.
1: No dawno nie było, chociaż wczoraj bardzo mi było szkoda, bo chciałam zainaugurować sezon rowerowy na swoim trójkołowcu i się nie udało, no ale może uda się jutro albo w piątek.
0: Myślę, że teraz już trzeba patrzeć pozytywnie, jak Zosia Karpowiak pełnią barw przyszłość i pełnią słonecznego czasu. Drodzy Państwo,

0: bo dzisiaj no nie mogłybyśmy zrobić inaczej, chociaż miałyśmy taki moment zachwiania, nieco inny plan na początek, ale w sumie plan się zmienił i bardzo się cieszymy, bo bardzo lubimy o tym rozmawiać. Lubimy rozmawiać o dniu, który tak naprawdę o dwóch dniach, tych dwóch dniach, które miały miejsce wczoraj. I tak enigmatycznie napisałyśmy troszeczkę w tym naszej zapowiedzi, że będziemy mówić o godności i dyskryminacji. To takie trochę dwa skrajne słowa.
1: Tak, dwa różne bieguny, ale to się w tym świetnie zawiera.
0: Tak, ale te dwa różne bieguny też mogą skłaniać do przeróżnych refleksji. Mowa oczywiście o Dniu Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami i o Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Stąd te dwa słowa wyjęte z tych dwóch dni, godność i dyskryminacja, które, no tak jak tu wspomniałyśmy, są jakby w jakiejś takiej przeciwności do siebie stoją, ale tak jak Ewa wspomniała, jednak troszkę się mimo wszystko zazębiają. I o tym zazębianiu i o tym kontraście dziś chciałybyśmy powiedzieć. Myślę, że Ewa troszeczkę będzie bardziej skupiała się na niepełnosprawności ruchowej i na różnego rodzaju ograniczeniach w głowach ludzi, które się pojawiają, czyli na tej dyskryminacji. Mi bardzo bliski jest temat, to co Ewa zawsze podkreśla, że niepełnosprawności tak, intelektualne, więc się na pewno uzupełnimy. To Ewo, zaczniesz?
1: Może zacznij, a ja pociągnę.
0: Tak, zawsze. No tak, drodzy Państwo, oczywiście. Drodzy Państwo, powtórzę się. Jeśli śledzicie nasze sociale, to wiecie, że wczoraj wieczorową porą poszły dwa pościki udostępnienia.
1: No, nie tak bardzo wieczorową porą, bo wcześniej nie było czasu, ale dobrze, że w ogóle.
0: Tak. No czas. My tak czasami... Chociaż wiesz co, ja mam taki czasami... Wczoraj w ogóle miałam taką, mówiąc kolokwialnie, rozkminkę przez cały dzień, bo coraz bardziej uwiera mi to, że te posty takie pouczające, te plakaty tworzone przez czaty GPT teraz już w ogóle w ostatnich miesiącach pojawiają się właśnie w tych dniach. Wczoraj nawet widziałam wypowiedzi różnych polityków i głowy państwa właśnie na temat tego święta i okej. I to też jakby nie jestem w tym jakimś takim bardzo mocnym kontraście i przeciwności do tego, ale myślę sobie, kurczę, cały dzień zastanawiałam się, czy faktycznie jeszcze potrzeba coś dodawać? I długo cały dzień się nosiłam z myślami, zastanawiałam się, co wstawić, jak wstawić i wieczorem pomyślałam sobie, dobra, na naszej stronie pojawi się udostępnienie twojego posta, mojego posta, a potem dzisiejszy post o tym, że te dwa podejścia właśnie chcemy połączyć w jedno i o nich podyskutować.
1: Ja z kolei się zastanawiałam nad czymś innym. Czy te momenty, w których się o tym mówi, moim zdaniem nie powinny być świętem. To powinna być normalność i codzienność. Tak naprawdę, że my o tym mówimy w normalny sposób i to nie powinno być nic innego. To tak trochę jak z walentynkami, wiesz? Mhm. Mówią wszyscy święto miłości, to co, w inne dni nie okazujemy miłości, przyjaźni, czegokolwiek? Tylko 14 lutego? No nie, okazujemy sobie przez cały rok, prawda? Mhm. Przynajmniej chcemy, dążymy do tego. I tutaj powinno być moim zdaniem tak samo. Że normalność i mówienie o tym w taki prosty, zrozumiały sposób powinno być przez cały rok. A nie tylko okolicznościowo.
0: No właśnie. Tak. To ja właśnie, moje myślenie było bardzo podobne do twojego. Ale w końcu wieczorem pomyślałam sobie, że jednak coś tam umieszczę i mój post był takim trochę wydźwiękiem tego, o czym mówisz, czyli że ten dzień wczorajszy, czyli 5 dzień maja, czyli Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami, to ważna data, ale nie będzie miała znaczenia bez naszych codziennych działań.
1: Tak. Jeżeli my nie będziemy wychodzić do świata, to świat nie przyjdzie do nas i tak naprawdę bardzo wiele tutaj od nas zależy. Co my z tym zrobimy? Mm-hmm. Nie na wszystko mamy wpływ, ale na wiele rzeczy i warto o tym pamiętać.
0: Codzienne działanie, codzienne pokazywanie, codzienny uśmiech do drugiego człowieka, każdego drugiego człowieka, który jest równie ważny, tylko to pozwoli, żeby ten wczorajszy dzień walki z dyskryminacją i Dzień Godności miały sens jako kulminacja całego roku. Przez cały rok działamy i tego 5 maja opowiadamy o tym, co robimy na co dzień.
1: I co się udało już osiągnąć. Mhm. Jakie progresy.
0: No właśnie. Więc ja tak pokusiłam się wczoraj o to zdjęcie, które jest w ogóle zrobione na szybko i zrobione...
1: Takie są najlepsze często.
0: Tak, no niezbyt profesjonalnie, ale ono też wyraża mnóstwo emocji. Ja może pozwolę sobie, jeśli Ewo też wyrazisz na to zgodę.
1: Oczywiście.
0: Troszeczkę opowiedzieć o tym zdjęciu, bo tak jak wspomniałam w tym moim poście, że zamiast tej takiej pouczającej grafiki pojawiło się zdjęcie, które zostało zrobione po jubileuszowym występie podczas jubileuszu stulecia nadania imienia imienia świętego Wojciecha Szkole Podstawowej nr 8. I pomyślałam sobie, jak przygotowywaliśmy się do tego jubileuszu, że oczywiście ważna jest część oficjalna, ważna jest też historia życia świętego Wojciecha, naszego patrona, więc Koło Teatralne Kredka przygotowało bardzo przejmujący spektakl o życiu świętego Wojciecha, nawet była gra Światło Cieni, ale pomyślałam sobie, że na koniec chciałabym pokazać coś, co w jakiś sposób jest dla naszych uczniów, dla nauczycieli bardzo istotne. Mhm. Czyli pojawiły się takie trzy scenki. W pierwszej scence wystąpił, będziemy jeszcze pewnie też z wolontariuszami i z kółkiem dziennikarskim o tym opowiadać, więc tak tylko pokrótce, żebyście Państwo wiedzieli, skąd to zdjęcie się wzięło. Pojawił się tam w pierwszej scence chłopiec, a scenki wszystkie trzy były odegrane do piosenki Zbigniewa Wodeckiego Nauczmy się żyć obok siebie.
1: O, przepiękna piosenka.
0: Przepiękna piosenka. I ta piosenka już wybrzmiała w naszej szkole, kiedy robiliśmy przedstawienie o hejcie. Zresztą uczennice naszej szkoły opowiadały o tym w audycji 8 przy mikrofonie. I pomyślałyśmy sobie o powtórce tej piosenki. Piosenkę zaśpiewał chór razem z nauczycielami, mm-hmm. więc to też był taki ciekawy element. No i wydarzyły się trzy scenki. W pierwszej scence wystąpili uczniowie mojej klasy, klasy 2 B, których serdecznie pozdrawiam. Najpierw wyszedł uczeń w słuchawkach, smutny, który usiadł samotnie na krześle. Mm-hmm. A w drugiej scence wyszła nastolatka, Jadzia, która też jest właśnie uczestniczką kółka dziennikarskiego. Usiadła z opuszczoną głową w kapturze. W trzeciej scence pojawili się smutni przedstawiciele Psoni w Tczewie i jednocześnie też wspólnota osób z niepełnosprawnościami Arka, mm-hmm. których serdecznie pozdrawiamy. Wystąpił z nami nasz wierny słuchacz Andrzej.
1: Pewnie bardzo się cieszył.
0: Tak.
1: Widzę jego radość.
0: Tak, ale był też i Karol, i Marcin, i Kornelia. I tutaj ogromne podziękowania dla Psoni w Tczewie, dla zarządu, dla mam, które nas wspierały, dla pana Dawida Klejna, który przyszedł i na próby, i na występ, i jeszcze cały występ nam nagrał, więc bardzo serdecznie dziękujemy za to. Niedługo się pojawi filmik na stronie szkoły prezentujący tę scenkę.
1: Pewnie na naszej stronie też, prawda?
0: A być może. A
1: jak
0: być
1: znam
0: może.
1: Ciebie.
0: A może się pojawi, zobaczymy. I te trzy scenki, pierwsze, one pojawiły się w momencie... kiedy śpiewane są te zwrotki dotyczące tego, że nauczymy się żyć obok siebie, ale pierwsza część tej piosenki mówi o tym, że umiemy żyć obok zła, mm-hmm. nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy,
1: tak.
0: tysiące spraw każdy ma, a czasu nikt nam nie da na kredyt.
1: To jest właśnie złota myśl.
0: No właśnie, no i przy każdej zwrotce wychodziły te smutne osoby. No i później, kiedy ta piosenka rozwija się do takiego momentu, kiedy mówimy jednak o dzieleniu się chlebem i troską, o tym, że trzeba razem być i tą sympatię nić sobie przesłać, to po kolei wychodziły kolejne osoby występujące, mhm. czyli do pierwszej scenki, w której był chłopiec z nadwrażliwością w słuchawkach wygłuszających, doszli uczniowie z jego klasy, mhm. zbili sobie piątki. I też to, co było takie istotne, te dzieci zostały zapytane, one same się zgłosiły. Tu nie było żadnego przymusu, że ja wybrałam ty i ty zagrasz w tym przedstawieniu. Aha. Tylko powiedziałam, jaka... Tak, to była dobrowolność. Powiedziałam, jaka jest forma, więc oni w takiej wielkiej, mam wrażenie, też wolności zdecydowali się na ten występ. Pojawi się tam też Stitch, bo Stitch to jest nasza klasowa maskotka. My uwielbiamy Stitcha. No i ta scenka też miała ukazać nasz udział w programie, w takim konkursie Integralność, moja przestrzeń na bycie sobą, organizowana przez Fundację Tereska Dzieciom. Serdecznie pozdrawiamy wszystkie panie organizatorki. I tam właśnie ten Stitch był dla nas taki ważny, bo my w ubiegłym roku obejrzeliśmy sobie bajkę ze Stitchem i po prostu jakoś tak się w Stitchu zakochaliśmy.
1: Zatrybiło.
0: Tak, zatrybiło nam ze Stitchem. I Stitch tam mówi w pewnym momencie, nie wiem, czy to oglądałaś kiedyś bajkę ze Stitchem.
1: Bardzo, bardzo dawno.
0: Bardzo, teraz film był w zeszłym roku w kinie. Mhm. I podczas tego filmu tam Stitch wypowiada takie zdanie, że Ohana, albo Stitch, albo Lilo, mówi, że Ohana znaczy rodzina, a my sobie drobiliśmy drugi człon, Ohana znaczy rodzina, a klasa jest jak rodzina. No i to jest dla nas takie hasło przewodnie. No i ten Stitch też się pojawił, ten Stitch był przekazany temu smutnemu chłopcu i oczywiście na twarzy tego chłopca pojawił się uśmiech. Mhm. W drugiej scence, i tutaj też był udział Radia Tczew, bo pojawiła się kostka Radia Tczew i ta kostka przez nasze dziennikarki została wykorzystana. Pojawiła się, tak jak robiliśmy o hejcie przedstawienie, pojawiła się mała demonstracja z tabliczkami "Precz z hejtem, nie chcemy hejtu". Dziewczyny nagrywały też taką jakby mini relację z tego wydarzenia i potem te dziewczyny, które były w tej takiej pikiecie, można by to nazwać, zobaczyły tę smutną dziewczynę i podeszły do niej, żeby ją pocieszyć. No i trzecia scenka prezentowała nasze szkolne koło wolontariatu, wolontariusze w koszulkach Caritas, ale też wolontariusze w koszulkach duszpasterstwa osób z niepełnosprawnościami,
1: tak,
0: czyli w zielonych, tak, tutaj pozdrowienia
1: dla księdza, naszemu sercu.
0: Tak, pozdrowienia dla księdza Bartka Labudy, który nam te koszuleczki wypożyczył. Ci wolontariusze po prostu podeszli do osób z Psoni, osób z Arki, zbili sobie piąteczki i była wielka radość i bycie wspólne. No i na koniec oczywiście przy piosence "Razem być", przekażmy sobie sympatię nić, wszyscy wstaliśmy i wspólnie śpiewaliśmy. I dla mnie bardzo istotne w tym wszystkim jest to, że po pierwsze zostało ukazane takie trzy ważne elementy, które się w naszej szkole odbywają, czyli to, że jesteśmy szkołą małą, że ten uczeń nie jest anonimowy, że staramy się dbać o dobrostan każdego ucznia. Pewnie raz lepiej, raz gorzej, ale bardzo się staramy.
1: Jak każdemu
0: pewnie, bo tutaj mogą być różne opinie na ten temat. Druga scenka właśnie pokazywała i tą walkę z hejtem i kółko dziennikarskie, które bardzo prężnie działa. No i trzecia scenka ukazała nasze szkolne koło wolontariatu, które też bardzo wiele rzeczy robi. I to, co dla mnie też było takie istotne, że każdy z tych elementów był odzwierciedleniem rzeczywistych wydarzeń. Że to nie było jakieś zagranie pod publiczkę, że teraz tutaj
1: zaaranżowane,
0: że zadzwoniliśmy do Psoni, słuchajcie, potrzebujemy czterech osób z niepełnosprawnościami i niech one wystąpią.
1: Niech się pokażą.
0: Absolutnie nie, drodzy państwo, bo to było tak, że ci wolontariusze, którzy wystąpili w tej scence, oni spotykają się z tymi osobami z niepełnosprawnościami raz na miesiąc, czasami częściej, jak mamy pielgrzymki, mamy wspólne spotkania, wyjazdy, wspólne msze święte. I to nie było tak, że teraz nasi przyjaciele z Arki, z Psoni pierwszy raz widzieli tych wolontariuszy, tylko to było tak, że to są po prostu ludzie, którzy się znają
1: jest
0: po imieniu.
1: Żywa relacja.
0: Żywa relacja.
1: I jak o tym opowiadasz, to mi się przypomniało na pewnym etapie mojej edukacji. Chodziłam do szkoły, która raczkowała jeszcze w dziedzinie integracji i w pewnym momencie wychowawca powiedział mi, jak byłam już chyba w drugiej klasie, że mam przyjść na ślubowanie klas pierwszych, żeby być jak osoba z niepełnosprawnością i podkreślać integrację szkoły. W pierwszym momencie się ucieszyłam, ale potem jak się nad tym zastanowiłam, to poczułam się trochę jak małpa na sznurku gdzieś wystawiona. Bądź i podkreślaj, tak? Żeby ludzie widzieli, że jesteś. Dlatego mówię o tej żywej relacji.
0: No i ja właśnie tego tak podkreślam, bo może to być tak odebrane, że ktoś pomyśli, no tak, zaprosili sobie na chwilę, a to jest tak, że faktycznie to się dzieje. I to, co się tam wydarzyło, to było niesamowite. Przyszli też rodzice, serdecznie pozdrawiam wszystkich rodziców, naszych przyjaciół z Psoni, z Arki, ze wspólnoty, którzy przyszli. Ja widziałam ich ogromną radość w oczach, wzruszenie.
1: Poczuli się ważni.
0: Tak, i poczuli się ważni i do tego jedna z występujących, serdecznie cię Kornelio pozdrawiam, Kornelia zresztą była niedawno też na naszej antenie, w naszym studiu. Ja nie widziałam za często, a znamy się prawie 20 lat, żeby Kornelia płakała, a tutaj ona się naturalnie wzruszyła.
1: O,
0: spojrzałam i mówię, Kornelia, czemu płaczesz? Ona mówi, wzruszyłam się.
1: A ty razem z nią,
0: ja raz, znam. Oczywiście, ja się też wzruszyłam, bo to było też takie, taka trochę kwintesencja mojej pracy, bo to, co staram się cały czas robić. Kiedyś pracowałam w szkole specjalnej, mm-hmm. Tej szkoły specjalnej odeszłam, pracowałam w integracji, pracuję w szkole ogólnodostępnej i myślę sobie, ja nawet może nie myślę, ja głęboko w to wierzę, że ta droga, ona była specjalnie po to, żeby pokazywać tą integrację z tej drugiej strony.
1: Nie ma przypadków.
0: Nie ma przypadków, absolutnie, bo jeśli słuchają nas dorośli, słuchają nas nauczyciele w szkołach ogólnodostępnych, gdzie ta edukacja włączająca też się dzieje, to jeśli my nie będziemy mówić młodym ludziom, dzieciom, młodzieży o integracji, o włączaniu, o tym, że naprawdę każdy z nas jest równie ważny na tym świecie, to nic nie pójdzie do przodu.
1: Tak, a tak naprawdę uważam, że od dzieci powinno się zacząć jak najwcześniej, bo jeżeli nie będziemy tłumaczyć dzieciom, czym są niepełnosprawności różne, to one albo się będą śmiać, albo się będą bały, moim zdaniem. Skutki mogą być dwa. Albo jeden, albo drugi, więc...
0: No właśnie, więc ta rozmowa jest bardzo
1: żadnego
0: konieczna.
1: Żadnego nie chcemy.
0: Ja często wracam gdzieś tam zawsze też myślami do tych moich studentów, ale kiedy prowadzimy zajęcia i mój ulubiony przedmiot, który w tym semestrze prowadzę, czyli podstawy pedagogiki specjalnej albo pedagogika specjalna ćwiczenia, to zawsze rozpoczynam od takiej rozmowy o włączaniu. O włączaniu. Oglądam ze studentami filmiki, nagrania, nasze teledyski, żeby troszkę pokazać to uwrażliwianie, bo czasami ci studenci, niektórzy na początku myślą sobie, no tak, no ale wie pani, my nie pracujemy w szkołach specjalnych, no gdzieś tam, ale to nie o to chodzi, bo ta pedagogika specjalna, ona ma być po to, żeby każdy z tych pedagogów przyszłych miał świadomość, że to od nas w dużej mierze zależy, jak społeczeństwo będzie postrzegać osoby z niepełnosprawnościami. Od tego, jak będziemy mówić, ale też co będziemy pokazywać.
1: Dokładnie, bo mówić można tysiące rzeczy, ale co z tego, jak to będzie tylko teoria.
0: Kolejna ważna kwestia też, jak będziemy podchodzić na przykład do dzieci z różnymi trudnościami w szkole. Czy nie będziemy dawać etykiet, czy nie będziemy mówić, a bo ty znowu, bo ty tak, bo ty siak, bo ty owak. Bo dzieciaki to bardzo, bardzo mocno od razu wyłapują.
1: Dokładnie tak. Ja do tej pory pamiętam niektóre teksty moich nauczycieli, których wolałabym nie pamiętać już dawno.
0: Ja od wielu lat, jak prowadzę lekcje, to nie mówię, że uczeń ma z czymś problem, tylko zamieniłam słowo problem na trudność. I miałam kiedyś taką sytuację, jak, ja się wzruszę teraz. Ja się szybko wzruszam, na reklama płaczę, więc...
1: Będziemy płakać razem.
0: I pamiętam taką jedną sytuację, gdzie podczas zajęć moja uczennica coś tłumaczyła innej uczennicy bo ona ma z tym trudność. I myślę sobie, kurczę, czyli moje powtarzanie tego słowa do nich sprawiło, że te słowa też weszły im jakoś w krew.
1: Tak, a słowa mają ogromne znaczenie.
0: No właśnie, więc tego tu się trzymamy. Więc ten mój post trochę był też taki, żeby pokazać właśnie, że to od nas zależy. Czy ten dzień będzie ważny, czy będzie takim ukoronowaniem tego, co robimy przez cały rok. Bo wstawienie posta, zdjęcia, plakatu jest okej. Jest też czymś, co może komuś zmienić sposób myślenia, bo my też o tym mówimy. Czasami, jeśli to miałoby zmienić sposób myślenia jednej osoby, to już warto.
1: To jest bardzo dużo już.
0: To już jest bardzo dużo.
1: Od tej jednej osoby pójdą kolejne gałązki, miejmy nadzieję. Mm-hmm. Tak się będzie rozrastało.
0: Więc to jest też istotne, żeby pamiętać o tym, że to ma być całoroczna praca, a nie tylko ten jeden, piąty dzień maja i tyle.
1: Tak, ale ja myślę, że tutaj warto też powiedzieć inną rzecz. tym razem do osób z niepełnosprawnościami, żeby pamiętać o tym, że my też mamy ogromną rolę w tym wszystkim i że to my też musimy wyjść sami do tego świata. Nawet jeśli czasem nie mamy na to siły, ochoty, mamy kryzys, mamy dołam, mamy gorszy dzień, jesteśmy zmęczeni, zróbmy to. Bo jeżeli my tego nie zrobimy, to świat do nas nie przyjdzie. I wtedy nie będziemy mogli oczekiwać od świata, że będzie nas przyjmował i normalnie traktował, jeżeli do niego nie wyjdziemy. To jest podstawa. Mhm. Tak myślę.
0: To prawda. Spotkanie gdzieś w połowie drogi.
1: Tak.
0: To jest taka kwestia, która się gdzieś tam...
1: Więc oczekujmy, ale od siebie też dajmy w świat. Mhm. Wyjdźmy do niego. Och. I mówmy o tym, co jest nam potrzebne, bo nikt nie jest, że tak powiem, Duchem Świętym wokół nas i nie jest w stanie się domyślić, czego nam potrzeba. Więc mówmy o swoich potrzebach bardzo głośno, bo nigdy nie wiemy, kto i w jaki sposób może nam pomóc w realizacji marzeń. Już też nieraz o tym się przekonałam. Znam to z autopsji, więc polecam. Mhm.
0: No i pięknie, pięknie nam się tutaj złożyło. To może malutka, króciutka przerwa muzyczna. No nie będzie
1: tak,
0: tutaj...
1: Tak, króciutko, bo to jest ważny temat.
0: Tak jest, króciutka. I wracamy. Będzie Zbigniew Wodecki, wprawdzie nie w piosence. W piosence Nauczmy się żyć obok siebie, ale Zbigniew Wodecki, Ewa Bem w piosence Czy powie mi pan dzień dobry?

0: A my Państwu mówimy dobry wieczór po raz kolejny po godzinie 18, 18.44. Kontynuujemy audycję Zainspiruj się integracją i dziś podejmujemy temat godności i dyskryminacji, czyli dwóch świąt, które odbyły się wczoraj, 5 maja, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami. Przed przerwą muzyczną troszeczkę wspomniałam o poście, który został przeze mnie wstawiony. Mówiłyśmy też o tym, że bardzo istotne jest działanie przez cały rok, a nie tylko tego jednego dnia. No i teraz tak płynnie przejdźmy do tego, o czym napisała wczoraj Ewa, ale też o czym mówi cały czas, bo to nie jest tak, że u ciebie ten post to było
1: coś,
0: tylko
1: nowego.
0: Coś nowego, tylko to są tematy, które się powtarzają. Ale może niech też one wybrzmią na antenie tak jeszcze dodatkowo.
1: No, o czym mówiłam? O dostępności różnych elementów infrastruktury życia codziennego i generalnie głównie o tym. Mhm. O dostępności bankomatów, o dostępności salonów, telefonii komórkowej, tak? Dużo, dużo się tego przewija w moim życiu. Pewnie nie tylko w moim. Większość z nas na to narzeka, że tak powiem, osób na wózkach. Mhm.
0: Ale tak myślę o salonach właśnie tych telefonii komórkowej. To są i takie, w których można usiąść przy stole? Czy do tego stołu właśnie gdzieś tam sobie...
1: Wiesz, na czym polega problem? Że stół jest za wysoko.
0: Tak, ale chodzi mi o to, że są też chyba takie, tak mi się wydaje, że jest stół tak, ale są też takie, że stół jest tak.
1: Być może, ale ja się do tej pory nie spotkałam, żeby była dostępność. Może w niektórych salonach jest, ale akurat w moim nie spotkałam się.
0: No właśnie, bo chciałam, no nie będziemy tutaj mówić nazwami. Myślę, że Państwo, jak nawet chodzicie po naszej Tczewskiej Galerii, to widać, w którym jest tak, że można podjechać do stołu.
1: Tak, bo salony są aż trzy w naszej Tczewskiej Galerii.
0: A no właśnie.
1: Różnych sieci.
0: Tak, tak, więc... a są, wydaje mi się, że jeden jest taki, gdzie jest ta bardzo rozmowa wysoko. Na granicy stołu, że można sobie w ten sposób porozmawiać,
1: tak.
0: Ale jest też takie, są takie dwa salony, gdzie jednak ta rozmowa jest tak, że osoba, która jest przedstawicielem tego salonu, siedzi na takim wysokim hokerze, ten stół jest bardzo wysoko,
1: tak.
0: I teraz z drugiej strony też jest ten hoker i na przykład jak ja do tego jednego z tych salonów idę z moją mamą, która no, ma inny rodzaj niepełnosprawności, ale to nie jest takie łatwe dla starszej osoby na tym wysokim hokerze usiąść.
1: Dla nikogo to nie jest łatwe,
0: no właśnie.
1: Dla osoby młodej i sprawnej, bo widziałam też wiele osób młodych, sprawnych, a co dopiero dla osoby, która ma już swoje lata i jakieś przejścia zdrowotne również. Mhm. Też, tak?
0: Więc może taka to jest też podpowiedź, jak słucha nas ktoś z takich miejsc, że warto to było o to zadbać.
1: Tą przestrzeń przearanżować.
0: Trochę tak, chociaż jedno stanowisko, nie? Że to by było takie, takie dostępne, bo to sytuacje, o których na co dzień może nie myślimy, bo aż tak często nie chodzimy w te miejsca, pewnie część rzeczy można załatwić też przez internet, ale na przykład apteka. Kurczę, myślę sobie o aptekach, a często jestem w aptekach różnych, to nie znam apteki, żeby jednak była niższa jakaś...
1: No kiedyś byłyśmy razem, pamiętasz, bo wyszłyśmy sobie na pizzę.
0: Tak.
1: Ja cię wtedy zapytałam, czy możemy pójść do apteki, bo musiałam kupić sobie jedną rzecz i akurat tamta sytuacja była okej, że miałam na wysokości twarzy jakby panią w okienku i mogłam z nią spokojnie porozmawiać, więc tam akurat było fajnie. Tak jak byłyśmy razem, ale to chyba jedno z nielicznych miejsc, gdzie rzeczywiście taka możliwość jest.
0: Ale tam i tak też jest dość wysoko, nie? Mimo wszystko, że to
1: tak,
0: nie jest tak.
1: Tak.
0: Ale faktycznie są takie miejsca, gdzie to już jest jeszcze wyższe. No i bankomaty, nie? O bankomaty to też są ważne kwestie.
1: Tak, co prawda już teraz, szczerze mówiąc, coraz mniej człowiek posługuje się gotówką, ale no bywają takie momenty, gdzie tej gotówki potrzeba, bądź załatwienia czegokolwiek w banku, tak? Gdzie też są często wysokie stanowiska i kiedyś nawet załatwiałam coś przez infolinię, swoją sprawę w banku i rozmawiałam z tą panią konsultantką też właśnie na ten temat, oczywiście podkreślając, że to nie jest zarzut do niej jako do pracownika, tylko uwaga do osoby, która tworzy tą przestrzeń bankową, bo być może o tym po prostu nie pomyślała. A nasza rozmowa była rejestrowana, więc myślałam, że warto to wykorzystać, ten moment.
0: Pewnie, pewnie. Więc tak myślę, że to są takie miejsca gdzieś utrudniające funkcjonowanie codzienne.
1: Tak, a ja bym też chciała, żeby po prostu świat postrzegał osoby z niepełnosprawnością jako normalnych ludzi. Nie zapomnę, kiedyś miałam taką sytuację i to niestety w rodzinie, bo to jest tym bardziej smutne. Jedna osoba z mojej rodziny przyszła do mojej mamy w czasie, kiedy mnie ani mojego brata nie było w domu, bo gdzieś tam byliśmy, to mama mówi, że brat jest gdzieś tam z kolegami, a Ewa poszła na spacer z koleżanką. I odpowiedź była taka, że po prostu do tej pory nie mogę się po niej podnieść. Chociaż minęło chyba z 10 lat. Osoba nagle powiedziała, ale przecież ona nie chodzi. To jak mogła wyjść na spacer? Mhm. A ja chciałabym, żeby świat pamiętał, że to, że my nie chodzimy sami na własnych nogach fizycznie, to nie znaczy, że nie wychodzimy na spacer, do kina, do teatru, gdziekolwiek, w miejsca publiczne, tak? Że to my tak samo chcemy z tego korzystać, jak wszyscy. Mhm. I wózek nam tej chęci nie odbiera. Mhm. Ale przecież ona nie chodzi. To jak mogło być na spacer?
0: No i to jest kolejny, wiesz, przykład taki, no, jeden z tych smutniejszych, że te słowa mają moc. I tak jak mówisz, zadziało się to dekadę temu, a jednak w głowie cały czas jest.
1: Tak, dokładnie.
0: Mhm. No słowa czasami potrafią zapaść w pamięć na długi, długi czas i gdzieś tam wracać do nas, więc to warto, wypowiadając je, warto o tym pamiętać. Ja często o tym mówię uczniom moim, chociaż sama też muszę się gdzieś tam zawsze pilnować, podejmować refleksje, bo to w drugą stronę też czasami działa, że my jako nauczyciele gdzieś wypowiadamy te różne słowa, a ważne jest, żeby też mieć nad nimi kontrolę i no, myśleć o nich, podejmować tą refleksję i przepraszać, kiedy tych słów na przykład padnie za dużo.
1: Dokładnie. Powiem ci, że ja nigdy nie usłyszałam od nauczyciela właśnie czegoś takiego, że przepraszam, wyszło niefajnie, czy cokolwiek takiego, a myślę, że byłoby też dobrze to czasem powiedzieć i usłyszeć.
0: Oj, to ja często przepraszam.
1: O, to chciałabym to posłuchać, jak takim... to się robi, bo ja nie mam takich doświadczeń ze strony nauczycieli i chciałabym zobaczyć, jak ty to robisz. Ty w ogóle jesteś bardzo inspirującym przykładem nauczyciela, bo widać, że dzieci bardzo kochają i to jest takie odbicie w lustrze tego, co ty robisz. Naprawdę.
0: Dziękuję, bardzo mi miło. No, wydaje mi się, że mam dość dobrą relację z moimi uczniami, aczkolwiek łapię się czasami też na tym, że bardzo dużo czasu poświęcam na rozmowę z nimi, na omawianie różnych rzeczy, bo też wychodzę z założenia, że w tych czasach dostępności wiadomości z każdej strony większa rola nauczyciela jest w tym, żeby pokazać odpowiednie źródła, gdzie tę wiedzę można znaleźć, pokazać to, w jaki sposób należy weryfikować te informacje, że nie wszystko, co znajdziemy w internecie, nie wszystko, co się pojawia w różnych miejscach, jest prawdą. Nie wszystkie filmiki, które widzimy, świadczą o tym, że naprawdę tak jest. Jeszcze w dobie dodatkowych rzeczy, takich jak AI i tego typu sytuacji. No i też uczenia właśnie wszelkich umiejętności społecznych, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, ale też rozumienia swoich potrzeb. Bo
1: dostrzegania
0: swoich dostrzegania, potrzeb. Tak, dostrzegania ich, rozumienia, to pierwsza rzecz swoich, a druga rzecz jeszcze dostrzegania, rozumienia i akceptowania potrzeb innych. To jest kolejna mega trudna sprawa.
1: Są dwa wielkie tematy.
0: Oj tak, no więc tutaj...
1: Można byłoby chyba 3 lata spędzić tylko na tych dwóch rzeczach.
0: O tyle, o ile wiesz, jeszcze w 1-3 to jest tak, że jest trochę tej przestrzeni, że ta edukacja społeczna jest częścią naszych godzin pracy i to nie jest tak, że ja mam wyznaczony termin, ja tutaj muszę te społeczne tematy, bo tam od 8 do 8:45, tylko one się przewijają cały czas i tych rozmów jest naprawdę bardzo dużo. No mówię, no nie zawsze jest idealnie, nie? Ja absolutnie...
1: Ale nie ma idealnych ludzi.
0: No, nie ma, nie ma, nie ma. Wiesz, ja zawsze myślę sobie i to też jak gdzieś tam prowadzę wykłady, to chyba najważniejsze jest to, żeby być cały czas w tym takim... Zresztą ja mam takie swoje ulubione 3 razy R.
1: Rozmowa, refleksja i co jeszcze?
0: Rozmowa, relacja, refleksja.
1: A relacja, a jeszcze
0: tak, no bo... Żeby jakąkolwiek relację nawiązać z kimkolwiek, no to musimy zacząć od rozmowy. No, nie zacznie się relacja od spojrzenia na siebie tylko i wyłącznie, albo jeszcze od jakiegoś spojrzenia na siebie spod byka. Zaczyna się od rozmowy. Rozmowa powoduje, że nawiązujemy relację. Jak już ta relacja jest, to musimy ją podtrzymać, ale no, nie zawsze ta relacja będzie układała się pomyślnie, czasami się pojawiają sytuacje, które wymagają refleksji, przebudowania pewnych rzeczy i kolejnej rozmowy i kolejnego etapu, więc to gdzieś tam się zazębia.
1: Niedawno przeczytałam takie fajne sformułowanie i to jest takie słuszne, że nie wszystkie relacje nam służą, tak? I to też trzeba umieć rozpoznać.
0: No i tu jest potrzebna refleksja wtedy.
1: I to też właśnie tutaj kolejne odwołanie przyszło mi do głowy do osób z niepełnosprawnością, bo kiedy byłam jeszcze małą dziewczynką, to wychodziłam z takiego założenia, że wiesz, skoro ja jestem osobą z niepełnosprawnością, to muszę lubić wszystkie dzieci, które są również z niepełnosprawnością. Nie mogę powiedzieć, że nikogo nie lubię, bo to wstyd. Takie było moje myślenie zawsze. Mhm. A jak byłam starsza, to już sobie uświadomiłam, że dziecko z niepełnosprawnością jest takim samym dzieckiem, jak każde inne i jego też mogę nie lubić, tak samo jak ono może nie lubić mnie, tak? I to jest normalne.
0: Okej, okay, najważniejsze, żeby się szanować.
1: No.
0: Można się nie lubić, ale szanować siebie jako człowieka trzeba. Drodzy Państwo, jak ja już robię takie westchnienie, to ty wiesz, o co chodzi.
1: Tak. Tak. A jeszcze sekund 30 się znajdzie?
0: Znajdzie się, proszę bardzo.
1: Drodzy Państwo, Agnieszko...
0: Brzmi poważnie.
1: Nie, nie, nie będzie poważnie. Niespełna tydzień temu skończył się okres rozliczeń podatkowych i z tego miejsca chciałam podziękować wszystkim Państwu za każdy, absolutnie każdy odpis. Mimo, że wyniki zbiórki poznamy tak w październiku, listopadzie, to ja dziękuję już teraz i obiecuję, że wszystkie środki będą wykorzystane jak najlepiej.
0: Bardzo się cieszymy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Cała przyjemność po naszej stronie i wszyscy na pewno, którzy cię wspierają, życzą ci tego, żebyś w końcu do nich wstała.
1: Mam nadzieję. Teraz jeszcze do terapii wejdzie nowy sprzęt, także będzie nam łatwiej, szybciej i mam nadzieję prościej.
0: No to wspaniale. No i wtedy, Ewo, pięknie nam się to składa, bo za tydzień będziemy mieli gościa z klubu piłkarskiego UKS Orły Tczew.
1: Czyli gość przyjdzie za tydzień, tak?
0: Tak, gość przyjdzie za tydzień i opowie o pewnym wydarzeniu, które się rozpoczyna w naszym mieście. To jest projekt piłkarski Futbol Plus, ogólnopolski projekt, serdecznie zachęcamy. Wrzucimy też plakat i link do zapisów. Czekamy jeszcze na dzieci, które dołączą do zajęć i będziemy o tym projekcie opowiadać. Serdecznie zapraszamy, zachęcamy, bo futbol, tak jak wszystkie inne rzeczy, są dla wszystkich.
1: Tak. Świat jest dla wszystkich.
0: Tylko i Ewa pytanie, też przyjedzie kiedyś na trening. O, ja cię tam, Ewa, widzę. Bo treningi będą na hali sportowej SP8 czy na hali
1: ty
0: dostępnej.
1: Nie widzisz, ja sobie tego nie wyobrażam.
0: A ja sobie to wyobrażam. I tym optymistycznym akcentem, drodzy Państwo, żegnamy się ze słuchaczami, żegnamy się z widzami telewizji Tetka i no i co? No i zapraszamy za tydzień z gościem. Mamy nadzieję, że wszystko nam się uda. No i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Pa!
0: Pa.

0: się tobą.
1: Reklama.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
3: Nasze 10 urodziny trwają w najlepsze. Jesteśmy wdzięczni, że słuchacie nas w Tczewie i w internecie na całym świecie.
4: Od 7 kwietnia do 21 czerwca zapraszamy do udziału w konkursie, w którym nagrodą jest pobyt Szybka Regeneracja dla dwóch osób w rezydencji Life.
3: Czekają na Was dwa noclegi, pyszne jedzenie, zabiegi fizjoterapeutyczne, tężnia solankowa i unikalne sesje tlenowe.
4: Nie zwlekaj, wejdź na www.radiotczew.pl i dowiedz się więcej. Świętuj z nami drugą dekadę.
3: Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life. Mecenasem drugiego kwartału 10 urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HDM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samodobro, pracownia prezentów.
5: Twój autoryzowany salon i serwis Kia HDM Gramatowski z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku. Nowe modele Kia, atrakcyjne finansowanie i kompleksowa obsługa posprzedażowa. Bo u nas samochód to nie tylko zakup, to pewność na lata. Kia HDM Gramatowski, Starogard Gdański. Umów jazdę testową już dziś.
1: Po reklamie. Radio Tczew.
6: Minęła godzina 19. Zapraszamy na ostatnie dziś wydanie wiadomości Radia Tczew.
7: Kryminalni z Tczewa zatrzymali pracownicę poczty podejrzaną o przywłaszczenie pieniędzy. Sprawczynią okazała się 50-letnia mieszkanka miasta. Kobieta podczas wykonywania obowiązków służbowych nie wydała klientowi pełnej kwoty reszty za opłacony rachunek. Mężczyzna zorientował się w pomyłce i natychmiast zawiadomił policję. Funkcjonariusze ustalili, że z kasy zniknął 1000 zł. Policjanci zabezpieczyli materiał dowodowy i zatrzymali podejrzaną. Kobieta usłyszała już zarzut przywłaszczenia mienia powierzonego. O jej dalszym losie zadecyduje teraz sąd. Za to przez przestępstwo grozi kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Policjanci z Gdańska i Pucka rozbili układ korupcyjny w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku. Funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku dwie osoby podczas przekazywania łapówki. 41-letnia kobieta przyjęła 10 tysięcy złotych w zamian za pośrednictwo w urzędzie. Pieniądze miały trafić do 49-letniego pracownika nadzoru budowlanego. Urzędnik miał w zamian wydać pozytywną decyzję dotyczącą użytkowania lokalu. Prokurator postawił zatrzymanym zarzuty korupcji oraz płatnej protekcji. Podejrzani mają zakaz opuszczania kraju i muszą wpłacić poręczenie majątkowe. Urzędnik został zawieszony w czynnościach służbowych. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie. Za te przestępstwa grozi kara od do 8 lat więzienia.
1: Słuchacie wiadomości Radia Tczew.
7: Mieszkańcy gminy Tczew muszą uważać przy zakupie biletów miesięcznych na trasach do miasta. Urzędnicy wydali ważny komunikat dotyczący samodzielnego wyboru relacji w systemach biletowych. Pasażerowie powinni wybierać jako przystanek początkowy lub końcowy ostatni punkt na terenie gminy. Prawidłowy wybór jest konieczny do poprawnego naliczenia opłaty. Złe zaznaczenie przystanków uniemożliwia właściwe rozliczenie przewozów między samorządem a firmą transportową. W przypadku problemów technicznych pasażerowie mogą kontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem.
1: Kulturalne typy.
7: Wczoraj na naszej antenie Wojciech Markowski z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie w audycji Bibliofonia zapowiadał majowe wydarzenia w bibliotece. Wśród nich pojawiła się zapowiedź spotkania z Jakubem Małeckim.
8: Czy właśnie może obalenie trochę mitu, że krótkie formy są dla debiutantów. Mhm. Więc myślę, że to jest jedna część. Druga oczywiście zahaczymy o najważniejsze książki z dorobku autora. Na pewno coś tam o Degocie. Myślę, że może nam wpadnie poprzedniej powieści, czy Obiekty głębokiego nieba. No i gdzie tam nas jeszcze ta rozmowa zabierze. Na pewno chciałbym poruszyć, myślę, że dojdzie to do skutku i do bardzo ciekawych efektów, o początkach autora, ponieważ Jakub Małecki, pamiętajmy, że zaczynał w ogóle od horroru, co jest niesamowite. Chyba tylko drugim podobnym przypadkiem jest Łukasz Orbitowski w Polsce, gdzie pisali bardzo gatunkowo i bardzo odmiennie. Myślę, że ciekawie będzie o to zagadać. No i oczywiście o planach na przyszłość też coś tam będzie.
7: Autor takich bestsellerów jak Dygot, Horyzont czy Święto Ognia spotka się z czytelnikami 21 maja. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17 w Bibliotece Głównej na Starym Mieście przy ulicy Dąbrowskiego 6. Wstęp jest wolny. A to były wiadomości Radia Trzew.
0: Zawsze słonecznej aury życzy autoryzowany salon sprzedaży okien firmy Vetrex. Windmer Okna Pomorza, www.windmer.pl.
9: Dziś pochmurno, deszczowo i wietrznie, ale dobra wiadomość jest taka, że w nocy nie będzie przymrozków. Ale do tej nocy jeszcze daleka droga. Za dnia też temperatura nas rozpieszczać nie będzie, choć oczywiście jest to cały czas temperatura powyżej zera. Waha się od 6 do 9 stopni Celsjusza, choć ta temperatura odczuwalna jednak bliżej tej dolnej granicy. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to ono dziś niezbyt wysokie, wynosi 1006 hektopaskali.
0: Prognozę pogody sponsoruje Windmar Okna Pomorza, dystrybutor Bram Horman, www.windmar.pl.

Take me to places where others never go.

0: Reklama.
1: Czas na remont domu? Nie musisz się tym martwić. Najlepsze panele podłogowe laminowane i winylowe renomowanych firm Haro, Gerflor, Swiss Krono i Eger znajdziesz w naszym sklepie Lukas. Gwarantujemy, że z nami ci się ułoży. Doradzimy, pomierzymy, zamontujemy, a ty będziesz cieszyć się nowym wnętrzem. Zapraszamy. Lukas, Tczew, ulica Wojska Polskiego, 18C.
2: 10. urodziny Radia Tczew trwają w najlepsze. To 10 lat wspólnych hitów i lokalnych newsów.
3: Dziękujemy naszym słuchaczom za zaufanie, a naszym partnerom za to, że pomagają nam tworzyć to wyjątkowe miejsce na 108 FM i w sieci.
2: Razem wchodzimy w kolejny kwartał urodzinowych niespodzianek. Mecenasem drugiego kwartału 10. urodzin Radia Tczew jest Centrum Ogrodnicze Flora. Sponsorzy główni to Urząd Miasta Starogard Gdański, catering dietetyczny Racket Food, firma Telcap oraz sponsorzy HADM Gramatowski, Depil Concept, kawiarnia Samo Dobro, pracownia prezentów. Fundatorem nagrody jest Rezydencja Life.
4: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie! Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama tuju. I ten prstinek, coś mi dał na pamiątku na tydny.
2: Reklama.
3: Szukasz pracy lub chcesz ją zmienić na lepszą? Agencja Pracy HSS Work posiada atrakcyjne oferty zatrudnienia. Zadzwoń 508 530 020 lub przyjdź do nas osobiście. Tczew, ulica Gdańska 33. Zapraszamy! Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie.
4: Uwaga, Tczew! Cyrk na wodzie. 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Magia, która zapiera dech w piersiach, a Ty powinieneś tam być. Bulwar nad Wisłą, wtorek i środa, 12 i 13 maja, godzina 17.30. Cyrk na wodzie Imperial Show zaprasza.
2: Po reklamie.

Dobry wieczór, strefa mocnych dźwięków, odcinek 192. Przywitał nas Gary Moore ze swojej ostatniej hardrockowej płyty zatytułowanej After the War. Tytułowe nagranie otworzyło naszą audycję, a dzisiaj ta płyta jest tematem przewodnim z cyklu Muzyka z folderu Sławka. Nie wiem, czy wam się to będzie podobało, czy nie. Już mam głosy, że tak. Więc bardzo mnie to cieszy. Premiera albumu miała miejsce 25 stycznia 1989 roku. I tak jak wspomniałem, jest to ostatnia hardrockowa płyta Gary Moore'a przed jego przejściem do bluesa, tak się mówi. Z udziałem m.in. Ozziego Osborna i Andrew Eldricha, Cozy Powella i wielu innych wspaniałych muzyków. Ja może wymienię cały skład, który nagrywał ten album. Gary Moore, gitara, wokal, Cozy Powell, perkusja w większości utworów, Bob Daisley, bass, Neil Carter, klawisze, współautor kilku nagrań i gościnnie. Ozzy Osbourne w duecie wokalnym w Led Clones oraz chórki w Speak for Yourself, Andrew Eldritch, The Sisters of Mercy, chórki w After the War, Speak for Yourself, Blood of Emeralds. Tam też brał udział. 11 nagrań, 53 minuty słuchania w Niemczech, 250 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, czyli płyta złota, Wielka Brytania 60 tysięcy srebro i w Szwecji złoto w ilości 15 tysięcy sztuk winylowego wydania. Krytycy oceniali go bardzo dobrze w magazynie, m.in. Rockhard otrzymał notowania 8 na 10. Dlaczego After the War jest takie ważne? To pożegnanie Moore'a z hard rockiem. Po tej płycie całkowicie zanurzył się w bluesie i dzięki temu ja bluesa polubiłem w wykonaniu Gary Moore'a i w ostatnim magazynie Teraz Rock jest takie krótkie sprostowanie, takie krótkie podsumowanie moich trzech najlepszych gitarzystów lub takich, którzy wywarli na mnie jakiś ogromny wpływ i wśród nich jest oczywiście Gary Moore. Ten album zawiera jedne z najbardziej energetycznych riffów i najbardziej emocjonalne solówki, jakie Gary Moore zagrał w tej erze hard and heavy. Pokazuje jego absolutną wszechstronność od heavy metalu przez rock po bluesowe klimaty. Jest też osobistym albumem pełnym odniesień do Irlandii i Phila Lynotta, jego serdecznego przyjaciela, z którym miał okazję grać m.in. w zespole Thin Lizzy, ale również w swojej solowej karierze wiele Philowi zawdzięcza. Zagrajmy może drugi numer z tego albumu, znaczy nie będzie to drugi numer z tego albumu, ale drugi, który dziś zaprezentujemy. Gary Moore, Living on Dreams After the War.

Living on Dreams z płyty After the War, Gary Moore. A Gary Moore to jeden z najbardziej ekspresyjnych i rozpoznawalnych gitarzystów rockowych i bluesowych, łącząc technikę, emocje i charakterystyczne szerokie vibrato w unikalny styl. Absolutnie. Jego takim znakiem rozpoznawczym, przynajmniej dla mnie, jest pusta struna G, którą często grał w solówkach. Tak naprawdę Robert William Gary Moore, tak pełno brzmiące nazwisko miał ten człowiek. Urodzony 4 kwietnia 52 roku w Belfaście, zmarł 6 lutego 2011 roku w Hiszpanii. Atak serca podczas snu, taka była przyczyna zgonu. Aktywność muzyczna to 1968-2011, gitara elektryczna, akustyczna, klawisze, harmonika. Był niezaprzeczalnym wirtuozem gitary, znanym z długich śpiewnych fraz, szerokiego wibratu i emocjonalnej ekspresji, która powoduje u mnie do tej pory ciarki. Podobnie jak z John Sykes, który potrafił jeden dźwięk trzymać bardzo długo i malować nim niesamowite obrazy. Jego wpływy to Peter Green, Hendrix, Eric Clapton. Przetworzone w bardzo osobisty sposób powodowało właśnie to, że Gary Moore brzmiał tak, jak miał. Hard rock to był jego początek. Corridors of

okres bluesowy. Posłuchamy sobie jeszcze dzisiaj z albumu After the War, co prawda nie będziemy się zagłębiać w Still Got the Blues, która to płyta jest świetną płytą, ja uwielbiam jej słuchać, lubię do niej wracać, ale dziś skupmy się na tym aspekcie hard rockowym, czyli ostatnia odsłona Gary Moore'a. Zagrajmy teraz Running from the Storm, to jest numer z płyty After the War. Zapraszam.

Running from the Storm, Gary Moore z płyty After the War. Gary Moore zmarł nagle w 2011 roku podczas wakacji w Hiszpanii. Jego pogrzeb odbył się w Rottingden, niedaleko Brighton. Po dziś dzień uważany jest za jednego z najważniejszych gitarzystów swojej generacji, a jego muzyka pozostaje żywa i inspirująca. To prawda, ja przeczytałem co prawda teraz taki krótki zapis z portfolio Gary Moore'a, które kiedyś mi przysłała wytwórnia, wydawca. I powiem wam, że dla mnie osobiście, zawsze lubiłem to stwierdzenie, dla mnie osobiście, nie wiem co to jest za zdanie, ale często go ludzie używają i ja też wpadłem w tę bramkę. Dla mnie ten gitarzysta był bardzo wyrazistym gitarzystą. Ja uwielbiałem jego płyty i odkąd pamiętam, jak wyszła płyta Still Got the Blues i usłyszałem tytułowy numer, który zdaje się był singlem przewodnim tego albumu, to mówię, kurde, co się stało? Gary Moore Blues. Nie, a ja tak nienawidzę bluesa. Ja po prostu nie dawałem rady słuchać bluesa. No i przesłuchałem to Still Got the Blues i mówię, dobrze, no może się okaże, że to jest tylko singiel taki. No i nabyłem tę płytę drogą kupna w postaci winyla. No i ta płyta mnie absolutnie pochłonęła. Wszystkie te solówki, zagrywki, te wibrata, które on wyprawiał na tej płycie, ujęły mnie bardzo, bardzo mocno. I powiem szczerze, że płyta Wild Frontier, After the War i Still Got the Blues to są trzy najlepsze dla mnie, według mnie oczywiście, płyty. After Hours, Blues of Greeny i Back to the Blues, wydane w 2001 roku, to również świetne albumy, ale ja wolałem na początku, pamiętam jak Gary Moore zaczął grać bluesa, wolałem jego heavy metalową odsłonę, przepraszam, ale to było kiedyś. Teraz zmieniłem swoje zdanie. Zagramy jeszcze jeden numer z tej płyty i przejdziemy do nowości. Będzie to duet z Ozzy Osbornem w nagraniu Led Clones. Gary Moore z płyty After the War gościnnie. Ozzy Osbourne.

Led Clans, Ozzy Osbourne i Gary Moore z płyty After the War, wydanej jeszcze w latach 80. Bardzo dobrej płyty, polecam. Jeżeli ktoś nie zna przez jakiś dziwny przypadek, to polecam posłuchania. Wracamy do nowości ze świata muzyki. Najpierw nasz rynek. Nasz rynek jest bardzo dziwny, to wszyscy muzycy wiedzą. Natomiast ja dzisiaj byłem w bardzo fajnym miejscu i podjęto bardzo, bardzo dobrą inicjatywę. I jeśli mam być szczery, to i nie chcę tu nikogo obrażać absolutnie, to aż byłem zdziwiony, że z taką inicjatywą wyszło Radio Łódź. Otóż okazało się, że Radio Łódź zorganizowało premierę albumu zespołu Sacriversum, płyty, która się nazywa Before the Beard of Light, wydanej, ale jeszcze nie ma jej w sprzedaży, będzie niebawem. My zagramy wam dzisiaj najnowszy singiel, który ukazał się w lutym i który jedynie ten singiel możemy zagrać, ale adrem. I miałem okazję uczestniczyć w tym spotkaniu, niestety musiałem wcześniej je opuścić ze względu na naszą audycję. Niestety, że musiałem je opuścić, a nie niestety, że audycja, bo audycja super. Także, bo tu mi ktoś już pisze, że tak, bo nie chciało mi się audycji prowadzić. To już mi się bardzo chciało, Mareczku, bardzo mi się chciało. Natomiast słuchajcie, bardzo fajna inicjatywa. Zespół grający bardzo mocną muzykę. Pracowaliśmy nad tą płytą bardzo długo. Efekt jest bardzo dobry. Ja przynajmniej uważam, że efekt tej płyty jest naprawdę piorunujący. I cóż, i miała miejsce premiera. Słuchaliśmy płyty w Radio Łódź, w sali takiej, w takim studio w Radio Łódź. Prowadził to redaktor Kieszkowski, który prowadzi Podnoszenie Ciężarów w poniedziałki od 23, które polecam. I byłem zdziwiony, że taka inicjatywa jest, natomiast no, zostało powiedziane i wyemitowane z głośników, że to będzie stała akcja promocyjna, że heavy metalowa muzyka również zagości na łamach Radia Łódź. I bardzo mnie to cieszy, bo swego czasu ja miałem doświadczenia dosyć przykre, jeżeli chodzi o radio. Jeszcze jak prowadziłem audycję w innej rozgłośni Polskiego Radia przez krótki czas, to ta współpraca nie układała się zbyt dobrze, a teraz widać, że wszystko jakoś zostało dopięte. Może dzięki redaktorowi Kieszkowskiemu, który jest, jak to mówią, starym metaluchem i trzyma to wszystko w ryzach i te audycje prowadzi bardzo fajnie, bardzo dobrze się ich słucha. Także dzisiaj mieliśmy okazję porozmawiać z zespołem, posłuchać najnowszych nagrań, wysłuchać opinii, załóżmy, zarówno redakcji, jak i muzyków, jak i ludzi zgromadzonych na temat tych pierwszych odsłuchów płyty. I tak jak wam powiedziałem, zapowiada się to wszystko bardzo dobrze. Zespół oczywiście zapowiada trasę koncertową. Ona już jest, pojawiła się na naszych patronatach medialnych i wszystkie koncerty są udostępnione. Natomiast myślę, że warto na taki koncert zespołu Sacriversum się udać, bo jest to po pierwsze zespół, w którym zagrają naprawdę zawodowcy, a druga rzecz to taka, że nagrali świetny album. Piątek w tym tygodniu zagrają w Wudu w Warszawie. W sobotę w tym tygodniu zagrają w Browarze Warkot. Piątek 15 zagrają w Bielsku Białej, 16 zagrają w Tarnowie w klubie Piwnica, 22 zagrają Dwa Światy Toruń, 23 Podlaska Adam Czycha Białystok, 29 Krzywy Gryf Szczecin i 30 maja zagrają w klubie Jogi w Pile. Zapraszamy bardzo serdecznie na te koncerty, a ja już wam zapodaję singiel, który już prezentowaliśmy u nas na antenie dwukrotnie. Zagramy go dzisiaj po raz trzeci. Let Us Ride the World, Sacriversum z najnowszej płyty.

Sacrificium, Let Us Ride the World. Bardzo mocny, dynamiczny numer. Jako singiel świetny wybór, panowie. Natomiast co do koncertów, tak jak wspomniałem, pierwszy koncert Voodoo Warszawa w tym tygodniu od 19:00 będzie można zespół obejrzeć i posłuchać, a wraz z zespołem Ion i Dermatic 805 Voodoo Klub Warszawa. Zapraszamy bardzo serdecznie. Będziemy oczywiście o koncertach zespołu Sacrificium mówili i zapowiadali je. Natomiast ja po obejrzeniu chyba 3 koncertów, na których byłem w Sacrificium, wychodzę z założenia, że to jest zespół, który chyba namiesza na polskim rynku, tym bardziej z taką płytą, która jest bardzo, bardzo żywiołowa i bardzo organiczna, tak bym to określił. A wracając jeszcze na chwilkę do tego, co się dzisiaj działo w Radiu Łódź, to myślę, że każda rozgłośnia powinna iść za przykładem Radia Łódź i organizować. Mówię o rozgłośniach polskiego radia, tych, które były najbardziej oporne, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, na muzykę hard and heavy. Traktowały ją jak niszę albo jak coś niepotrzebnego. A tu się okazuje, że można. Ludzie są zainteresowani, przychodzą na takie wydarzenia. Wszystko jest potrzebne, żeby promować dobrą muzykę. Jeszcze jeżeli zespół jest z Łodzi, no to po prostu niektórzy by powiedzieli, że grzechem by było nie zaprosić zespołu, nie zrobić prezentacji albumu właśnie w rozgłośni Radia Łódź. Zatem polecamy również audycję pana Krzyszkowskiego w poniedziałki po 23:00, podnoszenie ciężarów, tak to się nazywa. I będziemy obserwowali, co się dzieje dalej w ekipie Sacrificium. Pierwszy singiel super, czekamy teraz na następne i będziemy w ciągłym kontakcie. A następna nowość z Polski to Beyond The Even Horizon z płytą, którą wydali całkiem niedawno. Płyta nazywa się Contact. Graliśmy z tej płyty już 2 numery. Zagramy dzisiaj Echo of Load. To jest album 3 grupy Beyond The Even Horizon. Płyta jest tworem gęstym, dusznym i precyzyjnym, niczym fizyka czarnej dziury. Muzycy zrywają na nim z tradycyjną strukturą, pozwalając kompozycjom rozpadać się pod własnym ciężarem. To jest coś, o czym żeśmy troszeczkę dzisiaj słyszeli podczas właśnie prelekcji muzyki Sacrificium w Radiu Łódź. Wracam do nich znów odnośnie jednego kawałka, który mieliśmy okazję posłuchać. Mówiąc krótko, rytmicznie numer rozwala absolutnie wszystko i ja myślę, że to stwierdzenie, że zrywają z tradycyjną strukturą, pozwalając kompozycjom rozpadać się pod własnym ciężarem, myślę, że to jest tożsame z tym, co zrobiło również Sacrificium. Najnowszy album Beyond the Iron Horizon, Contact, to również zapowiedź kompletnie nowego rozdziału. Wraz z wejściem w 4 wymiar muzyczna struktura zespołu uległa rekonfiguracji. Do instrumentalnego fundamentu dołącza wokalistka, brakujące ogniwo w podróży przez czas i przestrzeń. I tę wokalistkę będziemy mogli zaraz usłyszeć. 6:19 Beyond the Iron Horizon.

Beyond the Iron Horizon, Echoes of Load. Długi numer, ale jakże klimatyczny. Ja myślę, że ten damski głos to tutaj robi robotę. To była dobra decyzja, panowie. A teraz już przechodzimy do nowości kolejnej, tym razem z Finlandii będzie ta nowość. Otóż fiński muzyk Harri Kauppinen przedstawia swój nowy postmetalowy projekt Abundant Ocean. To nowy prezentujący anglojęzyczny materiał projekt fińskiego artysty, wydany właśnie jako debiutancka epka. Inner Dusk może być określona jako post-metal. Kauppinen ponownie łączy elementy lo-fi i doom metalu ze swoim intymnym stylem singer-songwriter. Mówi tak: ostatni raz moja muzyka została wydana w 2016 roku. Po tak długiej przerwie świetnie jest widzieć, że wciąż potrafi się ekscytować, gdy z absolutnej pustki powstaje kompletny utwór. To jedno z największych doświadczeń, jakie daje mi muzyka. Można zobaczyć oczywiście lyrics wideo do tego nagrania. Jeżeli będziecie chcieli, to wam je oczywiście wrzucę. A ja zapraszam was do obserwowania tego artysty, jeżeli wam przypadnie do gustu. Zagramy dwa numery. Będzie to Unpleasant Light i I'm the Darkness. Dwa numery, w sumie 9 minut, a ja już powoli przygotowuję się do rozmowy z moim dzisiejszym gościem. Abundant Ocean. Dwa nagrania, jedno po drugim. Nowość z Finlandii. Zapraszam.

Just let me wipe away.

0: Abundant Ocean, dwa nagrania. Nie wiem, co sądzicie na ten temat. Dajcie znać w komentarzach, dajcie znać na Messengera, czy ten typ muzyki no, jest inny niż ten artysta robił do tej pory. Czy przypadł wam do gustu? Jeżeli tak, to oczywiście będziemy grać go częściej. A ze mną już jest Hubert, który jest, jak to powiedzieliśmy kiedyś, sułtanem, a tak naprawdę dyrektorem festiwalu w Antoniowie. Witam cię, Hubert, bardzo serdecznie.
1: A witam cię, Sławku, i słuchaczy.
0: Hubert, kolejna odsłona tego zacnego festiwalu w bardzo fajnym, urokliwym miejscu. Powiedz mi, czy prawdą jest to, że z każdym festiwalem ciśnienie organizacyjne rośnie?
1: Tak, no na tabletkach jadę na ten.
0: Na tabletkach. Okej.
1: Okay. No pewnie, że rośnie. No już mamy tam 50 parę dni zostało, wiadomo, że rośnie.
0: No tak.
1: Jeszcze parę rzeczy zostało dokończyć. Okay. Ale nie, jest okej.
0: No line-up w tym roku jest porywający, bym powiedział, może tak, bo gra naprawdę wiele, wiele zacnych zespołów. Wszystkie są warte tego, żeby je obejrzeć, natomiast jest kilka takich naprawdę topowych bandów. Powiedz mi prywatnie, na koncert którego zespołu najbardziej czekasz?
1: Prywatnie? No nie mogę ci odpowiedzieć. No nie wiem.
0: No to inaczej.
1: Jest dużo zespołów, i Lux Torpeda, i Turbo, i Strachy na Lachy. Co tam, no Kobra Nocka, okej, okay, tak. Ciekaw jestem Kilmary tej z Hiszpanii. Bardzo. No zobaczymy. Już najważniejsze to, żeby był baner nad sceną dobrze zrobiony. Ale to już bunia w tym głowa.
0: Nie no, jeżeli bunia w tym głowa, to będzie zrobione na pewno spoko. Ja mam teraz tutaj wgląd w wydarzeniu na ilość osób, które odpowiedziały na... które zajrzały na wydarzenie. Jest tych osób 999. To jest chyba dobra liczba, nie?
1: Ale my też jesteśmy w tym.
0: Chyba nie. Nie, bo to są użytkownicy, którzy odpowiedzieli.
1: To będzie 1001. No dobrze, jeszcze z 500 będzie git.
0: No wiesz co, ja sobie robię takie statystyki i w zeszłym roku pamiętam, mam zapisane teraz, że mniej więcej o tej porze, na początku maja, było połowa tej stawki.
1: Więc... Nie, no my się cieszymy, no bo no, przecież nie robimy tego dla siebie, no. Aha. Robimy dla ludzi.
0: No ja wiem. I to, i
1: my
0: to...
1: nie musimy, my chcemy.
0: Ja wiem. I to chciałem właśnie powiedzieć, że nie ma nic piękniejszego niż to, że chcecie coś zrobić i się to po prostu robi.
1: A tak, oczywiście, no przecież my byśmy się zapakali, jakbyśmy nie robili. A nasz kolega Zbyszek to już w ogóle, no przecież... No tak, każdy szczegół już tak dogląda, żeby to wszystko grało, nawet żeby jeszcze żadnej krechy nie było na koszulce, bo tam coś było, no bicie lustra, ale krecha, tego nie może być. Ale nie, dobrze, bo jest szczegółowy. Zbyszek jest bardzo szczegółowy.
0: Mówimy o Buniu.
1: Komu się chwali, tak jest.
0: O Buniu, który śpiewa niesamowitym głosem w zespole Uzi, udziela się w Granderis i w wielu innych. Tak, to właśnie, tak. Aż nie będziemy wszystkich wymieniać. Powiedz mi, Hubert, czy wszystko to, co rozmawialiśmy kiedyś, że prysznice są, że będą food trucki znowu, tak? Podobno?
1: Tak, będą prysznice, będą food trucki, będzie koło gospodyń bliskich.
0: No na to najbardziej...
1: Sorry, muszę się pilnować. Mega.
0: Tak, ja ostatnio rozmawialiśmy z Danielem tutaj i podczas naszej rozmowy tak zgłodnieliśmy, że musieliśmy lecieć coś zjeść, także...
1: Nie, będzie wszystko to, co powinno być. Będzie piwo, będzie wszystko.
0: Okej. Okay. Dobrze, mówisz, ty jesteś takim, można powiedzieć, takim hardrockowo-metalowco-punkowcem, nie? Takiej tak, muzyki
1: tak,
0: słuchasz.
1: No, tak, czyli... i dyrektorem,
0: tak.
1: Ale nie awansowałeś, sprawdzono dyrektora, matko z Buzka.
0: No proszę pana, no matko z Buzka, dokładnie. Słuchaj, ja bardzo lubię z tobą rozmawiać, naprawdę. Jesteście wszyscy tak pozytywnie zakręceni, że wiesz, pracować z wami to jest czysta przyjemność. Słuchaj, są zespoły, które grały kilkukrotnie na waszym festiwalu. Powiedz mi, czy to jest taka kwestia wasza indywidualna, waszego stowarzyszenia, że po prostu tak wam się spodobało, że zapraszacie ich jeszcze raz? Czy to jest po prostu nacisk fanów? Bo widzę, że Diving Stove się pojawia po raz kolejny. Kto tu jeszcze grał z tych takich? Farbenlere chyba grało?
1: Farbenlere grało. W tym roku nie ma wyjątkowo Lejmipu, ale to za karę.
0: Za karę.
1: Ale za rok będą.
0: Okej. Okay. Ale Sunset and Plankton, nowość, absolutna nowość, pojawi się na festiwalu.
1: Tak, chłopaki zgłosili się do konkursu, wygrali konkurs. No, grają mnie, dlaczego nie?
0: No pewnie, że tak.
1: Każdemu ważne.
0: Pewnie, tak, że każdemu. Jest. Słuchaj, rozmawialiśmy poza anteną o tym hiszpańskim zespole Kilmara. Czy mieliście okazję jakoś ich gdzieś widzieć, spotkać na żywo, czy to będzie premiera?
1: Na żywo nie. Ale teraz obserwuję ich na Facebooku. Grają Francja, Niemcy, wiadomo, Hiszpania. No zobaczymy, może coś będzie ciekawego.
0: No pewnie tak. Ja trochę ich posłuchałem. Powiem ci, że zrobiłem taki research i zapowiada się to naprawdę fajnie. I oni będą grali w sobotę. Obok Pull the Wire, Diving Stone, Uzi, Moira, Farbenlere, Strachy na Lachy i Kobra Nocka. To jest line-up na sobotę.
1: Na sobotę, dokładnie.
0: Tak. Czy chciałbyś może kogoś pozdrowić? Ja wiesz co, musiałem ci zadać to pytanie, bo ciągle mi się ono ciśnie na usta, bo zawsze jak byłem w radio gdzieś, to pytanie było, czy chcesz kogoś pozdrowić? Ale nie, może jeżeli chcesz, to proszę bardzo.
1: Chciałbym żonę pozdrowić, ale ona nie słucha.
0: No to dobrze.
1: Ja to pozdrawiam zawsze, gdzie bym nie był, ja do moich kolegów z stowarzyszenia. Mhm. Daniela, Janka, Bunia, to są super chłopaki. Nie no, żarty żartami, ale naprawdę, jeśli chodzi tak na temat festiwalu, to są bardzo porządni goście.
0: No oczywiście, że tak.
1: Nie wiem, czy nie porządniejsi ode mnie.
0: Wszyscy jesteście porządni, Hubert. Wy stanowicie no, taką paczkę, że wiesz.
1: Lepszy, drugi ten, ale zależy komu, jak, którą nogą stanie.
0: Słuchaj, ale to ty jesteś dyrektorem.
1: No
0: właśnie.
1: Ale nie sołtysem.
0: Nie, sołtysem. Tak, bardzo cię przepraszam, to miał być Bunio. Nie, Bunio miał być sołtysem.
1: Bunio?
0: Bunio miał być sołtysem, a ty...
1: Bunio
0: a ty...
1: to jest ten szaman.
0: Szaman. No tak, on zaklina podłogę.
1: Szamanka jakaś, tak, indiańska szamanka.
0: Zaklina pogodę, żeby była ładna i co roku jest taka, że sztos normalnie. No ale Janek z Danielem wypoziomowali jezioro, więc teraz będzie wszystko równo.
1: Tak, no nie wiem, czy chłopaki się na tyle nie skuszą, czy do pionu nie postaną.
0: O, no to była niespodzianka. A z drugiej strony fajnie byłoby tak patrzeć na jezioro, jakby pionowo stało, nie?
1: Fajnie kaskada, nie?
0: No właśnie.
1: A niech dużo mogą.
0: Mogą, tak. Słuchaj, Hubert, ja przygotowałem sobie nagranie zespołu Turbo z pierwszej płyty, zatytułowane Ktoś zamienił. Kojarzysz ten numer?
1: Wiesz co? Słuchaj, nie chcę kłamać. Nie kojarzę.
0: Nie kojarzysz, dobrze.
1: Ale jak usłyszę, to pewnie skojarzę.
0: Pewnie tak. To jest nagranie z pierwszej płyty, którą u was już kiedyś grał Grzesiek Kupczyk z zespołem Seti, jak był właśnie podczas trasy.
1: Tak, to na pewno kojarzę.
0: No i grali ten numer, także my go dzisiaj zagramy jeszcze raz, a ja chciałbym ci bardzo podziękować za te parę słów dzisiaj. Oczywiście na... No oczywiście podczas festiwalu ponagrywamy trochę wywiadów, no i będziemy się tam, że tak powiem, z mikrofonem pałętać między zespołami i próbować im pomóc w tym trudnym bardzo biznesie, jakim jest biznes muzyczny, bo co innego działanie zespołu, a co innego działanie organizatorów festiwalu. To są dwie różne rzeczy. Zresztą sam wiesz, bo jesteś po obu stronach barykady. Nie brakuje ci?
1: Mamy co robić na festiwalu i przed, i cały rok. Mamy co robić.
0: No tak. No ty do ludzi, którzy się opierniczają, nie należysz. Jesteś cały czas w ciągu, cały czas w
1: ruchu. Ja bym to nawet mocniej nazwał.
0: Tak? Ale to nie, bo jeszcze nie ma 22. No, także Hubert, słuchaj, bardzo serdecznie cię pozdrawiam. Jesteśmy w stałym kontakcie. Ja za chwilę oczywiście też popchnę wydarzenie jeszcze raz na naszą stronę, a teraz zagra nam Turbo, które będzie gościem festiwalu w piątkowy wieczór. Będziecie mogli zobaczyć ich obok Orgazmatron, Lux Torpedy, Dezertera. No chyba największą gwiazdą z tych czterech zespołów jest bez wątpienia Turbo.
1: No, na pewno.
0: Dobrze, zatem gramy, a ja, Hubert, bardzo ci dziękuję.
1: Super, dziękuję ślicznie, do usłyszenia.

Zespół Turbo ktoś zamienił nagranie z płyty Dorosłe Dzieci, z debiutu fonograficznego zespołu Turbo. Które to nagranie zostało nagrane jeszcze raz. Także myślę, że nie wiem, czy będzie w playliście koncertowej zespołu Turbo, ale może spróbujemy coś zadziałać. A teraz kolejna nowość i tym razem to będzie nowość również z Finlandii. Dzisiaj mamy dwa zespoły z Finlandii. Wishing Well to jest zespół, który wydał ostatnio na swoje dziesięciolecie działalności teledysk do utworu Trine of Talks. Tradycyjny heavy metalowy pakiet muzyczny, czyli fiński Hard and Heavy opublikował nowy teledysk do utworu z ich najnowszego płytu, albumu zatytułowanego Playing with Fire, wydanego w marcu. Tym razem wizualnego kopa otrzymał najszybszy numer z płyty Trine of Trokes. Czy ja go ustawiłem w playliście? Bo to trzeba go koniecznie zagrać. Już sobie go tutaj ustawiam. Wishing Well. No tak, no oczywiście, że nie ustawiłem. Ustawiłem drugi. Dobra, poleci ten. Ale parę słów jeszcze na temat zespołu. Teledysk został zilustrowany i zaanimowany przez, uwaga, Natalię Śmiechowicz, która tworzyła już klipy m.in. dla Juraja Hip, Dokken, Motorhead. Jej niepowtarzalny styl świetnie sprawdza się w teledyskach, dodając muzyce wyjątkowej wartości. Ja wam oczywiście ten teledysk udostępnię w komentarzach, żebyście mogli zobaczyć sobie, co pani Natalia zrobiła. Natomiast wideo przedstawia zespół jadący na dachu pociągu przez zorze polarne Laponii, niekończące się pustynie i pustkowia aż po przestrzeń kosmiczną. W trakcie podróży stara lokomotywa parowa zamienia się w pociąg Bullet, gdy zespół leci coraz wyżej, unikając UFO i zabójczych rekinów, by ostatecznie zniknąć w słońcu. Ja muszę jeszcze raz ten teledysk zobaczyć. A my posłuchajmy. Dwa nagrania pod rząd. Train of Trokes i Let Me See the Light. Wishing Well z Finlandii.

Wishing Well, Let Me See Your Lights i Train of Talks. To taki zespół, który nie boi się używać ogarniętych już patentów na świecie przez bardzo wiele zespołów. Ja myślę, że nie ma w tym nic złego absolutnie. To takie wesołe granie, jak słyszeliście, ale ja mam do takich ludzi bardzo wielki szacunek, bo oni robią to, co kochają, nie patrząc na to, co inni myślą. I właśnie taki jest ten zespół. Słuchajcie, ten zespół to świętuje swoje dziesięciolecie na scenie. Debiutancki album Chasey Grainbow ukazał się w 2016 roku i od tamtej pory zespół pozostaje bardzo aktywny. Wydał 5 dobrze przyjętych albumów. 5 albumów przez taki czas, przez 10 lat. To jest bardzo dobry wynik. Grali w klubach, na festiwalach oraz koncertowali u boku takich wykonawców jak Graham Bonnet czy Gearskull, czy Alcatraz, bo właśnie Graham Bonnet to Alcatraz. Zespół uczcił jubileusz specjalnym koncertem w Barlus w Helsinkach 24 kwietnia. W maju Wishing Well zagra koncerty w Nirwanie, w klubie Nirwana, Turcja oraz Maxim w Kuopio w Finlandii. Kolejne daty zostaną wkrótce ogłoszone. Juha Kivikando, perkusja. Anasi Korkiakowski, gitary. Matti Kutkavori, bas. Pepe Tamminen, wokal. Arto Teppo, organy. Hammonda. Zawsze to jest niezłe ćwiczenie, przeczytanie nazwisk fińskich muzyków. Ale skoro wspomnieliśmy Grahama Bonneta, no to zagrajmy coś z piątki. Return to Nevermore.

Alcatraz Return to Nevermore z płyty 5. To jest zespół, który wylansował, to może złe słowo, ale w którym grali tacy muzycy m.in. jak Yngwie Malmsteen, Steve Vai, założony w 1983 roku w Los Angeles, najbardziej znany z udziału wokalisty Grahama Bonetta właśnie, no i Yngwie Malmsteena i Steve'a Vai'a. Zespół założył Graham Bonnet, Jim Wardo i Gary Shea, wcześniej związani z Rainbow, Michael Schenker Group i New England. Dołączył do nich młody szwedzki wirtuoz Yngwie Malmsteen oraz perkusista Joey Wena. Nazwa Alcatraz to celowa modyfikacja nazwy słynnego więzienia. Ale nie o zespole Alcatraz dzisiaj mowa. Mamy jeszcze do zagrania parę piosenek i dzisiaj poleci po raz drugi numer pierwszy z płyty zespołu Fobia. I ja tym samym chciałbym Wam podziękować wszystkim, którzy udostępniają nasze audycje, nasze zapowiedzi. Jest Was coraz więcej z tygodnia na tydzień. W tym tygodniu też tych udostępnień jest sporo, ale ja chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz na temat wydarzeń, bo policzyłem dzisiaj ilość wydarzeń, które promowaliśmy u nas i jest to ćwierć tysiąca. Także zbliżamy się do 300. Teraz nam wskoczyły kolejne wydarzenia Sacriversum. Jeżeli chcecie, żeby Wam pomóc, jeżeli uznacie, że nasza pomoc może Wam pomóc, dziwnie to zabrzmiało, jeżeli nasza pomoc może się przyczynić do tego, że na koncert Wasz albo Waszego ulubionego zespołu przyjdzie więcej osób, to napiszcie do nas, wyślijcie nam współorganizację albo podeślijcie nam po prostu samo wydarzenie i to wystarczy. Nie musicie nam nic za to dodatkowo płacić przecież. Dodatkowo płacić nam nie musicie w ogóle. Także tak, do zespołu Alcatraz myślę wrócimy, bo jest to jeden z tych zespołów, które w moim folderze zajmują też bardzo, bardzo wysokie miejsce, bo cenię Grahama Bonetta. Nawet teraz z tego, co widziałem na koncertach udostępnianych na YouTube, to mimo swojego wieku, a człowiek nie jest już młody, naprawdę daje radę. Ale mieliśmy skończyć temat Alcatraz. Jak wspomniałem, Wishing Well to takie bardzo wesołe granie, takie oldschoolowe kompletnie, z utartymi schematami, ale nie ma w tym nic złego. To jest bardzo, bardzo fajny zespół i bardzo fajni ludzie i świetna komunikacja. Życzyć sobie tylko, żeby polskie zespoły miały tyle pokory, co zespoły ze Stanów albo chociażby z Finlandii. To by było bardzo dobrze. Zespół Fobia, nagranie Fobia. Pierwszy numer z płyty zespołu Fobia. Zapraszam.

0: zgiełku nut, filozofia strachu, szubienicy pętla, definicją drogi ku wolności. Zawieszony w myślach, mistrz nad mistrzem, trzyma w szachu, chora głowa z sercem, toczą walkę bezradności.
1: Fobia!

0: Fobia, nagranie Fobia, zapraszamy do obserwowania zespołu. Wrzuciliśmy również teledysk na naszą stronę. Teledysk to może dużo powiedziane, bo to taki specjalny zabieg, chyba że jest to teledysk bez wideo, ale z oficjalnej strony Fobii zapraszamy do obejrzenia, a my już przechodzimy powoli do zapowiedzi koncertowych. Otóż już jutro w Vulturze w Łodzi zagrają zespoły Warp Chamber z USA, The Grave USA. Oczywiście USA i USA to dwa różne państwa, jakby ktoś nie wiedział. Devil Priest z Polski. 7.05 Łódź, ulica Wólczańska, klub Vultura. Zapraszamy serdecznie na ten koncert od godziny 18. Zapraszamy bardzo serdecznie. Ja już go za chwilkę udostępnię. I kolejny koncert, na który zapraszamy, to Transgresja w tym tygodniu zagra w piątek w klubie Piękny Brzeg i to jest Warszawa, Zlot Watahy, dzień pierwszy. Od godziny 18, zdaje się tak, od godziny 18 zagrają trzy zespoły: Solum, Blood Mess i Transgresja. Po koncercie ognisko i wspólne świętowanie z Watahą. Nie zabraknie dzikich niespodzianek. Bilety jeszcze są, zapraszamy bardzo serdecznie na ten koncert. Kolejny koncert to Voodoo w Warszawie, również w ten piątek od 19 do 22. Sacriversum, Ion i Dermetic. Voodoo Klub Warszawa, ulica Prymasa Tysiąclecia 48A. Zapraszamy bardzo na ten koncert, bo Sacriversum zaprezentuje materiał z najnowszego albumu. I kolejny koncert to Zlot Watahy, dzień drugi w sobotę w klubie Leśniczówka w Chorzowie. Oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie. To jest Zlot Watahy Chorzów, Transgresja dziesięciolecie, drugi dzień Watahy. I tutaj zagrają zespoły Solum, Inclusion i Transgresja. Zapraszamy bardzo serdecznie. I kolejny koncert to już jest jest oczywiście też w sobotę gra Sacriversum w browarze Warkot. Zaraz, mam dwa wydarzenia. Jak ja to zrobiłem, że mam dwa wydarzenia? Muszę to sprawdzić. W każdym razie zespół zagra z Ion Wieczny Mróz. 9.05 Browar Warkot, Łódź, ulica Prezydenta Narutowicza. Zapraszamy bardzo serdecznie na to wydarzenie. Warto tam być. I kolejny koncert to już 15 maj, ale to będziemy o tym mówili w następnej audycji. I to zagra też Sacriversum w klubie Rude Boy w Bielsku Białej wspólnie z Sadist i Tenebris. A kolejny koncert to klub Piwnica w Tarnowie, Sacriversum, Sadist i Tenebris. To jest takie dwupak koncertowy, trzypak nawet, bo jeszcze jeden koncert będzie, dwa koncerty dzień po dniu 15-16 maja, Sacriversum, Sadist, Tenebris, klub Piwnica Tarnów, sobota, Bielsko-Biała, klub Rude Boy, 15, czyli piątek. A my już przechodzimy powoli do jakby finalizacji naszego programu i teraz chciałbym wam zagrać zespół, którego lider będzie moim gościem podczas audycji. Będziemy rozmawiali na bardzo wiele fajnych tematów. Ustalamy to jeszcze, ale już mamy prawie wszystko przygotowane i ten człowiek przyjedzie i z nami tutaj pobędzie. Będzie to cała audycja poświęcona właśnie temu zespołowi. Ja was już gorąco na to zapraszam.
1: Serdecznie zapraszamy do słuchania Strefy Mocnych Dźwięków, zespół Druides.

0: Zapraszamy serdecznie do słuchania Radia Tczew, zespół Druides.
1: To był zespół Druides, Dziewczyna Punk. Teledysk, bardzo zacny teledysk do tego nagrania macie na naszej stronie wrzucony, a wydarzenia również się pojawią te na nadchodzący tydzień. Natomiast ja jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy polubują, ukochują, udostępniają nasze wydarzenia, nasze zapowiedzi. Jest to dla nas bardzo ważne. Mam jeszcze jedną informację wam do przekazania, bo przypomniał mi ktoś tutaj na Messengera, że 8 maja premierę ma album Trzy Życzenia zespołu Internal Quiet na streamingu. Będzie można w streamingu posłuchać całej płyty z wyjątkiem jednego nagrania, osobistego nagrania, które skomponowałem w przypływie mojej takiej bardzo smutnej historii z naszym zwierzakiem. To nagranie będzie dostępne tylko na płytach i na winylu, który ukaże się wiosną przyszłego roku. I wiosną przyszłego roku oczywiście ogłosimy też kilka dat koncertowych. To tyle newsów. Zapraszamy na koncerty, zapraszamy do... Zostawcie po sobie ślad, po prostu komentujcie lub wrzucajcie jakieś sugestie, propozycje, podrzucajcie nam zespół. Chociaż powiem wam szczerze, że dzisiaj padł rekord. Dostałem 17 wiadomości z Finlandii. I nie tylko z Inverse Records. I również pojawiła się... pojawiła się informacja z obozu prasowego zespołu Europe. Tak, dokładnie, Europe. Ten, który graliśmy ostatni czas temu. I na koniec właśnie poleci jedno nagranie zespołu Europe. A ja już... jeszcze się z wami nie pożegnam, jeszcze do was wrócę, bo jeszcze jest jedna informacja, oczywiście, że jest jedna informacja, że płyta zespołu Queen Margot zbliża się wielkimi krokami. Będzie teraz 29 miał premierę singiel Bez Cenzury, który wam udostępniałem. I za chwilkę to zrobię również ponownie. Natomiast powiem wam tyle, że ta płyta będzie naprawdę mocna. Ja myślę, że ktoś, kto lubi... Nie wiem, czy kojarzycie zespół Vixen? Taki amerykański zespół Vixen. Oni grają... To są dziewczyny, które generalnie grają, robią robotę. No teraz to już dziewczyny, ciężko powiedzieć, raczej kobiety, ale naprawdę robią robotę. Na basie gra tam wokalistka i narzeczona, albo żona, nie pamiętam, Richiego Kocena. Warto zajrzeć. Vixen sobie wpiszcie. A ja udostępniam wam na naszą stronę link do singla Bez Cenzury zespołu Queen Margot i właśnie ten singiel teraz zabrzmi. Uwaga!
2: Pozdrawiamy serdecznie, słuchacie audycji Strefa Mocnych Dźwięków, zespół Queen Margot.

0: Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy audycji Strefa Mocnych Dźwięków, zespół Queen Margot.
1: Teraz poszło tak jak trzeba. Słuchajcie, ja już się z wami pożegnam. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udostępnienia. Dziękuję wszystkim za to, że byliście z nami, że słuchaliście, no i komentowaliście, bo tak jak tradycji stało się zadość, że wolicie komentować na Messengera mojego i bardzo dobrze. Ja to absolutnie akceptuję. Także uważajcie na premiery, chodźcie na koncerty, kupujcie płyty, słuchajcie muzyki, a jeżeli któraś muzyka wam się wybitnie spodoba, kupcie sobie płytę albo po prostu posłuchajcie w streamingu, to w tej chwili to już chyba nie ma większego znaczenia. Także tyle jeszcze, czy coś jeszcze miałem dodać? Coś jeszcze miałem dodać, ale wypadło mi to z głowy. Zaraz mi się przypomni, ale to już będzie za późno. Czyli w następnej audycji zagramy również najnowszy singiel zespołu Europe, który dostaliśmy. Dzisiaj już go nie zmieścimy, bo musiałbym jeszcze parę słów na ten temat powiedzieć, a jeżeli chodzi o zespół Europe, to lubię dużo mówić, bo ten zespół budzi kontrowersje, a wcale nie powinien, bo jest to bardzo zacny zespół, zdecydowanie tak, a już po płycie Start From The Dark, gdzie zaczęli znowu grać hard and heavy, mogę powiedzieć spokojnie, bo to już jest heavy metal. To jest naprawdę bardzo fajny band. Słuchajcie, jeszcze jedna informacja, tak jak wspomniałem, moim gościem będzie w jednej z audycji najbliższych Wojtek Rozmarynowicz, lider zespołu Druides, ale tu w obozie zespołu Druides również jest sporo nowości, bo planowane jest wydanie płyty winylowej, kolejnej płyty Wojtka Rozmarynowicza i zespołu Druides, także jest trochę wolności nowości. Z nowości jeszcze jedna rzecz, zespół Dance Like Dynamite wydaje płytę na winylu, będzie premiera w październiku odnośnie trasy koncertowej całkiem sporej, która jest przygotowywana właśnie zespołu Dance Like Dynamite. Powiemy coś więcej na dniach, może na dniach nie, ale powiemy na pewno parę rzeczy. Ja myślę, że zagramy wam jeden numer na koniec jeszcze zespołu Dance Like Dynamite, ale najpierw Darek Łyk zaprosi was na swoją audycję, a później Marcin Żywiec-Skarba na sam koniec na jutrzejsze 3 winyle. Ja wam już bardzo dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia, może to złe słowo, do usłyszenia i do zobaczenia na festiwalu Summer Dying Loud, który już niedługo mieliśmy dzisiaj go zapowiedzieć, ale pojawiło się kilka niespodziewanych nowości, ale rozmawiałem z dyrektorem festiwalu Tomkiem Barszczem i będziemy w studio, poświęcimy całą audycję na prezentację zespołów, które zagrają na tegorocznej edycji Summer Dying Loud. Zapraszamy na koncerty, ja już się z wami żegnam, dobrej nocy, cześć!
2: Cześć, witam was, Darek Łyk. Zapraszam na moją audycję pod tytułem Muzyczne Podarki w Radio na Tak. Można nas słuchać na www.radionatak.com w niedzielę o godzinie 20. Pozdrawiam słuchaczy Strefy Mocnych Dźwięków w Radiu Tczew.

0: Trzy winyle to metalowa jazda bez trzymanki. Trzy winyle to audycja przybliżająca Wam wszystkie gatunki najcięższej odmiany bluesa. Od pudel metalu po grindcore. Trzy winyle to audycja, w której zawsze są ciekawi goście i konkursy z nagrodami. Trzy winyle to nie rurki z kremem. To audycja dla prawdziwych metalowców. Słuchaj zawsze w czwartek. Zaprasza Marcin Żywiec z Karba.
1: Reklama.
2: Znasz rysunek techniczny i potrafisz obsługiwać narzędzia pomiarowe? Dołącz do Flex w Tczewie. Poszukujemy operatorów, operatorek, pras krawędziowych. Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie. Stawka od 6170 zł brutto do 7970 zł brutto. Benefity i dodatki. Wyślij CV na rekrutacja@flex.com. Czekamy na Ciebie. Tczewianie najczęściej wybierają w Telkawie. Internet 300 mega od 57 zł. Potrzebujesz czegoś więcej? Mamy dla wymagających internet do zadań specjalnych. 900 mega za 89 zł. Dostępność usług i szczegóły oferty na www.tczew.net.pl.
1: Po reklamie.

uwierzyć, że tej nocy, gdy mam odbicie twoje w oczach, gdy twej nagości będę widzem, ja uchylę parasol, a ty zobaczysz, że ciebie widzę. Wtedy podejdziesz do okna, tak pomnożona o każdą kroplę, i w samotności stoi odkryjesz, że są tacy, co mokną, którzy cię pragną i którzy widzą, że...

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja,

trzeba zniknąć, żeby wrócić. Trzeba zgubić, żeby znaleźć się. Czasem potknąć, się przewrócić.

trzeba zniknąć, żeby wrócić. Trzeba zgubić, żeby znaleźć się. Czasem trzeba się pokłócić. Czasem sens to pies.